0: przeciw Karola Nawrockiego nie będzie za co obniżyć cen paliw.
1: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
0: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Były minister sprawiedliwości nie jest zaskoczony kolejnymi zatrzymaniami w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Pokazują one, że rozliczenia idą krok po kroku, mówi Adam Bodnar. Jego komentarz pojawił się po zatrzymaniu Anny P. i Piotra M., byłych członków zarządu spółki Solver, którzy odpowiadali za głośną kampanię Sprawiedliwe Sądy.
2: Jeżeli były angażowane środki publiczne, a wiemy doskonale, że były, po to, żeby prowadzić kampanię nienawiści pod adresem sądów, to absolutnie taka sprawa musi być wyjaśniona. Osoby, które były temu winne, powinny ponieść za to odpowiedzialność.
0: To nie pierwsze działania CBA wobec zatrzymanych. W lipcu agenci przeszukali ich domy w związku ze śledztwem dotyczącym wydatków Polskiej Fundacji Narodowej. Już ponad 1 000 000 złotych kar za opóźnienie naliczyły władze miasta Krakowa spółce realizującej projekt budowy szybkiej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Tramwaje miały najpierw pojechać 1 września, potem 21, ale się nie udało. Dlaczego i kiedy tramwaj do Mistrzejowic wreszcie pojedzie? Odpowiedzi na te pytania szukał reporter Radia Z Przemek Taranek.
3: Opóźnienie jest spowodowane problemami technicznymi, za które odpowiada wykonawca, turecka firma Gülermak, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
4: Po drodze problem z kalibracją sygnalizacji świetlnej w kilometrowym tunelu. No i właśnie dziś, kiedy rozmawiamy, trwają testy tego systemu.
3: Rzeczywiście kursują tramwaje z tablicą jazda testowa. Pytanie, ile czasu to potrwa?
4: Na ten moment nie jesteśmy w stanie określić dokładnej daty.
3: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że tramwaj do Mistrzejowic może pojechać jeszcze przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Kara naliczana przez Kraków to 50 tysięcy złotych za każdy dzień opóźnienia. Prokuratura w Dortmundzie prowadzi postępowanie przeciwko byłemu strażnikowi Wehrmachtu w niemieckim hitlerowskim obozie jenieckim. Poinformowały o tym niemieckie media. Obwiniony ma 105 lat. Zarzut brzmi pomocnictwo do wielokrotnego zabójstwa jeńców wojennych. Prokuratura przygotowuje teraz akt oskarżenia.
5: Obwiniony był strażnikiem w obozie jenieckim w Zene, niedaleko Bielefeldu. Tam więziono ogółem ponad 300 tysięcy, głównie radzieckich, ale też francuskich i polskich jeńców wojennych. Z głodu, na skutek niewolniczej pracy, z powodu chorób i bestialskich tortur, śmierć poniosło tam szacunkowo do 70 tysięcy jeńców. 105-letni były strażnik jest teraz najstarszą osobą obwinioną kiedykolwiek w Niemczech o wojenne zbrodnie. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Postępowanie przeciwko obwinionemu w tak zaawansowanym wieku i ponad 80 lat po przestępstwie jest możliwe, bo niemieckie prawo karne zabójstwo i pomocnictwo do zabójstwa uznaje za zbrodnie nie ulegające przedawnieniu. Miłość Grażyny i Jacka Kuroniów na wielkim ekranie. Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbyła się wczoraj uroczysta premiera filmu Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja. Legendę PRL-owskiej opozycji gra Arkadiusz Jakubik.
6: Myśląc o tym bohaterze, wykreśliłem sobie oczywiście metaforycznie z głowy nazwisko Kuroń. Nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. To jest historia o Grażynie i o Jacku Kowalskich. I to jest historia ich miłości. Trudnej, dramatycznej, ale niezwykle pięknej i niezwykle poruszającej.
0: Grażynę Kuroń gra Magdalena Popławska.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Piątek. 3 lutego. Cyfry na budziku wskazywały 4. Zbyt wcześnie, by wstawać. Robert wiedział jednak, że już nie zaśnie. Od pół godziny przewracał się z boku na bok, podczas gdy uporczywe myśli skutecznie odganiały sen. Za 15:05 wstał, wysikał się, a potem poszedł do kuchni. Zrobił sobie kawę i z kubkiem w dłoni usiadł przy stole. Nie włączał lampy. Pomieszczenie rozjaśniały jedynie nikłe punkty światła pod kuchennymi szafkami. Za oknem panowała ciemność lutowego poranka. Marzł, ale nie chciało mu się wracać do sypialni po sweter. Kamil Barski. Te słowa powracały nieustannie, od kiedy Bagińska i Szot przyszli wczoraj i zaczęli go wypytywać o to nazwisko. Niczego nie sugerowali. Sami chyba nie wiedzieli, czy spotkania, które jego żona zapisywała w tym drugim terminarzu, mogą oznaczać to, czego się teraz zaczął obawiać. Jednak już sam fakt, że robiła to w tajemnicy, niepokoił. Hania ukrywała nie tylko to, że spotykała się z tym Barskim. Ukrywała nawet zapiski o tych schadzkach. Małe, zanotowane lekko pochyłym pismem K uwierało. Jak ziarnko piasku, które utkwiło pod powieką. Pobliską Zwierzyniecką przejechał tramwaj, przełamując niewygodną ciszę poranka. Robert upił łyk gorącego napoju. Tę pierwszą kawę zawsze pili razem. To był ich rytuał. Oboje lubili wstawać nieco wcześniej, tak żeby bez pośpiechu posiedzieć przy drewnianym kuchennym stole, zanim rozpoczną codzienną krzątaninę i rozejdą się do pracy. Jego wzrok padł na kalendarz wiszący na ścianie. Jak wszyscy, korzystał z tego w komórce. Ale Hania zawsze lubiła mieć w domu wiszący kalendarz z mnóstwem miejsca na notatki. Zapisy urodzin, rocznic, wyjść do kina czy spotkań ze znajomymi. Zaznaczała tu tylko te wydarzenia, które zaliczała do przyjemnych. Wizyty u dentysty czy ginekologa wpisywała do terminarza. A randki z pierdolonym K w pierdolonym tajniackim sekretniku frywolnej nauczycielki. Wstał, gwałtownie odsuwając krzesło. Podszedł do ściany, na której wisiał kalendarz. Zdjął go, żeby przewrócić kartkę na luty. Kiedy odwiesił go z powrotem na wbity w ścianę gwóźdź, jego spojrzenie padło na dzisiejszą datę. Piątek. 3 lutego. Jeszcze tydzień temu pili rano kawę. Rozmawiali o nadchodzącym weekendzie, o tym, co będą robić. Nic nie zapowiadało chaosu, który nastał wieczorem. Zupełnie nic. A potem wszystko runęło. Tych 7 dni było koszmarem. Robert poruszał się tak, jak człowiek porusza się w złym śnie. Trochę na automacie, trochę próbując przeczekać absurd. Po prostu robił to, co do niego należało. Szukał żony. Współpracował z policją, z detektywami, NIS i taką. Każdą wolną chwilę poświęcał na poszukiwania albo planowanie dalszych działań. Jeśli chodzi o zwykłe czynności, jadł, spał, kąpał się i ubierał. Po prostu odhaczał kolejne czynności. Tak, to był koszmar. Ale przynajmniej wierzył, że szuka kobiety, którą kochał i która kochała jego. To dodawało mu sił do codziennej egzystencji i do poszukiwań. Już nie. Okazało się, że kompletnie nie znał swojej żony. Najpierw ten news, że jej rodzina żyje, a on, Robert, zyskał nie tylko teścia, ale również szwagra i szwagierkę. A teraz wychodzi na to, że Hania ukrywała jeszcze jakiegoś pieprzonego K. Gdyby nie to zaginięcie, pewnie nadal by nie wiedział, że ma kochanka. Kim była Hania? Tego dnia Igę obudziła poranna krzątanina Łukasza, który wstał wcześniej niż zwykle. Szum wody wskazywał, że jej mąż brał prysznic. Leżąc w ciemności, próbowała jeszcze chwilę pospać, ale natrętne myśli skutecznie jej w tym przeszkadzały. Wciąż powracały obrazy z ostatniego wieczora. Wczoraj, gdy weszła do domu i zobaczyła przygotowaną w przedpokoju walizkę, poczuła coś, czego się nie spodziewała. Zadowolenie. Zadowolenie i ulgę, że Łukasz wyjeżdża, że przez kilka dni nie będzie musiała znosić jego milczącej obecności. Że przez kilka dni nie będzie się musiała czuć, jakby mieszkała z obcym człowiekiem. Tak, ta świadomość była przyjemna, ale i niepokojąca. Jeżeli z radością przyjmowała informacje o wyjeździe Łukasza, jeśli lepiej się czuła bez niego, to co to mówiło o ich związku? Przecież i tak wiesz, że to koniec, pomyślała. Udajesz, że to cząstka codzienności, ale doskonale wiesz, że tego, co było między wami, od dawna już nie ma. Szum wody za ścianą ustał. Po chwili Iga usłyszała kroki Łukasza i dźwięki dobiegające z kuchni. Stuk zamykanych szafek, szuranie otwieranych szuflad, pobrzękiwanie sztućców i pomrukiwanie ekspresu do kawy. Od ponad roku ich związek w zasadzie nie istniał. Mieszkali pod jednym dachem, ale zniknęła bliskość. Łukasz potrafił godzinami nie wychodzić ze swojego gabinetu. Gdy już wychodził, przeważnie mijali się, krążąc po wspólnych przestrzeniach. Ich rozmowy zniknęły. Pojawiły się komunikaty. We wtorek przyjdzie pan na odczyt gazu. Nie czekajcie na mnie z obiadem. Kończy się kawa. Trzeba dokupić. Czasami, gdy jej mąż był w lepszym nastroju, zdarzało się, że wychodzili w trójkę na spacer albo oglądali wspólnie film. Starał się też podczas rodzinnych uroczystości. Urodzin, świąt, które co prawda obchodzili po świecku, ale były czasem rodzinnym, spotkań ze wspólnymi znajomymi. Tak, czasami potrafił być miły. Przeważnie jednak widywała milczącego, niezauważającego ją mężczyznę. Wciąż spali w jednym łóżku. Nie spali już ze sobą. Nie wiedziała, co dalej. Czy powinni zacząć rozmawiać o rozstaniu? W kuchni zrobiło się cicho. Łukasz jadł śniadanie. No może tak po prostu się dzieje w związkach? Może coś w pewnym momencie wypala się i pozostaje rutyna? Tylko że coś powinno przetrwać. Czułość, zainteresowanie, wsparcie. U nich tego od dawna brakowało. Iga wstała. Wyjęła z komody majtki i stanik, a z szafy t-shirt, po czym poszła do łazienki. Rozebrała się i stanęła przed lustrem. Położyła dłoń nisko na brzuchu. Było jeszcze coś. Coś, co się wdarło między nich dwoje. Nierozwiązywalny problem. Temat, który sprawił, że zaczęli się od siebie oddalać, choć jej się na początku wydawało, że może ich tylko zbliżyć. Poczuła napływające do oczu łzy. Kiedy stanęła pod prysznicem, mieszały się ze strumieniami spływającej po jej twarzy wody.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Rak jeszcze za życia odbierał ciało. Kawałek po kawałku. Pod skórą wyczuwała same kości. Gdy tęgiego niegdyś mężczyznę przenosiły z pielęgniarką z wanny do sypialni. Kaśka położyła na krześle obok łóżka dres i bieliznę, a także napoczętą paczkę pieluch. Przyniosę maść przeciwko odleżynom, powiedziała do pielęgniarki, która wycierała ręcznikiem leżącego mężczyznę. Od kiedy ojciec zaczął mieć trudności z chodzeniem, a potem zupełnie przestał chodzić, zmienił się układ domu. Sypialnię przeniesiono do dawnej jadalni, a stół i krzesła udało się wcisnąć do dużego pokoju. Co prawda, większość czasu mężczyzna spędzał w łóżku, a kiedy nie spał, włączała mu telewizor. Czasem jednak, jeśli była ładna pogoda, zabierała go w wózku do ogrodu albo na krótki spacer. A wczoraj na pogrzeb żony. Każda taka wyprawa wykańczała ją i fizycznie, i psychicznie. Samo ubieranie dorosłego człowieka trwało wieki. Potem była spocona i zasapana. Mimo to każdego dnia, kiedy nie było pielęgniarki, stać ich było na wizyty tylko dwa razy w tygodniu, powtarzała te żmudne czynności. Otworzyła wielką szafę stojącą w przedpokoju. Jeszcze gdy żyła mama, urządziły w niej magazynek na leki i przybory higieniczne. Pieluchy i podkłady higieniczne kupowały hurtowo, a gdzieś to wszystko trzeba było przechowywać. Wyjęła maść na odleżyny, przy okazji sprawdzając i notując w głowie, co trzeba dokupić. Zamknęła i docisnęła drzwi. Przeszła do kuchni. Wyjęła z szuflady notes, wyrwała kartkę i zapisała listę artykułów higienicznych do kupienia. Kiedy odkładała długopis, jej wzrok przyciągnęło światło, które nagle pojawiło się za oknem. Spojrzała w tamtym kierunku. Piotr. Najwyraźniej właśnie wrócił do swojego mieszkania nad garażem. Usłyszała przytłumione dudnienie muzyki. No tak, on po pracy musi się zrelaksować. Nawet nie pomyśli, żeby zajrzeć do taty, upewnić się, czy wszystko w porządku. Miała tego już trochę dosyć. Oboje z Piotrem powinni opiekować się ojcem. Tymczasem wszystkie bardziej przykre obowiązki spoczywały na niej. Piotr, owszem, dokładał się do wydatków, ale to ona musiała myć, przewijać, poić i karmić tatę. Jej brat co najwyżej niekiedy pomagał przy karmieniu. Czasami wpadał dotrzymać mu towarzystwa, ale unikał tego. A przecież ona też nie była zawodową pielęgniarką. Stała się nią, bo musiała. Była zła na Piotra. Oto, że nie pomagał jej w opiece nad ich umierającym na raka ojcem, że najwyraźniej oczekiwał, że to ona będzie opiekunką. Czy to dlatego, że była kobietą? Jacek też to robił. Kiedy dzieci były przeziębione albo płakały w nocy przez sen, to ona się zrywała, żeby przytulić, pocieszyć, podać coś do picia. Jacek spał. Nigdy nie wiedział, w której szufladzie znaleźć dżinsy chłopców czy rajstopki Marty. Oczekiwał, że zawsze będzie na niego czekał obiad, a dom lśnił czystością. Właściwie teraz ciężko byłoby oczekiwać, że mąż pomoże jej przy tych wszystkich domowych obowiązkach. On pracował, zarabiał, a ona wychowywała dzieci. Ale przecież zanim urodziły im się dzieci, Kaśka musiała sama wykonywać te wszystkie domowe prace, mimo że wtedy też pracowała zawodowo. Może nie zarabiała tyle co Jacek, ale była tak samo zmęczona. Tylko że po pracy nie mogła usiąść z pilotem w fotelu ani wyskoczyć z koleżankami do kawiarni, bo w domu czekało ją pranie, gotowanie, sprzątanie. Czasami czuła się tak okropnie przytłoczona. Nie miała siły walczyć i z mężem, i z bratem. Spojrzała przez okno na mieszkanie nad garażem. Drgnęła, gdy przypomniała sobie, co powiedział Piotr, gdy wracali po stypie do podniebia. On chyba nie mówił poważnie. Zaniosła maść do pokoju, w którym pielęgniarka ubierała tatę. Kaśka pomogła jej wciągnąć bluzę na wiotkie ciało. Kiedy pół godziny później zostali sami, Kaśka przykryła ojca kocem, po czym wyszła po cichu z pokoju. W kuchni podeszła do kredensu, który stał tam jeszcze w czasach, gdy żyła jej babcia. Wyjęła butelkę nalewki i nalała sobie do szklanki. Wypiła duszkiem. Pogrzeb mamy, umierający tata, Hanka, która zaginęła. Znowu przypomniały jej się słowa Piotra. Musimy go oddać do hospicjum. Bała się. Policja wciąż jeszcze nie oddała komórki i laptopa Wierzbickiej, powiedział Igor, gdy Iga pojawiła się w agencji. Nie mam jak w nich pogrzebać. A wiadomo, kiedy oddadzą? Podobno dzisiaj, ale Wierzbicki mówi, że mają tam w komisariacie straszny kocioł, więc żeby nie liczyć na to za bardzo, jakaś grypa rozłożyła połowę pracowników. Chcesz kawy? Spytała Iga. Dzięki. Jeszcze mam. Igor uniósł swój kubek imitujący gwiazdę śmierci. Przeszła do kuchni i uruchomiła ekspres. Po chwili usiadła z kubkiem przy biurku. A jak noga zareagował na newsa o Barskim? Jakbym mu zostawił na wycieraczce podpaloną torebkę z psią kupą w środku. Iga parsknęła śmiechem. Ale czemu? Przecież podaliśmy mu gotowy trop. Na tacy. Igor się skrzywił. On to widzi tak, że dokładamy mu roboty. Twierdzi, że nie będzie szukał jakiegoś faceta, który nawet nie wiadomo, czy jest owym K. Ta grypa jego chyba też bierze. Wyglądał jak chodzące nieszczęście. Mam nadzieję, że cię nie zaraził. Tego by nam brakowało. Właśnie, dodzwoniłaś się do Barskiego? Iga pokręciła głową. Za każdym razem włącza się automatyczna sekretarka. Ale przyszło mi coś do głowy. Pamiętasz, co powiedziała dyrektorka szkoły? Że nie wszystkich nauczycieli udało się ściągnąć? Bo niektórzy wyjechali na ferie albo na obozy zimowe jako opiekunowie. Może on też? Igor skrzywił się. Nawet jeśli, to czemu nie odbiera telefonu? Jeśli pracuje jako opiekun na obozie, to chyba nie może. Racja. Przy dzieciakach trzeba mieć oczy dookoła głowy. Albo nie odbiera połączeń z nieznanego numeru, ale napisałam mu wcześniej w SMS-ie, o co chodzi. Domyślam się, że Noga nie będzie chciał wyszukać dla nas adresu Barskiego. Woli ignorować jego istnienie. Spróbuję u dyrektorki szkoły. Pracował tam, musi mieć jego dane. Tylko pewnie znowu będzie się zasłaniać przepisami, których nie ma. Iga napiła się kawy. Udało ci się złapać Piotra Kowala? Tak, dodzwoniłem się. Upiera się też, że nie wie nic o starszej z sióstr. Niechętnie, ale zgodził się z nami spotkać. Powiedział, że... Igor? Igor popatrzył na Igę. Siedziała nieruchomo, wpatrzona w ekran laptopa. Co jest? Spytał, podjeżdżając na krześle do biurka Igi. Ponad jej ramieniem ujrzał artykuł z Gazety Krakowskiej. Na samym środku zaś widniał nagłówek. Z Wisły wyłowiono ciało kobiety. Niedziela, 5 lutego. Obudziła się o 6 i zaraz sobie przypomniała. Myśli rozpędziły się, wypełniając jej głowę kakofonią wczorajszych bolesnych rozmów, suchego raportu z sekcji zwłok i szlochu Roberta Wierzbickiego, który przemienił się w skowyt, gdy potwierdziło się to, co musiało się potwierdzić. Iga wstała. Wiedziała, że te dźwięki i obrazy będą powracać i ona od nich nie ucieknie. Żeby nie zwariować, musiała skorzystać z tarczy. Nigdy nie doszła do perfekcji w wieloletniej nauce ochrony własnej psychiki przed efektami ubocznymi swojej pracy. To wydawało jej się zresztą niemożliwe. Wiedziała jednak, że powinna odsuwać od siebie mrok, który tak łatwo mógłby ją pochłonąć. Należało próbować zostawić to, czego nie mogła zmienić i zająć się tym, co było tu i teraz. Zadrżała z zimna. Włożyła luźne lniane spodnie, a na t-shirt, w którym spała, narzuciła kardigan. Marzyła o kawie. Mijając drzwi do pokoju Michała, uśmiechnęła się. Cieszyła się, że spędził tydzień w górach, ale miło było go mieć znowu w domu. Na krótko, bo jutro znowu wyjeżdżał, ale jednak. Jak zwykle w takich chwilach odsunęła od siebie niechciane wyobrażenie przyszłych lat, gdy wyjazdy jej syna staną się coraz częstsze i dłuższe, aż w końcu stanie się tylko gościem w ich domu. Czy gdyby Łukasz zgodził się na dziecko, gdyby urodziła, mniej boleśnie odczuwałaby wkraczanie Michała w dorosłość? Ale Łukasz się nie zgodzi. Dobitnie to wyraził podczas powracających rozmów, które całkowicie pozbawiły Igę nadziei na ponowne macierzyństwo. Nie chciał dziecka i nic nie mogło tego zmienić. Wiążąc się z nią, najwyraźniej założył, że dziecko z poprzedniego związku jej wystarczy. Odpędziła od siebie te myśli. Łukasz jeszcze nie wrócił z podróży służbowej, za to był Michał. Na razie zamierzała cieszyć się wspólnym wolnym dniem.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już jutro.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Są zarzuty dla dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczą m.in. nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Chodzi o niedopuszczenie do orzekania czworga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Śledztwo w tej sprawie od kwietnia prowadzi prokuratura. Starosta powiatu włodawskiego chce dodatkowego wsparcia z MSWiA na prowadzenie całodobowego nasłuchu na wypadek ataku z powietrza. Według niego pracownicy są przemęczeni, a zagrożenie coraz większe. Resort odpowiada Radio Z, że prośba samorządu jest nieuzasadniona. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Kasiak.
1: Żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, urząd musi zatrudnić tu jeszcze kilka osób. W tej chwili na słuchy robi tylko dwóch pracowników, a to grozi błędami, mówi nam starosta Mariusz Zańko.
2: Bo te SMS-y w nocy mogą po pierwsze nie obudzić, mamy też problem z zasięgiem.
1: Jak odpowiada mi szef MSWiA Marcin Kierwiński, na słuch od starostów przejmują już strażacy.
3: Na podstawie porozumień do Państwowej Straży Pożarnej na poziomie powiatów.
1: Starostwo we Włodawie odpowiada jednak, że straż przejęła włączanie syren, nie na słuch radiowy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: MSWiA tłumaczy, że proces usprawniania systemu ostrzegania odbywa się stopniowo. Rozwój Plus chce przywrócić obowiązkowe szkolenie wojskowe, przekonywał do tego w Radiu Z europoseł Michał Dworczyk. Na zarzuty o to, że taka obowiązkowa służba mogłaby sprowokować zaognienie sytuacji, polityk odpowiada tak.
4: Uprzejmie informuję, szkolenie wojskowe jest po to, żeby wojny nie było, ponieważ nasz potencjalny przeciwnik, widząc, że mamy przeszkolonych obywateli, nas właśnie nie zaatakuje. I taki jest między innymi sens tego rodzaju działań.
0: Dworczyk przekonuje, że obowiązkowe szkolenie dla dziewcząt i chłopców po szkole średniej powinno być za wynagrodzeniem, niekoniecznie wojskowe, ale także medyczne lub z obrony cywilnej. Są zarzuty dla członków gangu Borusia. Mają odpowiadać za zaginięcie ćwierć wieku temu przedsiębiorcy spod Poznania. Sprawa została właśnie rozwikłana przez poznańskie Archiwum X. Zatrzymani zostali lider gangu Michał B. oraz trzech jego kolegów. Jeden wciąż jest poszukiwany. Chodzi o porwanie dla okupu i zaginięcie Andrzeja Dziamskiego, właściciela serwisu mechanicznego. Ze szczegółami poznański reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
5: Przełom w sprawie nastąpił wiosną tego roku, kiedy służby skompletowały materiał dowodowy pozwalający na poszukiwanie podejrzanych i postawienie im zarzutów. Mówi mi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
6: Wszystkie informacje, które w tej sprawie także gromadzili tzw. łowcy głów, wskazywały na to, że część tej grupy ukrywa się na terenie Hiszpanii. Tam też został zatrzymany Michał B., pseudonim Boruś, a więc lider tej grupy.
5: Mężczyzna trafił do aresztu. Grupa Borusia zajmowała się napadami na konwoje bankowe i na właścicieli drogich samochodów, a takim niewątpliwie był Andrzej Dziamski, którego ciała nigdy nie odnaleziono. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Dziamski najpewniej został zamordowany, zatrzymanym grozi dożywocie. Przez 5 lat ukrywał się na Wyspach Brytyjskich, teraz został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy, udział w grupie przestępczej i groźby karalne. Prokuratura regionalna w Łodzi wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie zatrzymanemu w śledztwie dotyczącym oszustów na szkodę banków i ich klientów. 34-latek ma na koncie m.in. pobicie bezdomnego, by wymusić na nim założenie konta w banku, mówi Radiu Z prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
7: Przelane tam zostało prawie 40 tysięcy złotych, pochodzące także z wyłudzonego kredytu bankowego. 34-latek ukrywał się przed organami ścigania.
0: Mężczyzna był poszukiwany od 2021 roku. W czerwcu tego roku udało się go zatrzymać i przekazać polskiej stronie. Grozi mu do 10 lat więzienia. Liczą na sojuszników, produkują drony i nie przerywają pomocy Ukrainie. Litwini dość spokojnie przyjęli informacje polskiego premiera o szykowanych rosyjskich prowokacjach, co nie znaczy, że nie biorą ich na poważnie. Jak przygotowuje się Litwa na trudne najbliższe miesiące? Maciej Bąk, specjalny wysłannik Radia Z do państw bałtyckich, rozmawiał z ekspertem z Akademii Wojskowej w Wilnie.
8: Przede wszystkim bez paniki i histerii. Litwa jest świadoma swojego położenia i tego, że wróg czai się niedaleko.
9: My tak naprawdę go znamy. Jeśli dojdzie do rzeczywistej wojny, no to my wierzymy, że nie będziemy sami, a wtedy zupełnie inna optyka.
8: Artur Pokszto, który jest doradcą ministra obrony Litwy, uważa, że scenariusz inwazji ze wschodu jest nierealny. Większe ryzyko niosą naloty dronowe, przed którymi trudno się bronić. Litwa na wszelki wypadek ma gotowe plany ewakuacyjne, system alarmów oraz sieć schronów i, co kluczowe, nie okazuje strachu. Wilno, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Na Litwę po paru miesiącach przerwy wracają amerykańscy żołnierze. W czerwcu około 1000 z nich wyjechało, ale Stany Zjednoczone właśnie ogłosiły, że ich następcy są w drodze. Coraz bliżej awansu na igrzyska w Los Angeles polscy siatkarze przebojem zameldowali się w półfinale Mistrzostw Europy i są dwa kroki od zapewnienia sobie biletów do Kalifornii. By się tak stało, w piątek w walce o finał muszą pokonać Słowenię. Ze szczegółami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęza.
10: Polacy są w olimpijskiej formie, jak na imprezę docelową przystało. W ćwierćfinale z Kwitkiem odprawili Niemców. Załatwili sprawę gładko w trzech setach.
11: Jestem zadowolony, bo mamy te jakości. Jeśli jeden element nie jest na najwyższym poziomie, jest drugi, który potem robi swoje.
10: Komentował trener Nikola Grbić. Biało-czerwoni Bułgarię zamieniają na Włochy. Decydujące spotkania mistrzostw Starego Kontynentu odbędą się bowiem w Mediolanie. Polacy celują w złoto, bo tylko mistrz jako pierwszy wywalczy kwalifikacje na igrzyska.
0: Te odbędą się w Los Angeles za niespełna dwa lata. Z poprzednich w Paryżu Polacy przywieźli srebro. Powrót piłkarzy Rosji do międzynarodowej rywalizacji staje się coraz bardziej realny. Tamtejsza federacja poinformowała, że jedna z jej młodzieżowych reprezentacji po raz pierwszy od wybuchu wojny w Ukrainie weźmie udział w turnieju pod egidą FIFA. Czy to pierwszy krok na drodze do powrotu? Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
12: W Rosji bardzo w to wierzą i zachwycają się tym, że ich młodzi piłkarze nie tylko zagrają z innymi reprezentacjami, zrobią to we własnych barwach pod flagą Rosji i z jej hymnem. Ma to znaczenie psychologiczne, polityczne i sportowe, mówił prezes honorowy Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej Wiaczesław Kołoskow. Jego zdaniem należy docenić FIFA i UEFA za to, że tu cytat, nie podjęły żadnych nierozsądnych ruchów. Małymi krokami Rosja może być dopuszczana do gry.
0: Decyzję o czasowym zniesieniu zawieszenia Rosji w lipcu podjął już MK All. Rosyjscy sportowcy mogą jednak startować pod neutralną flagą. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
14: Paweł Bejda jest z nami, wiceminister obrony narodowej PSL. Dzień dobry, panie ministrze.
15: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
14: Ja na początek zapytać właśnie o te próbę blokady na torach, ale zapytam w pytaniu numer jeden o ten tajemniczy obiekt latający w okolicach Malborka, bo trwają poszukania, bo obiekt zniknął z radarów. Co to mogło być?
15: To równie dobrze mogło być stado ptaków. Mówi się też, że może to być balon meteorologiczny.
14: Ale
15: nie wykluczamy niczego, panie redaktorze. Dlatego też bardzo mocno podnosimy stan gotowości naszej służby, Wojska Obrony Terytorialnej też razem z policją przeszukujemy ten teren i patrzymy, gdzie ewentualnie, znaczy wiemy, w którym momencie straciliśmy kontakt radarowy z tym obiektem i szukamy, określiliśmy miejsce, w którym ewentualnie moglibyśmy dokonywać poszukiwań. I poszukujemy. Nie, przede wszystkim proszę zauważyć, jaki jest system informacyjny nas. My o tym wszystkim komunikujemy. To nie jest tak, że państwo jako media odkryjecie nagle, tak jak było za Błaszczaka, rakietę gdzieś tam.
14: No tutaj już propaganda, no dobrze, niech będzie.
15: Pod Bydgoszczą. Cokolwiek by się nie działo na polskim niebie, państwo o tym natychmiast jesteście informowani przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W związku z tym myślę, że polityka informacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej po prostu zdaje egzamin, bo myślę, że i państwo jako media też informujecie społeczeństwo i społeczeństwo też bardziej komfortowo się czuje i lepiej się czuje, jeżeli jest poinformowane.
14: No właśnie, pytanie numer dwa. Była próba wykolejenia pociągu w województwie lubelskim. Tam pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Okazuje się, że mogły być gdzieś tam jakoś przyniesione. No, że nie były nie wiadomo skąd zwiezione, tylko że gdzieś w pobliżu mogły się znajdować. No a wtedy leżały na torach. Czy to był sabotaż, dywersja?
15: I znowuż, panie redaktor, nie wykluczamy niczego. Premier Donald Tusk mówił podczas swojego wystąpienia, że czeka nas ciężka jesień, ciężka zima. Tutaj chodziło o to, no co prawda wybory już w Rosji się odbyły i wygrała jedna słuszna partia Putina, ale też no, premier Donald Tusk mówił o tym, że mogą pojawiać się różnego rodzaju akcje sabotażowe, dywersyjne i nie wykluczamy, że właśnie tego typu zdarzenie to jest albo sabotaż, albo dywersja. No wszystko zależy od tego, kto brał w tym udział.
14: I pytanie numer trzy. Marco Rubio zapowiedział, że poinformował dziennikarzy, sekretarz stanu USA, zaprosiliśmy Rosjan na szczyt G20. Władimir Putin został zaproszony na grudniowy szczyt na Florydzie. Mamy nadzieję, że przyjmie to zaproszenie. To jakaś odlicz w relacjach z Rosją? Jest pan zaskoczony?
15: Ale to jest nic nowego. Proszę zauważyć, że jednak Stany Zjednoczone utrzymują relacje z Rosją i zapraszają na różnego rodzaju szczyty Rosję. W związku z tym to jest polityka Stanów Zjednoczonych. My robimy swoją politykę. staramy się realizować własne cele. Tutaj w tej chwili naszym takim bardzo ważnym celem, jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, to jest stała baza amerykańska albo stałe bazy amerykańskie w Polsce.
14: I o tym porozmawiamy w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej, też zaprasza, jak sądzę.
13: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
14: No właśnie, to chciałam zapytać, dlaczego odwołano tę wizytę? No w poniedziałek, rozumiem, że ta informacja zeszła, że jednak nie dojdzie do tej wizyty Władysława Kosiniaka-Kamysza, która była wcześniej zaplanowana w Waszyngtonie. Miało dojść do spotkania z sekretarzem obrony, czy też sekretarzem wojny, bo już nie wiem, jakie jest dokładne nazewnictwo USA, Pete'em Sekhetem. No i co to się stało nagle, że generalnie, że, bo to się okazało, że terminy są nie do pogodzenia. To znaczy, że wizja amerykańskiej bazy w Polsce się oddala?
15: Nie, ja bym tutaj jednego z drugim nie łączył. Nie ma tutaj, myślę, że drugiego dna. Proszę, absolutnie to jest w złym kierunku, panie redaktor. Idzie tok myślenia tutaj naszego, absolutnie. Myślę, że to jest sprawa prozaiczna. Proszę zauważyć, że w tej chwili jest posiedzenie ONZ i jednak a też Chińczycy przyjechali do Stanów Zjednoczonych i myślę, że to jest tym spowodowane, że Donald Trump w ostatnim momencie zażyczył sobie, żeby Pete Hegseth był również i przy nim podczas tej wizyty. Proszę też zauważyć.
14: Chaotycznie jest tam w takim razie.
15: Nie pierwszy, nie ostatni raz, pani redaktor.
14: Nie, no rozumiem, żeby kiedy ta wizyta była uzgodniona, że Kosiniak leci do Stanów?
15: No, jakiś czas temu była.
14: No to znaczy, rozumiem,
15: była,
14: to nie
15: była uzgodniona. No, widocznie coś w ostatniej chwili się zmieniło. Nie mnie tłumaczyć jest administrację Donalda Trumpa i samego prezydenta Donalda Trumpa. On podejmuje decyzję i Pete Hegseth tutaj poprosił. Właśnie ta wizyta nie została odwołana.
14: Została przełożona.
15: Została przełożona i czekamy w tej chwili, żeby nasza administracja i administracja Pete'a Hegsetha po prostu domówiły terminy. I
14: tutaj, jeszcze nie ma nowego terminu?
15: Nie ma jeszcze nowego terminu i tutaj o to chodzi. Proszę zauważyć też, że jednak nasi przedstawiciele, pani minister Sobkowiak-Czarnecka i pan minister Zalewski, polecieli do Waszyngtonu.
14: No i z kim też spotykają?
15: Będą mieli spotkanie również i w Pentagonie, będą mieli spotkanie z przemysłem. Pan minister Zalewski w tej chwili uczestniczy też w tych rozmowach o stałej bazie amerykańskiej w Polsce. Pani minister Sobkowiak-Czarnecka rozmawia na temat spraw związanych z przemysłem. Na pewno będzie spotkanie z Lockheed Martin. Przypominam, ta firma amerykańska jest producentem m.in. pocisków i wyrzutni Patriot.
14: Ale rozumiem, że te wizyty, że tak powiem, były to uzgodnione tak równolegle, że z jednej strony Władysław Kosiniak miał polecieć.
15: Absolutnie, te wizyty
14: były... A z
15: drugiej
14: strony wiceministrowie też mieli polecieć,
15: Te wizyty były razem uzgodnione. Władysław Kosiniak-Kamysz miał spotkać się z Pete'em Hegsethem, a państwo wiceministrowie mieli swoją ścieżkę spotkań i mieli spotkać się właśnie między innymi też z tymi przedstawicielami, o których przed chwilą powiedziałem, bo też rozmawiamy o technologii produkcji pocisków Patriot w Polsce. Myślę, że najpierw najbardziej realne jest to, żebyśmy byli takim hubem przemysłowym, który będzie dokonywał jakby przeglądów, napraw pocisków PAT-3, bo w tej chwili te pociski, jeżeli resursy im się skończą, będą musiały wyjechać do Stanów Zjednoczonych. To jest jednak czas, a te pociski powinny być w Polsce. I ja, jak byłem w Stanach Zjednoczonych...
14: Mogli je remontować, rozumiem, tak? Daleka, że moglibyśmy je produkować.
15: Ale to jedno od drugiego bardzo blisko leży, panie redaktor, dlatego, że my w tej chwili mamy swoje moce niejako inżynierskie, żebyśmy dokonywali tych czynności, tak zwanych przeglądowo-remontowych. I to jest taki pierwszy krok. Ja przynajmniej jak byłem w maju, pod koniec maja tego roku w Stanach Zjednoczonych i rozmawiałem między innymi z zastępcą Hegsetha, z DAFI-mi przeglądowo-remontowych. I to jest taki pierwszy krok. Ja przynajmniej jak byłem w maju, pod koniec maja tego roku w Stanach Zjednoczonych i rozmawiałem między innymi z zastępcą Hegsetha, z DAFI-mi, zastępcą Marco Rubio,

0: pocisków Patriot. Więc naprawdę już jesteśmy bardzo blisko tego i o to będziemy zabiegali, dlatego że jest deficyt pocisków Patriot na całym świecie. W tej chwili jedynym państwem, które produkuje te pociski oprócz Stanów Zjednoczonych, jest to Japonia. I tak jak Stany Zjednoczone produkują w granicach 800 tych pocisków rocznie, to Japonia produkuje aż 50 sztuk rocznie.
1: To niewiele, ale rozumiem, że można je też naprawić?
0: To,
1: bo pan mówił, że to o resursach i tak dalej.
0: Tak, każdy pocisk, każdy sprzęt ma swój resurs. Mhm. Czyli trzeba dokonać przeglądu, czy tam wszystko działa, czy nic się nie dzieje. I oczywiście do tego trzeba mieć odpowiednią technologię i możliwości.
1: Jak one czekają na przykład, żeby je wystrzelić, tak. To wtedy po prostu trzeba je po prostu
0: tak.
1: Od czasu
0: nie, nie,
1: do czasu.
0: Tu nie chodzi o naprawę.
1: Bo już trochę wydało mi się,
0: strzela,
1: tak,
0: wybucha
1: tak,
0: i go nie ma.
1: To poszło. Tak, poszło
0: te pociski, czekają
1: one
0: w magazynach.
1: Jak stacjonują, to po prostu trzeba je co jakiś czas po prostu jakby odświeżać, o to chodzi, tak?
0: Te pociski,
1: i my moglibyśmy to robić.
0: Dokładnie tak. Te pociski czekają w magazynach, te magazyny są odpowiednio klimatyzowane, tam musi być odpowiednia temperatura, to nie są takie proste rzeczy.
1: Taka przechowalnia, tak, ale ona jest takiej, no, tak powiem, na wysokim poziomie.
0: Muszą być w każdej chwili gotowe do użycia.
1: I o to zabiegamy.
0: I o to zabiegamy.
1: Tak jest. A czy ludzie prezydenta mogli na przykład maczać w palce w tym, żeby to spotkanie było odłożone, odroczone w czasie? To spotkanie szefa polskiego MON i Pita Hekseta.
0: Jeżeli byłoby tak, jak pani mówi, pani redaktor.
1: No nie, no bo tak niektórzy politycy koalicji rządzącej tak sugerują, granie, że tutaj ktoś jednak macza palce, że ktoś tutaj dołki kopie i że jest jakiś swoisty taki wyścig, komu tu ostatecznie zostanie przypisana ta zasługa, że baza amerykańska będzie w Polsce. Ta stała baza amerykańska.
0: Nie, no to by była dziecinada. To by nawet w jakiś sposób ocierało się o zdradę narodową, jeżeli coś takiego było, dlatego że razem wspólnie po prostu musimy zabiegać o to, żeby Polska była bezpieczna. I ja nie wierzę, podkreślam, nie wierzę, żeby do tego w jakiś sposób przyczynili się urzędnicy pana prezydenta. Po prostu nie wierzę, nie dopuszczam nawet tego do siebie, bo odpowiedzialność jest szalona. Po jednej i po drugiej stronie, jeżeli pan prezydent ma dobre relacje z panem prezydentem Trumpem, to chwała mu, my mamy też swoje ścieżki, też swoje dobre relacje z tym, że sam prezydent nie zrobi nic, dlatego że rząd odpowiada, rząd ma pieniądze, rząd będzie budował.
1: No jest wykonawcą tego po prostu.
0: Jest po prostu fizycznym wykonawcą, natomiast oczywiście każde wsparcie, absolutnie każde, łącznie ze wsparciem pana prezydenta jest potrzebne i czekamy, żeby to wsparcie było.
1: A to kiedy ta baza w Polsce w takim razie? Można jakiś horyzont czasowy?
0: Liczymy na to,
1: kiedy zostanie ogłoszona decyzja i kiedy ewentualnie mogłyby zacząć się po prostu na pierwsze prace dotyczące.
0: Pani redaktor.
1: Czy to jest jeszcze, nie wiem, no wiem, że to zanim ta baza powstanie, to jest okres kilku lat, no to nie.
0: Był w tej chwili przedstawiciel administracji Donalda Trumpa o takim dźwięcznym włoskim nazwisku Cappelletti, który rozmawiał tutaj z nami w Ministerstwie Obrony Narodowej. Razem ze swoją delegacją był. Pojechali też w teren. Zrobili wizję lokalną infrastruktury, którą żeśmy im przedstawili. To było kilka propozycji. W tej chwili pojechali do Stanów Zjednoczonych. Ja myślę, że też czekamy w tej chwili, żeby Pete Hegseth, czy ewentualnie cały Pentagon, jakby doszedł do wniosku, ilu tych żołnierzy chcą w ogóle utrzymywać na terenie Europy. Bo przypomnę, największa ilość tych żołnierzy jest w Niemczech. Tam jest około 65 tysięcy. Są jeszcze w innych krajach. No i z tego, co mówi się w tym programie NATO 3.0, że jednak oni, czyli Amerykanie, ograniczą to o 25 tysięcy żołnierzy, ale ma to nie dotyczyć Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli jakby wraca te 5 tysięcy żołnierzy rotacyjnych plus 4,5 do 5 tysięcy żołnierzy bazy stałych. Baza stała to są rodziny, całe żołnierze, to jest coś, co będzie na stałe.
1: A w ramach tej stałej bazy to ilu miałoby stacjonować żołnierzy? 15 tysięcy?
0: Nie, 5 tysięcy.
1: 5 tysięcy.
0: 5 tysięcy. Razem byłoby to około 15 tysięcy, czyli 5 tysięcy plus 10.
1: Czyli 10 to tak rotacyjne
0: plus
1: na 5 stałe
0: 5 tysięcy stała baza.
1: Plus ich rodzina, rozumiem,
0: ale,
1: tak?
0: Panie redaktor, średnio 4-osobowa rodzina razy 5 tysięcy to jest 20, to jest miasteczko 20-tysięczne.
1: No tak, zgadza się, jak najbardziej tak. No przecież takie miasteczko chyba jest pod Bolesławcem, tak, czy nie?
0: Mówi pani, gdzie ewentualnie ta baza by była?
1: Mhm. Nie, bo wiem, że no też amerykańscy żołnierze są pod Wrocławcem, no, tak?
0: Ale oczywiście.
1: Ale tam nie ma, rozumiem, jakiegoś stałego miasteczka. Nie, oni tam po prostu mieszkają, ale to nie jest tak, że tam są szkoły, bo to muszą być, rozumiem, że szkoły, tak?
0: Panie, nie wiem, co tam jeszcze. Jeżeli będzie stała baza,

0: a będzie ta stała baza, to trzeba pobudować od początku. Domy, przedszkola, szkoły, ośrodki zdrowia. Być może, że wykorzystać już infrastrukturę, która jest. W związku z tym to, jak szybko powstanie ta stała baza, będzie uzależnione od tego, gdzie Amerykanie wybiorą sobie miejsce stacjonowania.
1: A pan obstawia, że to będzie bardziej Wielkopolska, czy to będzie bardziej Dolny Śląsk? Bo rozumiem, że to są te dwie lokalizacje.
0: Czy
1: jest jeszcze Szczecin na przykład?
0: Tych lokalizacji było więcej, panie redaktor. I ja w tej chwili nie chcę tutaj gdybać, dlatego że...
1: Amerykanie dokonają wyboru.
0: To jest... Ale Amerykanie razem wspólnie z NATO, dlatego że to jest wspólne działanie. I na przykład może paść teraz pytanie z pani ust.
1: Chodzi o względy logistyczne, rozumiem.
0: A jakie to będzie wojsko? Też nie wiemy, czy to będą siły lądowe, czy to będą siły powietrzne, czy to będzie innego rodzaju typ wojska. To będzie wszystko wpisane w strategię NATO i czekamy po prostu na ostateczną decyzję. My jesteśmy przygotowani. To nie jest tak, że te kilkanaście miliardów złotych, bo tyle nas to będzie kosztowało, będzie wydatkowane w przeciągu jednego roku, to będzie rozłożone na parę lat. Jeżeli mówimy o terminach, to chcielibyśmy, żeby powstało to miasteczko i w ogóle ta stała baza, żeby już została odpalona 2029.
1: Ale czy można powiedzieć, że to jest absolutnie przesądzone? Bo tak mówił Karol Nawrocki, pan prezydent w Stanach Zjednoczonych. Uważam, że sprawa jest z pewnością przesądzona.
0: Sprawa będzie przesądzona na 100%, jak będzie podpis i będzie to ogłoszone. Mówi się też, że być może na ogłoszenie tego przyjechałby prezydent Trump do Polski. Ja myślę, że to też jest takie dla niego ważne, no bo jeszcze nie wiadomo, jak ta baza będzie się nazywała, ale przecież cały czas tutaj Amerykanie też zabiegają, że dobrze by było z ich punktu widzenia, żeby ona nazywała się Fort Trump. My nie mamy nic przeciwko, ale ta nazwa nie jest jeszcze też ułożona.
1: Ale to pan prezydent radzi właśnie, że obiekt nosiłby taką nazwę Fort Trump. No to jeszcze w ogóle nazwa podchodząca jeszcze za czasów prezydentury Andrzeja Dudy.
0: Tylko pytanie, jak prezydent Stanów Zjednoczonych się zmieni na innego prezydenta, a nasza baza stała będzie w Polsce, czy będzie zmiana na nazwisko nowego prezydenta, czy zostanie stała. Ale oczywiście to taki mały żarcik.
1: To teraz ilu aktualnie żołnierzy amerykańskich stacjonuje w Polsce?
0: Teraz obecnie w granicach 7,5 tysiąca stacjonuje żołnierzy amerykańskich w Polsce.
1: A te 5 dodatkowych tysięcy żołnierzy. Co to obiecywał Donald Trump, wpisując to w internecie?
0: Czekamy i mamy to obiecane przez stronę amerykańską, że do końca roku będzie to uzupełnione do 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce.
1: Czyli to nie będzie kolejne 5 tysięcy, tylko to będzie, skoro jest 7,5 tysiąca, no to będzie 2,5 tysiąca, rozumiem, połowa z tego, tak?
0: Bo nie wszyscy wyjechali, ponieważ miało wyjechać 5 tysięcy, a nie wszyscy wyjechali.
1: Aha, rozumiem. A czy to jest tak, że premier Tusk nas straszy, nas Polaków, że Rosja tutaj będzie eskalować różnego rodzaju działania w ramach tej wojny hybrydowej, w związku z tym to też może dotyczyć nas bezpośrednio, państwa natowskie, te, które wspierają Ukrainę. No, czyli, że tutaj będą wlatywać po prostu dużo częściej właśnie albo drony, albo rakiety. No i że może dojść nawet do jakichś bardzo niebezpiecznych sytuacji. Czy Donald, w związku z tym Donald Tusk nas straszy?
0: Panie redaktor, to jest... oczywiście to gdzieś tam się powtarza w narracji internetowej i narracji opozycji. I to jest po prostu straszenie opozycji. To nie jest straszenie Donalda Tuska, tylko opozycja straszy Donaldem Tuskiem. I absolutnie nie zgadzam się z tym.
1: Tak mówią ludzie prezydenta, że to są strachy na laty. Robicie to po to, żeby po prostu poprawić sobie notowania i żeby wygrać wybory po prostu w cuglach.
0: Ludzie prezydenta to jest opozycja w stosunku do tego rządu. W związku z tym nic dobrego o naszym rządzie nie będzie otoczenie prezydenta Nawrockiego mówiło, panie redaktor. Więc
1: chce nas pan przekonać, że premier Tusk nie straszy, tylko ostrzega,
0: nie straszy,
1: tak?
0: Informuje społeczeństwo. Ostrzega, informuje, przygotowuje na pewnego rodzaju zdarzenia, które mogą nastąpić. Nie muszą, panie redaktor, ale mogą.
1: Ale jak my jesteśmy w takim razie na to przygotowani? Jak my się przygotowujemy?
0: Ale co by było?
1: Jako państwo.
0: Zaraz.
1: Skoro mogą zaistnieć jakieś niebezpieczne sytuacje, również akcje sabotażowe, na przykład w ramach infrastruktury krytycznej.
0: Po pierwsze, Wojsko Polskie bardzo wspiera, między innymi też Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jesteśmy jako Wojsko Polskie na granicy, jesteśmy jako Wojsko Polskie i kontrolujemy w tej chwili linie kolejowe. To są wzmożone patrole razem wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei, z policją, z wojskami ze Strażą Graniczną. To jest po pierwsze. Po drugie, jednak poziom zagrożenia jest na tyle wzmożony, że no tutaj też podnieśliśmy, tak, są różnego rodzaju alerty, jesteśmy w tym alercie, mówią Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cały czas jesteśmy w tym drugim stopniu alertu niebezpieczeństwa, w związku z tym jest podniesiona tak zwana, w cudzysłowie, gotowość bojowa w całym państwie. Jesteśmy uczuleni na tego typu różnego rodzaju zdarzenia. Myślę, że to też pod kątem tego, że wypuściliśmy jednak ten poradnik bezpieczeństwa, ale trzeba do ludzi jeszcze...
1: Ale to nie wystarczy. Absolutnie nie. Właśnie chciałam też zapytać, co rząd zamierza zrobić w tej sprawie. Czy będą jakieś szkolenia? Bo słyszę, że będą szkolenia na przykład na Lubelszczyźnie w ten weekend. No, ale to chyba nie tylko te tereny powinny być objęte. Rozumiem, że te tereny akurat, wschodnia granica jest newralgiczna, jak najbardziej.
0: Dlatego też są szkolenia na przykład w gotowości.
1: Ale pan mówi o tym, że każdy może się zapisać.
0: Każdy od 13 roku życia może tutaj do nas przyjść. To będzie do połowy listopada. Te szkolenia będą przeprowadzane w wybranych jednostkach wojskowych w Polsce.
1: Czyli każdy musi o to zadbać sam, można tak powiedzieć. A dzieci w szkole na przykład nie powinny być jakiś oddzielny przedmiot?
0: Bo to jest tak, to jest nasze współdziałanie jako Ministerstwo Obrony Narodowej jest bardzo mocne z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i z Ministerstwem też Edukacji. Od tego są kuratorzy, od tego są różnego rodzaju też zalecenia, które docierają również do szkół po to, żeby nauczyciele wiedzieli, jak zachować się, bo wiedzą, jak się zachować w czasie, kiedy na przykład ktoś nieodpowiedzialny wtargnie do szkoły. Wiedzą, jak się zachować wtedy, kiedy na przykład wybuchnie pożar. I teraz następne instrukcje po prostu muszą przyjść jak najszybciej i jak się zachować na przykład, jeżeli będzie alarm przeciwlotniczy. Państwowa Straż Pożarna w tej chwili jest w trakcie diagnozowania, już część jest zdiagnozowanie, jest zdiagnozowane, ile jest schronów w Polsce, ile jest miejsc ukrycia, ile jest miejsc schronienia. Ale chcę też powiedzieć, że w 2022 roku, pani redaktor, jak weszła ustawa o obronie ojczyzny,
1: za którą zagłosował cały Sejm.
0: Ale, no to zaraz wrócę do tego.
1: Wczesna opozycja też.
0: Też, ale na przykład poprawka, którą ja zgłosiłem w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego, a byłem wtedy wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, żeby przynajmniej 50% na zbrojenia zostawało w polskich zakładach zbrojeniowych, to co zrobiło PiS? Wywaliło ją do kosza. Dlatego, że wolało kupować za granicą. Wie pani, ile teraz wydajemy w polskich zakładach zbrojeniowych? 53%, średnio 53%, a jak przejmowaliśmy, ale to trzeba też powiedzieć, a jak przejmowaliśmy władzę w 2023 roku, to było to tam 20%.
1: Dobrze, to jeszcze wrócę do tego, co rząd będzie robił, żeby, że tak powiem, przygotować na różne niebezpieczne sytuacje ludność cywilną.
0: Musi być podniesiona odporność państwa, tak zwana, czyli współdziałanie nie tylko Ministerstwa Obrony Narodowej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod którą podlega policja, pod którą podlega Straż Graniczna, pod którą podlega pod którą podlega Państwowa Straż Pożarna. Myślę, że to jest ogromne zadanie Państwowej Straży Pożarnej, ale również też trzeba wziąć pod uwagę ochotnicze straże pożarne, których naprawdę jest bardzo dużo, bo praktycznie każda gmina ma po kilka albo po kilkanaście jednostek ochotniczej straży pożarnej i tutaj jest ogromny potencjał i tak jak my jako Ministerstwo Obrony Narodowej nie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę ludności i obronę cywilną, tylko my jesteśmy odpowiedzialni za Wojsko Polskie i za obronę Polski, to tutaj jest ogromne zadanie, które jest postawione przed pozostałymi ministerstwami. Ale proszę zauważyć, że to nie jest tylko to, bo jest na przykład Ministerstwo Energii, czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Infrastruktury, bo przecież pod te ministerstwa też są odpowiedzialne za różnego rodzaju infrastrukturę, fabryki, jakieś huby, gdzie na przykład transportuje się i przelewa się gaz, czy różnego rodzaju paliwa, więc tutaj takiej infrastruktury wrażliwej, drażliwej jest bardzo dużo w Polsce. I to naprawdę jest...
1: Co, jest to dobrze chronione?
0: Jest niesamowita też odpowiedzialność, ale oczywiście, panie redaktor, Ministerstwo Aktywów Państwowych doskonale zdaje sobie z tego sprawę i też z tego, co wiem, podjęło działania, jeżeli chodzi o...
1: Orlen w Płocku. Instalacja
0: to
1: przecież.
0: To są zakłady zbrojeniowe. Mm-hmm. Przecież już proszę zauważyć, że dywersja, czyli podpalenie jednego z zakładów zbrojeniowych już nastąpiło. Co prawda prywatny to był zakład, nie podlegający pod Ministerstwo Aktywów Państwowych. Ale proszę zauważyć, że tutaj, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo państwa, to jest działalność całego rządu. To nie jest tylko jedno ministerstwo, czy dwa ministerstwa. To jest absolutnie cała Rada Ministrów, która naprawdę staje na wysokości zadania, żeby zabezpieczyć odporność państwa i nie wolno zapominać również o tych najmniejszych strukturach, tutaj to co powiedziałem, ochotnicze straże pożarne, ale również pani redaktor, poprzez różnego rodzaju utrzymanie świadomości społecznej, trzeba dotrzeć do najmniejszych stowarzyszeń, które działają na terenie gmin i miast.
1: A na czele OSP cały czas jest Waldemar Pawlak?
0: Tak, ale są wybory w tym roku, pani redaktor.
1: I może nastąpić zmiana? Myślę, że nie nastąpi.
0: Ja mu życzę jak najlepiej, oczywiście. To jest człowiek bardzo doświadczony i wiele lat stoi na czele Ochotniczych Straży Pożarnych, ale już jesteśmy po wyborach gminnych, jeżeli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarne. Przed nami wybory powiatowe, potem wojewódzkie i potem zjazd krajowy.
1: Prezes Kaczyński w wywiadzie dla Tygodnika Sieci prognozuje, że jesteście zdolni do wszystkiego i że możecie nawet sprokurować jakieś niebezpieczne incydenty, na przykład na granicy właśnie wschodniej i że wprowadzi się stan wojskowy, wyjątkowy, przepraszam bardzo, i wybory będą opóźnione. Będą się w terminie w przyszłym
0: roku. Panie redaktor, każdy mierzy swoją miarą. Widocznie prezes Kaczyński mierzy swoją miarą. Widocznie w głowie mu to zaświtało.
1: No dobrze, ale...
0: Mi to nawet by do głowy nie przyszło. Więc o czym to świadczy? O tym to świadczy, że ten człowiek po prostu nie myśli propaństwowo. To są jakieś brednie, to są bajki. W ogóle nie chce mi się tego komentować, co pan Kaczyński mówi.
1: A z kolei dziennikarze telewizji w Polsce 24 twierdzą, że dotarli do takich nieoficjalnych ustaleń na szczytach władzy, że między obozem Donalda Tuska i Wołodymirem Zełenskim, przepraszam, doszło do jakiegoś takiego nieformalnego porozumienia i że według tych ustaleń rozważany jest scenariusz, w którym Ukraina poluzuje własną tarczę antydronową, żeby tutaj po prostu te bezzałogowce w jakiś kontrolowany sposób wlatywały częściej dużo w polską przestrzeń powietrzną i w związku z tym to byłaby taka, ta eskalacja dawałaby podstawę do tego właśnie, żeby ogłosić stan wyjątkowy. No i miałoby prowadzić do tego samego, żeby nie było wyborów w przyszłym roku, bo nie wygracie tych wyborów.
0: Panie redaktor, te media, które tutaj pani wymieniła, których nazwy ja nie wymienię i celowo nie wymienię, zadają różnego rodzaju tego typu pytania, tak zwane pytania celowane i kierowane, żeby zohydzić Ukraińców i żeby w jakiś sposób... Ja wielokrotnie byłem świadkiem zadawanych takich pytań, między innymi dzisiaj na konferencji prasowej, która była z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To jest takie celowe skłócenie Polaków z Ukraińcami.
1: No ale widzą na przykład takie sytuacje, że pan premier był ostatnio w Ukrainie, że nagle Ukraina jednak, można powiedzieć, dojrzała do decyzji, żebyśmy również my, Polska, znalazła się w tej takiej koalicji antybalistycznej, tak? Że
0: to
1: będziemy
0: źle,
1: również.
0: To źle, panie redaktor, to dobrze, bardzo dobrze.
1: Dobrze, ale jeszcze kilka bardzo miesięcy dobrze. Temu, przyzna pan, nie było o tym mowy.
0: Ale to bardzo dobrze, bo jeżeli są pewnego rodzaju zagrożenia, te zagrożenia są i są realne i o tym mówi pan premier Donald Tusk, to trzeba mieć też trochę odwagi, żeby pojechać na tę Ukrainę. Naprawdę. I wiem, co mówię, bo nie każdego stać na to, żeby pojechać na Ukrainę.
1: No to przecież
0: wsiąść pociąg, czy wsiąść
1: tam jechał.
0: Samochód.
1: No, Mateusz Morawiecki tam byli. To byli pierwsi liderzy, którzy tam pojechali przecież.
0: Ej, i co? Jak Morawiecki z Kaczyńskim byli, to dobrze. A jak Tusk pojechał, to źle.
1: Nie twierdzę, że to jest źle,
0: nie,
1: czy dobrze.
0: Pani redaktor nie twierdzi, ale to twierdzą
1: tylko
0: ci.
1: Tylko przypominam po prostu.
0: No właśnie, ale to twierdzą ci, którzy w tej chwili mówią, że jak premier Tusk pojechał na Ukrainę, to źle. Dobrze, że pojechał i trzeba tą więź i kontakty z Ukraińcami utrzymywać, bo po pierwsze, mamy się czego uczyć od Ukraińców, jeżeli chodzi o wojnę, bo naprawdę oni mają do perfekcji systemy dronowe i antydronowe opanowane. Nowe techniki walki, nowe techniki, które są związane z tymi...
1: No tak się toczy nowoczesna wojna, tak de facto.
0: Ale oczywiście tak. Znaczy, w ogóle, jeżeli ktoś myśl, że nie powinniśmy utrzymywać kontaktów z Ukrainą, to po prostu się myli. Po pierwsze, Ukraińcy są naszymi sąsiadami, czyli w jaki sposób w przyszłości też ta wojna się skończy i otworzy się rynek ukraiński na różnego rodzaju produkty polskie. Nauczmy się tego wszystkiego najlepszego, co tylko Ukraińcy zdobyli swoją krwią i potem na polu walki na terenie Ukrainy, a całe szczęście nie na terenie Polski. Ja jestem po rozmowie z naszymi żołnierzami, z naszymi dowódcami i proszę mi wierzyć, że, bo my też szkolimy Ukraińców. Natomiast Ukraińcy chętnie dzielą się też swoją wiedzą praktyczną, a ona jest bezcenna, bo w żadnej szkole, w tym żadnej szkole wojskowej, póki co tego nie nauczą.
1: I pytanie słuchacza, czy ma pan plecak ewakuacyjny, a jeśli tak, to co w nim jest?
0: Nie mam plecaka ewakuacyjnego. Suszy mi głowę o plecak ewakuacyjny moja małżonka. Obiecałem jej, że taki plecak ewakuacyjny, ale obiecałem jej pół roku i do tej pory, nie wiem, mam nadzieję, że mnie nie słyszy w tej chwili, bo jak przyjadę do domu, to pewnie znowu, że będzie mnie słyszała o ten plecak, ale teraz tak zupełnie poważnie. Uważam, że każdy z nas powinien ten plecak ewakuacyjny mieć i nie to, że jeden na dom, tylko każdy ten plecak powinien mieć, tam powinny być środki opatrunkowe, tam powinny być skserowane dokumenty, tam powinny być leki takie, które ewentualnie zażywamy i leki pierwszej potrzeby. Tam powinno być krzesiwo, tam powinny być takie elementy przetrwania. Suchy prowiant. No jeszcze pewnie parę bym tam wymienił rzeczy, które ewentualnie byłyby potrzebne. Środki higieny osobistej.
1: Filtr do wody.
0: 3 litry wody, ale
1: też. Ale filtry do wody też.
0: Ale filtry do wody, tak jest. Tak. Znaczy, panie redaktor, generalnie powinniśmy się przygotować i to też jest w tym poradniku bezpieczeństwa na 72 godziny jakby przetrwania bez prądu.
1: Jeszcze gotówkę trzeba mieć.
0: Bez gotówkę plus radio na baterię.
1: Tak.
0: Po to, żebyśmy mogli odbierać komunikaty.
1: W mniejszych nominałach.
0: Dokładnie tak. I myślę, ale to znaczy to jest tak, że to oczywiście nie ma na to czasu, nie wiemy, co ma być w tym plecaku, więc warto naprawdę sięgnąć jeszcze raz do tego poradnika. Ten poradnik jest również w wersji internetowej. Warto do niego sięgnąć, zakupić plecak. Ja w tej chwili gdzieś słyszę, nawet widzę, chodząc, i tu nie wymieniam po jakich sklepach, ale wiem, że są różnego rodzaju
1: akcje. Są takie oferty, no tam za 2000 można kupować i więcej takie plecaki, no ale to...
0: Taniej.
1: Też taniej, no ale...
0: Też taniej.
1: Kiedy paliwa będą tańsze? Kolejne pytanie.
0: Kiedy wojna się skończy. Między...
1: Czyli już CPN nie będzie powrotu do tego programu.
0: Znaczy tak, to jest... Znaczy, jeżeli chodzi o wsparcie... jeżeli chodzi o... Bo tego wsparcia nie ma od pana prezydenta. My żeśmy jako
1: Sejm... Ale pan prezydent złożył własną ustawę.
0: Ale panie redaktor, już zaraz pani wytłumaczę. My żeśmy jako Sejm, jako posłowie, jako rząd, złożyli projekt ustawy, czyli ponowili projekt ustawy, który opodatkowuje wielkie firmy paliwowe i to nie jest prawdą, że zaraz paliwo zdrożeje, no bo w ogóle generalnie paliwem rządzi rynek, więc skoro Karol Nawrocki upiera się, żeby przegłosować jego projekt ustawy, to tylko i wyłącznie upiera się, bo nie wynika z tego nic dobrego. Nie wiem, dlaczego nie chce zgodzić się na to, żeby jednak opodatkować te duże firmy. Nie wiem, czy tu zadziałało znowu jakieś lobby, czy jak, bo w tym pomyśle pana prezydenta to jest to, żeby obniżyć akcyzę, żeby obniżyć podatek VAT na paliwo, ale to dotknie i za to zapłacą obywatele. Bo przecież, panie redaktor,
1: no poza tym
0: podatki skądś się muszą brać.
1: Procedurę nadmiernego deficytu, jak rozumiem. Ostatnio też agencja Moody's obniżyła tam rating po ponad 20 latach.
0: Ale dokładnie.
1: No, to znaczy, że będziemy się zadłużać jeszcze bardziej.
0: Panie redaktor, lepiej karmić swoje wojsko, niż karmić cudze wojsko. Ktoś to kiedyś mądry powiedział i absolutnie tego się trzymajmy. Jest w tej chwili ogromne przyzwolenie społeczne, żeby kupować sprzęt, modernizować polską armię, doposażać polską armię, dlatego że ludzie, nie wiem jak panią, ale mnie z racji tego, że wiedzą, że jestem wiceministrem obrony narodowej, pytają, czy będzie wojna. Paweł, czy będzie wojna? Ja oczywiście mówię, słuchajcie, nie. póki co Ruscy nas nie zaatakują, ale musimy się przygotowywać na najgorsze, bo sprzętu nie kupuje się z półki. Ten sprzęt kupuje się na zamówienie.
1: Nie jest tak, że idziemy do sklepu.
0: Na zamówienie się kupuje. I proszę zauważyć, tak jak na przykład w sejfie, ten sprzęt będzie sprowadzany do Polski do roku 2030 z tych środków sejf. Natomiast my jesteśmy w długoletnim też programie rozwoju sił zbrojnych i jest niektóry sprzęt, który będzie nawet do 2039 sprowadzany. Więc proszę zauważyć, w jaki sposób Armia Polska kupuje ten sprzęt. Oczywiście my w tej chwili robimy przegląd, bo to musi zrobić sztab generalny. Co możemy jeszcze przyspieszyć i w co możemy Wojsko Polskie zabezpieczyć w pierwszej kolejności z racji różnego rodzaju zagrożeń, które w tej chwili czyhają na nas za wschodnią granicą.
1: Czy Ministerstwo Rolnictwa jest właściwym miejscem dla organizacji pokazu mody?
0: Panie redaktor, gdzieś czytałem na ten temat, tylko proszę zauważyć
1: jedną... Był wczoraj taki pokaz takiego modowego duetu Paprocki-Brzozowski.
0: Tylko proszę zauważyć jedną rzecz. Ministerstwo Rolnictwa nie płaciło w żaden sposób za ten pokaz.
1: Nie, no to wydają, rozumiem,
0: to wręcz odwrotnie. Ale... Jest tam pewien rząd kolumn zbudowany w 1950 którymś roku. Pięknie to wygląda. Artyści chcą tam różnego rodzaju przedstawienia robić. To nie tylko, bo robią i w Zachęcie, robią i w Muzeum Narodowym. Zresztą ci sami, którzy...
1: Ale myślę, że jednak jest różnica Zachęta, Muzeum Narodowe, a Ministerstwo?
0: Ale jeżeli, panie redaktor, wpływają środki do budżetu państwa, to jest po pierwsze, a po drugie, przy okazji była promowana polska żywność.
1: Tak? Tam przy okazji tego pokazu? Tak,
0: przy okazji była promowana polska żywność.
1: Ale pan nie był na tym pokazie?
0: Nie, broń Boże, skąd wiem? Bo czytałem oświadczenie Ministerstwa Rolnictwa, więc tam jest taka pełna, fajna treść. Odsyłam na stronie Ministerstwa Rolnictwa. Jest to wyjaśnienie i wszystkie fake newsy, które pojawiają się wokół tego, po prostu te wszystkie wiadomości są nieprawdziwe.
1: Jeden z polityków PiS-u napisał tak w sieci. Modelki zamiast rolników, sadowników, ogrodników i pszczelarzy.
0: Ależ dla rolników, sadowników i pszczelarzy jest miejsce i to za darmo. Mówię o salach obrad w Ministerstwie Rolnictwa i przyjeżdżają tam i rolnicy, i sadownicy, i pszczelarze, i wszyscy, i wszystkie firmy, i wszystkie związki zawodowe, i wszystkie stowarzyszenia okołorolnicze, które pomagają rolnictwu i Ministerstwo Rolnictwa jest absolutnie na to otwarte. Jest takie powiedzenie, że złej baletnicy przeszkadza jej rąbek spódnicy i tutaj opozycja będzie doszukiwała się różnego rodzaju sensacji, sensacyjek. Psy szczekają, karawana idzie dalej, panie redaktor.
1: Maciej pyta, czy osoba, która nie ma własnych dzieci i nigdy nie odpowiadała właśnie za własne dzieci, powinniście wybrać na rzecznika praw dziecka?
0: To tak jakby ktoś... Znaczy, odpowiem tu tak. Czy powinien być przewodniczącym partii i odpowiadać za cały naród swego czasu człowiek, który nie ma własnej rodziny, własnych dzieci? Proste. Jeżeli człowiek jest stworzony do pewnego rodzaju zadań, jeżeli jest wybierany przez naród, jeżeli jest wybierany przez Sejm, jeżeli ma predyspozycje, to panie redaktor, no nie stygmatyzujmy ludzi. No, nie trzeba mieć dzieci, żeby naprawdę dobrze współpracować z dziećmi, żeby dbać o dzieci, żeby zabiegać o sprawy dzieci, bo no, wydaje mi się, że to jest bardzo nieeleganckie to, że ktoś w ogóle w ten sposób traktuje drugiego człowieka.
1: Dlaczego nowe PSL zarządzające MON-em zrezygnowały z budowy dywizjonu przeciwlotniczego w Sobieszynie oraz zatrzymały budowę bazy śmigłowcowej w Świdniku pod Lublinem? W wyniku tych błędnych decyzji Lubelszczyzna jest bezbronna wobec ataków lotniczych, drogowych i rakietowych ze wschodu.
0: To jest absolutnie nieprawda. Jest wiele takich przypadków, tak zwanych spadów po PiS-ie, że PiS na siłę w ostatniej chwili podejmował jakby w cudzysłowie decyzję, że chciałby, żeby jakaś jednostka wojskowa powstawała w jednym, czy w drugim, czy w trzecim miejscu. A chcę pani powiedzieć, nie wymieniając miejscowości, że na przykład zastaliśmy miejsce, gdzie pisowcy upierali się, że powinien powstać pułk, jednostka wojskowa, a to był po prostu cmentarz. Więc my na cmentarzach jednostek wojskowych nie będziemy budować. A za to odpowiada sztab generalny, za to odpowiadają odpowiednie komórki i struktury sztabu generalnego. generalnego, bo to, gdzie i jaka i kiedy powstanie jednostka wojskowa, pułk czy brygada, czy dywizja, to odpowiadają wojskowi. Odwróciliśmy ten trend polityczny, który dominował w PiS-ie, czyli postawiliśmy to, co PiS postawił na głowie, my postawiliśmy na nogi. Czyli o wojsku nie decydują stricte politycy, tylko wojskowi.
1: I jeszcze jedno pytanie. Jakie kompetencje do bycia członkiem Rady Nadzorczej PIT Radwar, spółki produkującej systemy radiolokacji, radioelektroniczne systemy rozpoznania, systemy obrony przeciwlotniczej oraz systemy wspomagania dowodzenia i kierowania ogniem na potrzeby sił zbrojnych ma pani Agnieszka Adamkiewicz?
0: No, chcę pani powiedzieć, że to pani jest po różnego rodzaju kursach, a poza tym...
1: Przedstawicielem medycznym była w przeszłości,
0: ale,
1: tak?
0: No, ale zarządza w tej chwili spółką i to spółką całkiem dużą, bo Textil Impexem w Łodzi.
1: No ale co to ma wspólnego z siłami zbrojnymi?
0: To jest po pierwsze. Nie trzeba, panie redaktor... Znaczy, jeżeli ma się kompetencje ekonomiczne, a akurat ta pani ma kompetencje ekonomiczne, to jest wiele takich przypadków, że z kompetencjami ekonomicznymi czy z kompetencjami prawniczymi zasiadają ludzie w spółkach, w tym w spółkach Skarbu Państwa, w tym w spółkach zbrojeniowych. Proszę zrobić przegląd ludzi, którzy mają różne wykształcenia, którzy zasiadają w różnego rodzaju spółkach.
1: Ale pani Adamkiewicz jest związana z PSL-em, rozumiem, w Łodzi od 20 lat, tak?
0: Pani Adamkiewicz nie należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: Ale jest związana z PSL-em, czy nie?
0: Ale nie należy do Polskiego Stronnictwa
1: Ludowego. Ale to jest wiceprezeską tego Stowarzyszenia Kobiet w Centrum. To stowarzyszenie założyła i rozumiem z liderką pani wiceminister Czarnecka, odwrotnie chciałam powiedzieć, Sobkowiak-Czarnecka.
0: No tak, ale Stowarzyszenie Kobiet w Centrum jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezwiązanym z Polskim Stronnictwem Ludowym.
1: To są takie konotacje generalnie, to niektórzy tutaj dopatrują, że jednak tu nie decydowały o tym kompetencje, tylko jednak pewne znajomości, że to znowu jest taka nominacja na zasadzie, że znajomy królika i sami swoi, jak to w PSL-u bywało.
0: Ale panie redaktor, jest... Ci ludzie, którzy zasiadają w radach nadzorczych, przechodzą tak zwany bęben. To nie jest tak, że bez kompetencji wchodzi pani do jakiejkolwiek rady nadzorczej. Ci ludzie naprawdę przez odpowiednią komisję, przez odpowiednie sito byli prześwietlani i ja nie wierzę, że tak nie było również i z panią Agnieszką Adamkiewicz. Na pewno musiało tak być. Skoro zasiada w Radzie Nadzorczej, to po prostu przeszło odpowiednie sito.
1: Paweł Bajda był z nami, wiceminister obrony narodowej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: PSL oczywiście. Dziękuję i życzę dobrego wieczoru.
0: Dziękuję. Dobranoc.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta dla bazy wojskowej w Polsce. Według kancelarii prezydenta teraz wszystko w rękach rządu, a przede wszystkim Ministerstwa Obrony Narodowej. W Nowym Jorku Karol Nawrocki rozmawiał o bazie z Donaldem Trumpem. Jak mówi specjalnemu wysłannikowi Radia Z Miłoszowi Gocłowskiemu prezydencki minister Marcin Przydacz, wszystkie dotychczasowe ustalenia w sprawie bazy pozostają w mocy.
1: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
2: Co do tej propozycji nazwy? Czy prezydentowi spodobała się ta propozycja nazwy, żeby baza nazywała się Fort Trump?
1: To jest termin raczej publicystyczny, mający na celu także przekonywać tych, którzy mają tutaj kluczową rolę do odegrania. I jak widać, ta strategia przyniosła pozytywny skutek, bo prezydent Trump jest zwolennikiem otwarcia amerykańskiej bazy.
0: Jak wiecie z naszych wiadomości, wizyta szefa MON-u w Waszyngtonie właśnie w sprawie bazy została przełożona. Na razie nowego terminu nie ma. Jak wiadomo, wizyta została odwołana i spotkanie z sekretarzem wojny Pittem Hegsethem zostało przełożone, bo nastąpił konflikt terminów. Sprawa jest prozaiczna, jest posiedzenie ONZ, Chińczycy przylecieli do Stanów Zjednoczonych i Donald Trump w ostatniej chwili mógł sobie zażyczyć, by Pitt Hegseth był również i przy nim podczas tej wizyty. Tak tłumaczył w programie Trzy Pytania na koniec dnia wiceminister obrony Paweł Bejda z PSL-u. Pytany o pojawiające się spekulacje, że spotkanie mogli storpedować ludzie prezydenta Nawrockiego, wiceminister obrony odpowiedział, że w tej sprawie nie ma drugiego dna. Wizyta została przełożona i czekamy w tej chwili, żeby nasza administracja i administracja USA po prostu domówiły terminy, mówił Paweł Bejda.
3: Nie ma jeszcze nowego terminu. Jednak nasi przedstawiciele, pani minister Sobkowiak-Czarnecka i pan minister Zalewski polecieli do Waszyngtonu. Będą mieli spotkanie również i w Pentagonie.
0: Bejda zdecydowanie zaprzeczył temu, że na zmianę planów wizyty szefa MON w USA mogłaby wpływać kancelaria prezydenta. To by była dziecinada. To by nawet w jakiś sposób ocierało się o zdradę narodową, dlatego że razem wspólnie po prostu musimy zabiegać o to, żeby Polska była bezpieczna, mówił wiceszef MON. Cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest na radioz.pl. Bez dziewiątki z przodu w przypadku diesla i bez ósemki w przypadku benzyny 95. Ceny paliw cały czas utrzymują się na poziomie 8,99 zł za olej napędowy i 7,99 za benzynę. Stacje korzystają ze spadków cen w ostatnich dniach. Do tego negocjatorzy z USA i Iranu usiedli do rozmów, ale uwaga, pojawiły się inne zagrożenia. Jakie? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: USA również zmagają się z wysokimi cenami na swoich stacjach i prezydent Donald Trump nie wykluczył zakazu eksportu amerykańskiego diesla, a to może być poważny cios dla Polski i Europy. Mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw za petrol.pl.
5: Będzie to dla nas, myślę, że odczuwalna zmiana, jeśli chodzi o kłopot po prostu już nie tylko z ceną, ale może i nawet z dostępnością tego paliwa.
4: Chociaż te braki to już, jak przyznaje ekspert, radykalny scenariusz. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Europa myśli o zwiększeniu mocy swoich rafinerii. Chce tego m.in. prezydent Francji. A u nas nie ma widoków na przełom w sprawie opodatkowania nadmiernych zysków koncernów paliwowych, bo mimo, że parlamentarne prace nad rządową ustawą trwają, prezydent już sugeruje, że przepisów po raz kolejny nie podpisze. O tyle to ważne, bo miała to być przepustka do uruchomienia kolejnego programu CPN i obniżenia cen paliw na stacjach. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
6: Na program osłonowy potrzebne są pieniądze i to niemałe, a tych w budżecie po prostu nie ma. Stąd plan na opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów, co dałoby zastrzyk finansowy i oczekiwanie na podpis prezydenta. A jeśli tego nie będzie, to przygotujemy kolejną ustawę, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
7: Może do trzeciej wersji uda się jakieś kolejne poprawki wprowadzić, żeby obnażyć kłamliwą propagandę prezydenta.
6: Głos senatora nie jest tu odosobniony, bo członkowie rządu też zapowiadali i zapowiadają uporczywe składanie projektów w tej sprawie.
0: Stany Zjednoczone i Chiny uzgodniły przedłużenie do stycznia porozumienia handlowego z Pusan, przekazał minister finansów USA Scott Bessent. Wczoraj rozmawiał z wiceprzewodniczącym Chin He Lifengiem. Rozejm handlowy, który ogłoszono podczas zeszłorocznego spotkania w Korei Południowej, miał wygasnąć w listopadzie. Zgodnie z porozumieniem strony zawiesiły wprowadzenie części ceł zaporowych, a Chiny odblokowały dostawy metali ziem rzadkich. Scott Bessent zapowiedział, że umowa zostanie przedłużona do 10 stycznia. Do spotkania spotkania Besenta i Lifenga doszło przed rozpoczęciem państwowej wizyty chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w USA. Lider Chin wylądował w bazie wojskowej pod Waszyngtonem, gdzie został uroczyście powitany przez prezydenta Donalda Trumpa. A amerykański minister energii Chris Wright ostrzega, że Stany Zjednoczone mogą rozważyć wystąpienie z Międzynarodowej Agencji Energetycznej, jeśli nie dokona ona korekty polityki w kwestii zmian klimatu. Albo zreformujemy IEA, albo ją opuścimy. Moją zdecydowaną preferencją jest to, byśmy ją zreformowali, powiedział Wright podczas organizowanej przez dziennik New York Times dorocznej konferencji Climate Forward. Administracja Donalda Trumpa i sektor naftowy krytykują przeniesienie uwagi przez Międzynarodową Agencję Energetyczną na kwestie zmian klimatu i wzywają ją do koncentrowania się na ropie, gazie i węglu. Stany Zjednoczone zapewniają około 1/4 budżetu organizacji. Za nami pierwszy dzień jesieni. Czy już ją czuć? Oto przechodniów pytał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
8: Państwo już czują tą jesień czy nie?
9: Oczywiście.
10: No jasne.
8: A i dlaczego takie jasne?
10: No zimno właśnie. Kolory też tak są, nie? Bo widzę, że takie już liście żółte jest.
11: Każda pora roku ma swój urok.
10: Tak.
12: Tylko trzeba umieć zobaczyć zawsze te plusy, a nie minusy, tak?
8: Jak państwo korzystają z tej jesieni?
11: Spacery, praca w ogrodzie.
12: Zawsze sobie znajdujemy jakieś zajęcia. Ja na przykład zdobywam wiedzę medyczną.
0: Tegoroczna jesień według IMGW może być cieplejsza niż zwykle. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
14: Razem z nami europoseł i były wiceminister obrony Michał Dworczyk, sekretarz Stowarzyszenia Rozwój Plus. Kłaniam się, dzień dobry.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
14: Na początek krótka piłka jak zawsze u nas. Pytanie brzmi tak, czy po maturze każdy powinien przejść szkolenie wojskowe, tak czy nie?
15: Każdy powinien przejść szkolenie państwowe, ponieważ powinno być do wyboru szkolenie wojskowe, szkolenie medyczne, szkolenie z obrony cywilnej, ale tak, każdy młody człowiek, niezależnie czy dziewczyna, czy chłopak, powinien przejść takie szkolenie państwowe.
14: Słuchacze też mają głos w tej sprawie na radioz.pl. Jest już sonda, już można głosować wyniki u nas niebawem. No to czytam ten wasz plan, plan rozwoju plus. Jeśli jesteś nastolatkiem, kończysz liceum, technikum, szkołę branżową, idziesz na obowiązkowe szkolenie wojskowe. To jest plan dla młodych mężczyzn tylko?
15: Nie, to jest plan dla wszystkich, czyli dla dziewcząt i chłopców.
14: W waszym dokumencie postulujemy obowiązkowe szkolenie wojskowe mężczyzn.
15: Bo ono ma priorytet i mężczyźni mają w takim szkoleniu priorytet. Wynika to z tego, jak wygląda współczesne pole walki. Wynika to z doświadczeń wojny na Ukrainie. W wojnie tak zwanej okopowej, która niestety jest faktem, po prostu lepiej sprawdzają się mężczyźni i wynika to z tego typu doświadczeń. Natomiast
14: czyli
15: uważamy,
14: dziewczyny chętnie,
15: że każdy
14: ewentualnie miałyby w tym brać udział tylko?
15: Dziewczyny mogłyby wybrać, bo tak jak wspomniałem, w naszej koncepcji są możliwe szkolenia również w różnych sektorach medycznych, szpitale, przychodnie, domy opieki społecznej. Krótko mówiąc, wszystkie instytucje, które w sytuacjach kryzysowych, a zwłaszcza w czasie wojny, są istotne do tego, żeby państwo przetrwało, żeby państwo mogło funkcjonować.
14: 3 miesiące, tyle ma trwać takie szkolenie. To miałoby być w czasie wakacji między szkołą średnią a studiami?
15: Dla tych, którzy chcą podjąć studia. Natomiast po zakończeniu szkoły średniej, niezależnie czy ogólnej, czy zawodowej, młody człowiek powinien odbyć takie szkolenie, dzięki któremu nabędzie umiejętności w tym obszarze, w którym będzie szkolony.
14: To w musi koszarach? Być,
15: to zależy, dlatego że jeżeli mamy w sektorze medycznym takie szkolenie, gdzie nie ma żadnego skoszarowania, dlatego że jeśli ktoś pracuje w hospicjum albo w szpitalu, nie ma potrzeby skoszarowania.
14: Okej, ale prowadząc natomiast szkolenie wojskowe,
15: jest to szkolenie. Forma skoszarowana, zwłaszcza że część tego szkolenia powinna mieć formę poligonową, jeśli ono ma być skuteczne, i wtedy siłą rzeczy to jest nieodzowny element.
14: Powinna być za to zapłata?
15: Oczywiście, że tak. Powinno
14: jaki
15: być
14: rząd?
15: Godne, oczywiście powinno być godne wynagrodzenie.
14: Co to znaczy
15: na poziomie średniej krajowej młodzi ludzie mają nieopodatkowane Przypomnę, że w latach 2015-2023 udało się nam wprowadzić wiele rozwiązań, między innymi brak opodatkowania dla młodych ludzi do 26 roku życia. W związku z tym to byłyby rzeczywiście godziwe pieniądze jak dla młodego człowieka.
14: Ten pomysł z obowiązkowymi szkoleniami nie zachwyca tych, którzy mieliby być nim objęci. 2/3 pytanych młodych Polaków, takich w wieku 18-29 lat, nie chce słyszeć o życiu w koszarach.
15: Rozumiem, natomiast niestety żyjemy w takich czasach, w których nie chcielibyśmy żyć. Mamy za ścianą, za granicą wschodnią, agresywne państwo. Państwo, które napadło na swojego sąsiada Ukrainę i zagraża Polsce. Jesteśmy ostatnim krajem jako Polska na flance wschodniej, która nie przywróciło albo nie uruchomiło szkolenia wojskowego obowiązkowego i musimy to nadrobić, bo bez tego nie da się odtworzyć rezerw osobowych.
14: I teraz... w tym dokumencie, który przygotowaliście i w którym piszecie o tym pomyśle, sami przyznajecie, że politycy boją się tego pomysłu. Mówicie o strachu elit politycznych. Tylko że te elity, panie ministrze, to także wy. Mateusz Morawiecki przez lata był premierem. Pan był wiceministrem obrony. Dlaczego nie wróciliście do poboru, kiedy naprawdę mieliście na to wpływ?
15: No, odpowiedź jest i prosta, i nieprosta, bo rzeczywiście to, że dzisiaj o tym dopiero rozmawiamy, to jest wina elit politycznych, ale dodam tutaj wojskowych. Na szczęście ostatnio niektórzy politycy i niektórzy wojskowi zaczęli o tym już głośno mówić. Generał Miernik, szef P3, P7, czyli komórki w Sztabie Generalnej odpowiedzialnej za szkolenie, mówi, że bez tego nie uda się nam dalej funkcjonować.
14: Tak, powiedział o tym głośno w Radiu Z,
15: dokładnie
14: w naszej rozmowie.
15: Dokładnie tak. I trzeba to bardzo docenić.
14: Tylko, że potem było wiele okazji, żeby o tym rozmawiać. Był moment, kiedy ówczesny szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cenckiewicz, powiedział głośno, że musimy odwiesić zasadniczą służbę wojskową. Pamięta pan, co na to prezydent odpowiedział? Powiedział, że nie ma potrzeby odwieszania poboru. Prezydent też się boi tego pomysłu?
15: Uważam, że politycy, którzy podejmują decyzje, często mają zbyt mało informacji, dlatego że te informacje przed wieloma politykami też były przez długi czas ukrywane przez wojskowych. Dzisiaj w Excelach już za chwilę, a jak wiemy, część wojskowych niestety patrzy wyłącznie na Excele, przestanie się zgadzać liczba rezerwistów, no i pojawia się problem. Stąd bardzo się cieszę, że to stało się dyskusją publiczną i wierzę, że każdy, kto zapozna się z twardymi danymi statystycznymi i każdy, kto chce dobra Polski, będzie musiał przyznać rację, że nie unikniemy szkolenia. Tylko bardzo ważna sprawa. To nie ma nic wspólnego z tak zwaną Zetką, która została zlikwidowana w 2009 roku.
14: Z zasadniczą służbą wojskową.
15: Tak, ja sam byłem dowódcą plutonu, w którym żołnierze z zasadniczej służby wojskowej służyli. Wiem, że pod koniec funkcjonowania tego trybu to była patologia. Nie ma mowy o powrocie do tego. Jest mowa o tym, żeby stworzyć nowoczesne szkolenie, na którym młodzi ludzie nauczą się rzeczy przydatnych, nie tylko w wojsku, ale również w świecie cywilnym.
14: Panie ministrze, Putin wysyła rakiety i drony na Europę, a wy z PiS-em wyzywacie się od oszustów, od zdrajców, szaleńców, szantażystów. Jak to nazwać? Dziecinada? Dobre słowo?
15: Zapraszam pana redaktora na duży obiad, jeżeli pan znajdzie choć jeden mój wpis albo wypowiedź, w którym kogokolwiek
14: nazywałem.
15: No ale
14: pan to nie cały Rozwój Plus i nie cały PiS.
15: Ale ja
14: ci z PiS-u mówią, że jesteście pachołkami Tuska. Dajecie mu się rozgrywać.
15: Proponuję, żebyśmy nie używali odpowiedzialności zbiorowej. Ja potępiam tego typu sformułowania w polityce.
14: Obowiązuje.
15: Ale to starajmy się tworzyć nową jakość, panie redaktorze. Natomiast mówiąc o różnego rodzaju inwektywach, które pod swoim adresem politycy rzucają, uważam, że to psuje debatę publiczną. Nigdy nie używałem takich sformułowań, nie będę używał. Takie oskarżenia odwracają uwagę od istoty problemu, o których się dyskutuje. Nie wiem, co pan cytował akurat w tym przypadku, czy jakiej sprawy to dotyczyło, ale
14: komentarze,
15: tak jak powiedziałem...
14: dotyczące wyboru wicemarszałka Sejmu. Ale dzisiaj w sondażach PiS ma 17-18%, w Rozwój Plus 5-6%. Czy do wyborów jesteście w stanie PiS przegonić?
15: Nie mamy ambicji, żeby się ścigać z którąkolwiek z partii. Mamy ambicję, żeby stworzyć...
14: To chyba o to chodzi w polityce.
15: Nie, chodzi o to, żeby mieć wpływ na to, w jakim kierunku kraj się rozwija, żeby partycypować w rządzeniu. Mamy ambicję, żeby stworzyć najlepszy możliwy program rozwoju dla Polski i uzyskać jak najlepszy wynik. Czy on będzie lepszy od partii X czy Y, to jest dla nas drugorzędne. Najważniejsze jest, żeby pozwalał partycypować w przyszłym rządzie, który będzie musiał naprawiać to, co rząd do Donalda Tuska zniszczył przez ostatnie 3 lata.
14: Tylko, że dwie konfederacje mają 24-25% poparcia i wychodzi na to, że za chwilę to konfederacja będzie dyktowała warunki, jak ten rząd ma wyglądać.
15: Może tak być, dlatego powinniśmy, i tu namawiam wszystkie koleżanki i kolegów z ugrupowań centroprawicowych, o tym, żeby nie skupiać się na wzajemnych atakach, wzajemnej wojence, o której pan redaktor sam przed chwilą wspominał, tylko żeby się skupić na odsunięciu od władzy tego fatalnego rządu.
14: To my skupiamy się teraz na trzech pytaniach. Krótka piłka po raz drugi w tej części naszej rozmowy. Pierwsze, jeśli Litwa zostanie zaatakowana, Polska powinna wysłać tam żołnierzy, tak czy nie?
15: Oczywiście, że tak. Artykuł 5 jest absolutną podstawą bezpieczeństwa władzy tego fatalnego rządu.
14: To my skupiamy się teraz na trzech pytaniach. Krótka piłka po raz drugi w tej części naszej rozmowy. Pierwsze, jeśli Litwa zostanie zaatakowana, Polska powinna wysłać tam żołnierzy, tak czy nie?
15: Oczywiście, że tak. Artykuł 5 jest absolutną podstawą bezpieczeństwa. W związku z tym, jeśli my oczekujemy pomocy,

0: Rozmawiamy teraz jeszcze wyniki naszej sondy internetowej. Pytaliśmy, czy po maturze każdy powinien przejść szkolenie wojskowe. Tak odpowiedziało 71% pytanych uczestników tej sondy, nie 29%. Te wyniki już teraz można zobaczyć na radioz.pl i tam właśnie rozmawiamy dalej.
1: To jest gość Radia Z.
2: Naprawdę 79? A w jakim sensie?
0: 71 do 29 takie są wyniki.
2: A swoją drogą, kto jest słuchaczem Radia Z?
0: A, pan redaktor wszyscy, mi powie, miliony, to miliony Polaków słuchają
2: to nie wątpię, ale struktura wiekowa, ma pan redaktor
0: bardzo
2: wiedzę?
0: Różne. To wszystko można pokazać, naprawdę, ale to nie ten moment. Dobrze. Proszę cierpliwości. Powie pan dzisiaj jasno i wyraźnie, nigdy, przenigdy nie zgodzimy się na wspólne rządy z Braunem i jego ludźmi z Korony?
2: No wie pan, nigdy, przenigdy to nie wiem w imieniu czym miałbym tak mówić.
0: W imieniu Rozwoju Plus, które pan reprezentuje.
2: W moim imieniu
0: tutaj
2: mogę powiedzieć nie, ja nie jestem, ja jestem członkiem zarządu, natomiast u nas decyzje są podejmowane demokratyczne. Mogę w swoim imieniu powiedzieć, że ani z Koalicją Obywatelską, ani z formacją pana Brauna nie będę w żadnym sojuszu politycznym.
0: Ale pytanie, czy Rozwój Plus z Donaldem Tuskiem na przykład może próbować stworzyć wspólny rząd?
2: Właśnie przed chwilą powiedziałem.
0: Pan powiedział, tylko czy wy rozmawiacie o tym jako stowarzyszenie Rozwój Plus?
2: Absolutnie nie rozważamy tego rodzaju scenariuszy z dwóch powodów. Od razu panu mogę też odpowiedzieć. Nie tylko ze względów, nazwijmy to, ideowo-merytorycznych, ale również ze względów takich, że jest to partia kompletnie niewiarygodna. Ja mam swoje takie doświadczenie jako szef kancelarii, rozmawiając z przedstawicielami wszystkich ugrupowań politycznych. I muszę powiedzieć, że naprawdę z każdym normalnie można było rozmawiać. Pewne rzeczy, które były istotne i wyciągnięte poza spór partyjny, taki codzienny, pewne rzeczy można było ustalać poza jedną partią, koalicją, dzisiaj Koalicją Obywatelską, wówczas to chyba była jeszcze Platforma Obywatelska. No po prostu ci ludzie są niewiarygodni. Z nimi nie da się nic ustalić, bo potem albo oszukają, albo to po prostu nie zostanie zrealizowane, albo jeszcze coś innego się zdarzy. Ale krótko mówiąc, brak wiarygodności.
0: Oszukują i nie są wiarygodni.
2: Ale wie pan co to... Czy chciałby pan, żebym mówił, że dziennikarze generalnie są kłamcami, więc bardzo proszę,
0: no dobra,
2: szanujmy się
0: przykład,
2: wzajemnie.
0: Bardzo proszę, a propos deklaracji i obietnic. Mm-hmm. Pamięta pan przed wyborami mówienie o tym, że Antoni Macierewicz nie będzie ministrem obrony, a potem ministrem obrony jakby nie było... został. Kłamstwo.
2: Czy pamięta pan ostatnie przeprosiny, które dziennikarze Radia Z czy Agory zamieszczali w mediach, dlatego że były to kłamstwa publikowane na łamach państwa mediów? No takie rzeczy się zdarzają.
0: No nie,
2: oczywiście,
0: no,
2: ale
0: oczywiście,
2: przepraszam.
0: Tylko ja mówię o tym,
2: ale
0: że
2: panie redaktorze,
0: była jakaś obietnica, która nie została
2: spełniona. Panie redaktorze, to dokładnie tak samo, jak pojawiają się kłamstwa albo celowe, albo niecelowe w mediach formułowane przez dziennikarzy. Zdarza się, że politycy kłamią. Tak, politycy są tylko ludźmi. Podobno jak dziennikarze są też tylko ludźmi. Ja staram się w polityce nie kłamać i dochowywać deklaracji, które składam.
0: No to deklaracja. Pakt senacki z Koroną Brauna jest dla was absolutnie wykluczone, dla Rozwoju Plus?
2: Pakt senacki, który mam nadzieję, że będzie tworzył pan prezydent, jest jeszcze sprawą przyszłości, w związku z tym nie widzę powodów, żeby wypowiadać się w sprawie dokładnie, o której rozmawiamy.
0: No nie, no
2: ja
0: jest,
2: mogę powiedzieć,
0: jest konkretny temat. Grzegorz Braun, są jego ludzie, są działania Brauna i jego wypowiedzi. Czy one sprawiają, że jest w ogóle o czym rozmawiać, jeśli chodzi o Rozwój Plus i pakt senacki z Braunem, czy nie?
2: To ja mogę powtórzyć swoje stanowisko dosyć wyraźnie na temat współpracy ze środowiskiem pana Brauna i ze środowiskiem pana Donalda Tuska już przedstawiłem.
0: A dlaczego teraz z Braunem nie chce pan współpracować?
2: Odnosząc się z bardzo podobnych powodów jak z Donaldem Tuskiem. To znaczy uważam, że jest to niewiarygodny partner, a jego działania są szkodliwe z punktu widzenia państwa polskiego. Natomiast jeżeli chodzi o pakt senacki, to ja chcę zaczekać na to, aż pan prezydent zaprezentuje, jaką koncepcję ma na stworzenie projektu senackiego, po to, żeby centroprawica mogła zdobyć większość w Senacie. Bo jak pan doskonale wie, ordynacja wyborcza, która jest zupełnie inna niż do Sejmu, powoduje, że trzeba stworzyć pewną pulę miejsc czy pulę kandydatów, którzy mają szansę zawalczyć o 50 51 miejsc w Izbie Wyższej. I teraz jak pan prezydent dobierze sobie ten algorytm tworzenia zbioru osób kandydujących, no to wtedy będziemy mogli to komentować.
0: Ale nie wyklucza pan dzisiaj tego, że możecie być we wspólnym pakcie senackim z Grzegorzem Braunem i jego ludźmi.
2: Nie wykluczam tego, że i to jest dla mnie oczywiste, że wszyscy czekamy i będziemy analizować propozycje pana prezydenta.
0: Rozumiem.

0: Tylko czy wy możecie być na wspólnych listach wyborczych z ludźmi, którzy mówią, że trzeba natychmiast wstrzymać pomoc w zbrojeniu Ukrainy, z ludźmi, którzy mówią, że banderowski reżim nie jest naszym sojusznikiem ani przyjacielem, jest wrogiem narodu i państwa polskiego.
1: Jestem
0: to są słowa waszego potencjalnego sojusznika w walce o miejsca w Senacie.
1: Znaczy, jakby pan redaktor mógł być bardziej powściągliwy w tego rodzaju opiniach, to będę bardzo zobowiązany. Nie wyobrażam
0: sobie...
1: że mówi pan o jakimś sojuszniku.
0: Potencjalnym sojuszniku,
1: podczas
0: tak
1: kiedy ja dwukrotnie w czasie dzisiejszej rozmowy powiedziałem, że sobie nie wyobrażam współpracy ze środowiskiem dwóch polityków, a pan uporczywie próbuje mnie wepchnąć w ramiona jednego z nich. Ale dziękuję, że nie w obu. Więc przynajmniej...
0: Nie, po prostu przed chwilą nie wykluczył.
1: A teraz
0: tego,
1: nie, ja powiedziałem, że czekamy na to, co zaprezentuje pan prezydent, ale żeby skończyć, bo bardzo ważny temat pan poruszył, więc żeby skończyć ten wątek. Nie wierzę w to, że pan prezydent mógłby zaproponować listę na liście kandydatów do Senatu osoby, które mają takie poglądy, jak przed chwilą pan redaktor przytoczył. Po prostu w to nie wierzę.
0: Panie pośle, martwi się pan tym, że prezydent Nawrocki od miesięcy nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego?
1: Pan prezydent ma pełną wiedzę na temat sytuacji bezpieczeństwa, znaczy pełną na tyle, na ile mu przekazują polskie służby i administracje i organy administracji państwowej i w oparciu o tę wiedzę najlepiej jest w stanie podejmować decyzję, w jakim formacie należy w danym momencie, w danej sytuacji obradować, dyskutować, więc ja ze spokojem patrzę na działania ośrodka prezydenckiego. Wiem, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest bardzo aktywne. Wiem, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Grodecki, odbywa szereg spotkań i konsultacji. Sam też z nim niejednokrotnie rozmawiałem, więc uważam, że tutaj idzie wszystko we właściwym kierunku.
0: Ostatnia Rada Bezpieczeństwa Narodowego była w lutym, a potem w marcu była wojna na Bliskim Wschodzie. W lipcu był szczyt NATO. W lipcu też rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. We wrześniu mamy rosyjski dron na bałtyckiej plaży. Sporo jest tych wydarzeń, o których można byłoby rozmawiać i się konsultować, bo konsultacjom służy Rada Bezpieczeństwa Narodowego, konsultacjom prezydenta z siłami politycznymi, które pracują w parlamencie.
1: Bardzo słusznie zwrócił pan redaktor uwagę, że nie jest to ciało, które powinno podejmować jakieś decyzje, czy może podejmować jakieś decyzje. To jest pewien format do konsultacji. Tych formatów konsultacyjnych jest więcej. W związku z tym, powtórzę, wiem o szeregu konsultacji, które prowadzone jest przez Pałac Prezydencki i przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a to, jaka formuła w danym momencie jest wykorzystywana, jest decyzją, prerogatywą konstytucyjną pana prezydenta.
0: To jasne. Miał być dziś w Waszyngtonie wicepremier Kosiniak-Kamysz. Wiemy, że jego rozmowy z sekretarzem wojny w USA nie będzie teraz. Jak pan czyta te zmiany planów?
1: Trudno mi powiedzieć. Naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić zarówno sytuację taką, w której no, jest to jakieś zdarzenie losowe, że sekretarz wojny ma inne pilne obowiązki i taka pechowa koincydencja nastąpiła, ale nie wykluczałbym również jakiegoś sygnału politycznego. Natomiast ja mam zbyt mało wiedzy...
0: Sygnał polityczny mógłby
1: Ja mam zbyt mało wiedzy, żeby takie spekulacje prowadzić. Ja mogę powiedzieć, komentując politykę obecnego rządu wobec Stanów Zjednoczonych, że bardzo krytycznie oceniam te działania. No, choćby to, że nie mamy od kilku lat szefa placówki, czyli ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych, a osobą, która tam kieruje placówką, kierownikiem placówki jest zgodnie określany przez wszystkich ekspertów najgorszy w historii III RP minister obrony narodowej, czyli pan Bogdan Klich. No, choćby już to powoduje, że trzeba krytycznie ocenić politykę Polski wobec Stanów Zjednoczonych.
0: A może komuś w Polsce zależało na tym, żeby nie było spotkania Kosiniak-Kamysz-Hexet?
1: Ale komu?
0: No, słucham tego, co mówi na przykład wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak, który mówi o jakichś emisariuszach z prawicy, którzy mieliby pielgrzymować za ocean i namawiać republikanów do opóźnienia decyzji w sprawie stałej bazy amerykańskiej w Polsce.
1: Nie wiem, o jakich przedstawicielach prawicy pan minister mówił. Jeżeli chodzi o obecny rząd, to są mistrzowie insynuacji i pomówień, natomiast różnica pomiędzy środowiskiem politycznym, z którego ja się wywodzę, i środowiskiem politycznym, które tworzy obecną większość w parlamencie jest taka, że my nigdy nie podejmowaliśmy działań antypaństwowych, które miałyby szkodzić naszemu krajowi, w przeciwieństwie do naszych koleżanek i kolegów z Koalicji Obywatelskiej, którzy nawet się tym chwalili, jak blokują środki z Unii Europejskiej dla naszego kraju. Licytowali się w tym, kto był skuteczniejszy w zablokowaniu przekazania środków z KPO. No, my tego typu działań nie prowadzimy. Ja uważam, że każdy, kto podejmuje takie działania, powinien podlegać krytyce.
0: Nawet jeśli poseł Bielan w mediach Wirtualnej Polsce na przykład mówi o tym, że Kosiniak-Kamysz to nic nie znaczy w ogóle jako minister obrony i dla Amerykanów
1: czym innym
0: to nie jest, ważna postać.
1: Czym innym jest ostra krytyka wewnątrz kraju w ramach debaty politycznej i ocena skuteczności polityków. Można się z nią zgadzać, można się nie zgadzać, a czym innym podejmowanie działań i interakcje z przedstawicielami innych państw na szkodę własnego kraju. Chyba pan przyzna, że tu jest poważna różnica.
0: A gdyby ktoś rzeczywiście był takim emisariuszem z prawicy...
1: Nie wierzę, że Adam Bielan...
0: Domykam. Gdyby ktoś był takim emisariuszem z prawicy, który namawia republikanów do tego, żeby opóźniali decyzję w sprawie stałej bazy, a na przykład, no, żeby to się wydarzyło po wyborach, żeby rząd nie miał sukcesu obecny, to takiego emisariusza można by nazwać zdrajcą?
1: Uważam, że wchodzenie w interakcje z jakimkolwiek państwem innym, żeby rozgrywać sprawy wewnętrzne w Polsce, należy bardzo krytycznie oceniać. Mamy w historii niestety naszej z ostatnich kilkuset lat przykłady tego, jak takie historie się kończyły, więc ja absolutnie każde takie działanie krytycznie oceniam.
0: Poznań bije się z Wrocławiem, jeśli chodzi o tę lokalizację stałej bazy. Pan się już uśmiecha. No właśnie, kto dostanie szansę zbudowania stałej bazy?
1: Nie wiem, ale chciałbym, żeby na Dolnym Śląsku...
0: Wiadomo, że pan by chciał, ale jakie są argumenty za tym, żeby to był Wrocław czy okolice?
1: No ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Kotlina Kłodzka, czyli południe Dolnego Śląska, to jest chyba jedyny teren, do którego nie dolatują Iskandery, chociaż dzisiaj to już na tyle w ostatnich latach technika się zmieniła, że i ten teren nie jest bezpieczny, ale mówiąc zupełnie serio, położę geograficzne ma znaczenie, jeśli rozważamy zlokalizowanie infrastruktury krytycznej, czy też obiektów takich jak bazy wojskowe, więc bez wątpienia geografia i infrastruktura przemawiają za Dolnym Śląskiem, ale oczywiście Poznań też ma swoje atuty.
0: No to spójrzmy na pytania słuchaczy, bo oni są zainteresowani waszym pomysłem na szkolenia wojskowe.
1: Ale nasz pomysł jest na całą nową politykę obronną, więc nie ograniczajmy się tylko do tego.
0: I o tym też pewnie w pytaniach wątki się znajdą. Smurf Maruda pyta. Jak pan się czuje, spoglądając codziennie rano w lustro? Jesteście nie tylko hipokrytami, ale wręcz cynikami. Proponujecie 3-miesięczne obowiązkowe szkolenie dla Polaków. Jednocześnie ustawowo sami siebie zwolniliście ze służby wojskowej. Czy macie nas za idiotów?
1: Tak nie, mam słuchać. Za idiotów ludzi, którzy nie czytają konstytucji, a potem wypowiadają się w tej sprawie. Z konstytucji wynika, dlaczego parlamentarzyści nie mogą służyć w wojsku. Zapraszam do lektury. Natomiast ja mówię o służbie w czasie wojny, bo rozumiem, że taka jest intencja i taka jest teza wielu osób, które twierdzą, że politycy właśnie wysyłają na wojnę czyjeś dzieci, a swoje dzieci albo siebie chronią. No, namawiam po pierwsze do lektury konstytucji. Po drugie, uważam, że absolutnie, jeżeli chodzi o politykę, to przykład własny powinien mieć miejsce i dlatego w przyszłym tygodniu złożymy projekt ustawy, który zobowiązuje wszystkich parlamentarzystów do określonego wieku do obowiązkowego szkolenia wojskowego, 2-miesięcznego, jednego poligonowego, drugiego na Akademii Sztuki Wojennej, po to, żeby parlamentarzyści, przyjmując tego typu rozwiązania, również wiedzieli, z czym się mierzą, na co innych ludzi swoimi decyzjami, no, jakie podejmują decyzje, krótko mówiąc.
0: Jaki wiek wchodzi tutaj w grę, jeśli chodzi o szkolenie parlamentarzystów wojskowe, poligonowe?
1: Ja uważam, że do 60 roku życia to odnosi się też jakby do wieku, w momencie, w którym są ludzie przepisywani dzisiaj, obywatele przepisywani do rezerwy, chociaż dzisiaj mogło to się zmienić, bo ostatnio my utrzymywaliśmy stan rezerw, nie wiem, czy pan redaktor wie, podnosząc wiek, do którego jest obywatel rezerwistą. Ale z moich doświadczeń wynika i doświadczeń rozwiązań w innych krajach wynika, że 60 lat to jest ten wiek, po którym powinien być ktoś wykreślany jakby ze spisu rezerwy.
0: Czyli posłowie, senatorowie na poligon, jeśli mają mniej niż 60 lat.
1: Dokładnie tak.
0: Senatorowie, posłowie, a europosłowie też?
1: Oczywiście, że tak, ale panie redaktorze...
0: Mężczyźni i kobiety?
1: Oczywiście, że tak.
0: Wszyscy?
1: Oczywiście, że tak, a ja panie redaktorze jeszcze jedno powiem. No, ja mówię o tym z taką swobodą, ponieważ sam służyłem w wojsku jako ochotnik. Nie mam problemu z tym, żeby dyskutować z wszystkimi, którzy właśnie mają jakieś wątpliwości, dlaczego obywatele powinni przechodzić szkolenie wojskowe. I powiem jedno, tak jak niektórzy insynuują, że chcemy wysłać ludzi na śmierć albo doprowadzić do wojny, to właśnie uprzejmie informuję, szkolenie wojskowe jest po to, żeby wojny nie było, ponieważ nasz potencjalny przeciwnik, widząc, że mamy przeszkolonych obywateli, nas właśnie nie zaatakuje. I taki jest między innymi sens tego rodzaju działań.
0: Pan Dominik dopytuje, w jaki sposób proponuje pan odbywanie powszechnej służby wojskowej dla 30-40-latków? Co wówczas z problemami kadrowymi firm, których pracownicy będą na szkoleniu? Czy może tylko szkolenie dla absolwentów szkół średnich? Jakie pomysły na powszechne i skuteczne szkolenia z obrony cywilnej?
1: Nie proponujemy szkolenia powszechnej służby dla 30-40-latków, to ten projekt przewiduje szkolenie dla osób, które ukończyły szkołę średnią, natomiast osoby starsze, które przeszły szkolenie podstawowe, powinny być wzywane na krótkotrwałe szkolenia specjalistyczne.
0: Panie ministrze, tylko 30-40-latkowie nie przeszli żadnych szkoleń w międzyczasie,
1: dlatego,
0: no bo byli od razu przepisy.
1: Oczywiście, że tak, ale teraz musimy stworzyć nowy system, prawda? W związku z tym w tym nowym systemie i tak nie mamy sił i środków, żeby szkolić wszystkich od razu, więc jeżeli mówimy, że będziemy rok po roku zwiększać liczbę szkolących, a zanim dojdziemy do możliwości szkolenia rocznika, to minie wiele lat, więc mówimy, że ograniczamy się w tej chwili do ludzi młodych. Po to dlatego, że oni najdłużej będą dobrym zasobem rezerwowym.
0: To jeszcze o te szkolenia dopytuje Klara. Kobiety mają 5 lat niższy wiek emerytalny, bo rodzą dzieci, mimo że połowa z nich nie chce ich mieć. Jakie przywileje proponuje pan dla mężczyzn za to, że w trakcie wojny będą siłą wciągani do wojska, podczas gdy wy, politycy, będziecie siedzieć daleko od frontu bezpieczni, pisze pani Klara.
1: Nie chcę, a właściwie tak powiem, to gdyby była wojna, złożyłbym mandat i po prostu służył w jednostce, do której mam cały czas przydział, bo ja cały czas jestem rezerwistą, który ma przydział wojskowy. To oczywiście mówię za siebie. Natomiast jeżeli chodzi o chęć wysyłania albo niewysyłania do wojska w czasie wojny obywateli, no to znowu odsyłam do konstytucji, to w konstytucji zapisane są obowiązki obywatela wobec kraju. No jeżeli ktoś chce dyskutować z konstytucją, no,
0: jakie przywileje proponuje pan dla mężczyzn
1: dyskutuję.
0: Za to, że w trakcie wojny będą...
1: To, że ich żony i dzieci nie zostaną zgwałcone, zabite, a ich domy nie zostaną zniszczone przez agresora.
0: Komentator niesportowy pyta, czy męscy imigranci powinni płacić podatek za to, że w trakcie wojny nie będą mieli obowiązku obrony Polski i będą mogli spokojnie wyjechać, podczas gdy Polacy będą musieli zostać i walczyć? Czy to sprawiedliwe, kiedy obie grupy korzystają w ten sam sposób z dobrobytu Polski? I tak pyta słuchacz.
1: Przyznam się, że to jest ciekawe pytanie.
0: W waszym planie nie ma wątku
1: ja muszę
0: dotyczącego migrantów.
1: Tak,
0: w
1: ja muszę
0: czasie
1: powiedzieć,
0: wojny.
1: Że ten temat ja nie mam przemyślany. W związku z tym dziękuję za zwrócenie uwagi na tę kwestię. Ona jest do przeanalizowania.
0: Czy pana zdaniem NATO powinno być bierne wobec ataków i prowokacji ze strony Rosji, pyta Wojciech. Czy też poza przechwytywaniem dronów i rakiet NATO powinno wykonywać jakikolwiek odstraszający ruch, pyta słuchacz.
1: Uważam, że bierność w relacjach z Rosją jest najgorszym rozwiązaniem. Federacja Rosyjska, a wcześniej Związek Sowiecki, a wcześniej Rosja Carska rozumieją i rozumiały wyłącznie język siły. W związku z tym, jeśli chcemy, żeby nie doszło do wojny, powinniśmy wykazywać większą determinację niż do tej pory.
0: Kolejne pytanie od słuchacza. Kto według pana byłby lepszym premierem w przyszłym rządzie? Przemysław Czarnek czy Sławomir Mentzen?
1: Mateusz Morawiecki jest najbardziej doświadczony.
0: Nie ma go tu na liście słuchaczy.
1: Który jest przygotowany do pełnienia funkcji prezesa Rady Ministrów.
0: Nie wybierze pan między Czarnkiem a Mentzenem.
1: No, powiedziałem, jaki jest moim zdaniem polityk najlepiej przygotowany do tej
0: Ale pytanie
1: funkcji.
0: Dotyczyło czego innego.
1: A ja odpowiedziałem, kto jest najlepszym kandydatem
0: właśnie,
1: na premiera.
0: Tak się rozmawia z politykami. No, po co pytania od dziennikarzy i słuchaczy? Jaka jest różnica, czy ktoś popiera dzisiaj PiS czy PiS-BiS, jak mówią o was politycy z drugiej strony?
1: O środowisku Rozwój Plus? Tak. PiS-BiS ktoś mówi? No to znaczy, że nas nie zna.
0: No to proszę wytłumaczyć, jaka jest różnica między PiS-em a PiS-em BiS.
1: No to tego nie wiem, bo nie wiem, co to jest PiS-BiS.
0: A, pan nie wie, czym się różnicie?
1: Znaczy nie wiem, czym jest PiS-BiS. Ja nie przyjmuję, bo jeżeli pan sugeruje, że my jesteśmy PiS-em BiS...
0: Nie, to nie
1: ja
0: panu... sugeruję, tylko oponenci polityczni tak mówią.
1: A nie, no to, wie pan, oponenci mogą powiedzieć wszystko. To ja słyszę co drugi dzień mniej więcej, że jestem złodziejem, bandytą, nie wiem, co tam, pożeram dzieci na śniadanie, więc tym bym się specjalnie nie przejmował. Mówiąc zupełnie serio, jeśli chodzi o istotę pytania, to są dwa różne środowiska polityczne, dwie różne formacje polityczne. Namawiam do przeczytania programu zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Rozwoju Plus, choćby w obszarze właśnie obronności, każdy zrozumie, jakie są różnice.
0: Tylko wie pan, że Przemysław Czarnek był tu niedawno i on dokładnie mówił o tym, że trzeba w pewnym stopniu odwiesić służbę, pobór obowiązkowy.
1: Przemysław Czarnek był...
0: Skorzystaliście z jego inspiracji, z jego podpowiedzi, z jego pomysłu.
1: Nie sądzę, panie redaktorze, Przemysław Czarnek był pierwszym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, który miał odwagę, mimo wiedzy, że to jest niezbędne, odpowiadając chyba na pańskie pytanie zresztą, powiedzieć w sposób niejasny, że powinno być jakieś szkolenie. My jesteśmy pierwszą formacją polityczną, która do swojego programu wpisuje ten punkt jako coś absolutnie istotnego i niezbędnego dla państwa polskiego. Redaktor pyta o to, jak osoby, które przygotowywały te założenia do nowej polityki obronnej, o tym mówiły, no to ja odsyłam do raportu, który przygotowałem w czerwcu ubiegłego roku, był publikowany przez Instytut Wschodniej Flanki, gdzie postulujemy właśnie stworzenie powszechnej państwowej służby, czyli właśnie również szkolenia wojskowego. Więc
0: wtedy
1: ja jestem
0: był pan
1: w tym...
0: politykiem Prawa i Sprawiedliwości, więc
1: tak, natomiast
0: rozumiem,
1: nie
0: że to
1: przedstawiałem
0: było,
1: tego
0: to
1: jako polityk Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ nie mogłem tego zrobić, ponieważ władze partii... Bo władze partii na to się nie zgadzały. Uważały, że to będzie niekorzystne politycznie.
0: A czy Przemysław Czarnek mógłby być wicepremierem w rządzie kierowanym przez Mateusza Morawieckiego?
1: Znaczy, ja bardzo cenię Przemka Czarnka i uważam, że nadaje się do różnych funkcji państwowych. Natomiast wybieranie premierowi, który nie jest premierem, wicepremiera, który nie jest wicepremierem, przez polityka ze środowiska, które nie stanowi większości parlamentarnej, przyzna pan, że to jest dosyć egzotyczny pomysł.
0: No dobra, ale odwróćmy egzotyczny pomysł. Czy Mateusz Morawiecki może być wicepremierem w rządzie kierowanym przez Przemysława Czarnka?
1: Odpowiadając poważnie, to jest taka gdybologia, która, nie wiem, do czego poza jakimiś napięciami międzyludzkimi miałaby nas prowadzić. Nie ma sensu
0: prowadzić do tego, żebyśmy zobaczyli,
1: dywagacji.
0: Na ile jesteście w stanie ze sobą współpracować.
1: I panie redaktorze, ja uważam, że wszystkie siły na polskiej centroprawicy, którym zależy na przyszłości Polski, powinny ze sobą współpracować. A kto, kim, gdzie zostanie, można dyskutować na te tematy, jak się wygra wybory. My tych wyborów jeszcze nie wygraliśmy i wcale nie wiadomo, czy wygramy.
0: A czy możecie stworzyć wspólne listy wyborcze z Prawem i Sprawiedliwością?
1: W ogóle nie dyskutujemy, mówię o nasze środowisko, nie dyskutujemy na ten temat, bo to jest
0: Dlaczego?
1: Oczywiste, że
0: to
1: każda
0: chyba jest
1: partia...
0: oczywiste, że musicie
1: nie,
0: się nad tym zastanawiać.
1: Oczywiste jest, że każda partia, każde środowisko polityczne, które poważnie traktuje politykę, myśli o zrobieniu swoich list. I my w tej chwili przygotowujemy nasze listy do wyborów w 2027 roku. Budujemy struktury w całym kraju. Przyjmujemy nowych członków, namawiamy wszystkich zresztą do tego, żeby wesprzeć struktury Rozwój Plus.
0: No, to zobaczymy, jak się to poukłada, ale zerkam jeszcze do raportu, który przygotowaliście. On miejscami brzmi trochę jak akt oskarżenia, takiego samooskarżenia, no bo na przykład piszecie, w polskich miastach praktycznie nie istnieje nowoczesna infrastruktura schronowa. Istniejące obiekty z czasów zimnej wojny są w większości niezdatne do użytku. Pytanie jest takie, odpowiada za to obecny rząd, czy też może na przykład ktoś, kto rządził wcześniej przez kilka lat, tak
1: przez
0: jak Mateusz Morawiecki?
1: Przez 8 lat, tak jak rząd Zjednoczonej Prawicy, odpowiada za to cała klasa polityczna, która przez ostatnie trzy dekady rozłożyła wiele spraw związanych z bezpieczeństwem, między innymi obronę cywilną.
0: Wygodnie powiedzieć, cała klasa polityczna.
1: Ale ja biorę współodpowiedzialność za to.
0: Wszyscy to nie bardzo. To teraz powiedzmy, Mateusz Morawiecki, rządy Zjednoczonej Prawicy, tak, odpowiadają za to, że mamy położoną sprawę schronów w Polsce i obrony cywilnej?
1: Panie redaktorze, rządy Zjednoczonej Prawicy są współodpowiedzialne za to, że dzisiaj nie ma obrony cywilnej i nie ma odpowiedniej liczby schronów. Podobnie jak rządy Platformy Obywatelskiej, wcześniej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, AWS-u i innych formacji, które przez ostatnie 30 lat rządziły.
0: To dlaczego zawaliliście tę sprawę, kiedy rządziliście?
1: Podkreślam jeszcze raz, ostatnie trzy dekady to był czas, który był zmarnowany w wielu obszarach.
0: Tylko pytam a teraz o pana dokonania jako wiceministra obrony.
1: I to jest najlepsze.
0: Co zrobiliście w tym zakresie?
1: To jest bardzo dobre, dziękuję panu.
0: To już doprecyzowuję. Piszecie tak. Setki gmin w całej Polsce nie mają systemu ostrzegania o zagrożeniach z powietrza. Obecne procedury i środki ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach z powietrza faktycznie uniemożliwiają terminowe powiadomienie obywateli w warunkach współczesnego pola walki. Czy rząd Mateusza Morawieckiego, jeden czy drugi, zadbał o to, żebyśmy mieli nowoczesny system powiadamiania o zagrożeniach?
1: Pan pytał ode mnie, więc zacznę od siebie, a potem przejdę do całego rządu. Ministerstwo Obrony Narodowej nie jest odpowiedzialne za obronę cywilną, za to odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
0: W czasie pokoju, a w czasie wojny, no to już są sprawy jednak wojskowe.
1: Znaczy, nie. Zawsze ochrona ludności to jest obszar odpowiedzialności MSW, a nie MON.
0: Okay.
1: To
0: tak
1: to
0: dla precyzji. Nie pana wina, pytanie, ale... czyja wina w rządach Zjednoczonej
1: nie,
0: Prawicy.
1: Nie, ale znowu, bo pan, wie pan co, no błagam, no niech pan nie idzie w taki, teraz... będziemy szukać czarownic, które spalimy na stosie. Ja nie chcę odnosić
0: nie,
1: się personalnie. Ja
0: za mówię, to, że to nie zostało zrobione. W polityce rozliczanie z dokonań jest oczywistą
1: ma pan rację, tylko że też pan doskonale wie, bo o tym już mówiliśmy, że odpowiedzialność zbiorowa, odpowiedzialność polityczna owszem istnieje i za to jesteśmy odpowiedzialni jako cały rząd Zjednoczonej Prawicy. Natomiast odpowiedzialności za poszczególne obszary funkcjonowania państwa spoczywają na poszczególnych ministerstwach. Więc o obronie cywilnej nie chcę mówić.
0: No nie, ale to jest istotne, jeżeli bo chodzi, w tym dokumencie, który pan przygotował, momencik, tak. W dokumencie, który pan przygotował, jest o tym mowa. Więc moje pytanie,
1: ale jest
0: po lekturze
1: w diagnozie
0: tego tekstu,
1: jedno zdanie na ten temat, dlatego że cały
0: tekstu,
1: dokument, panie redaktorze,
0: pytanie,
1: dotyczy
0: panie
1: polityki obronnej. To jest dużo węższy wymiar polityki bezpieczeństwa państwa.
0: Dlaczego przez tyle lat nie wykorzystujemy technologii, którą Europa zna i stosuje, Cell Broadcast, która jest dużo skuteczniejszym sposobem powiadomienia ludności niż to, co mamy dzisiaj, to jest RCB.
1: To jest jedna ze spraw, które zostały zawalone. Jeżeli
0: przez
1: chodzi przez nas również, tak samo jak przez naszych poprzedników i naszych następców. I to jest problem.
0: Holandia ma ten system od 2012 roku.
1: Ale panie redaktorze,
0: potem dołączały kolejne kraje Unii Europejskiej.
1: Różne systemy.
0: W Polsce o wdrożeniu tej technologii jest mowa dopiero w ustawie z 2024 roku.
1: Ale panie redaktorze, są różne systemy i teraz wydaje mi się, że nie ma sensu, żeby nad poszczególnymi rozwiązaniami dyskutować. Ważne jest, żebyśmy mieli skuteczny system i o ten skuteczny system ani ten rząd, ani poprzedni rząd nie zadbał.
0: Nie, no,
1: i to
0: wy uznaliście, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w takiej formule jak działa wystarczy.
1: Nie, ja tak na pewno nie uznałem, jeżeli by pan prześledził
0: legislację. Dlaczego nie wprowadziliście technologii Cell Broadcast, czyli tej technologii, która sprawia, że telefon mnie informuje, niezależnie od tego, czy jest włączony, czy nie, on mnie po prostu poinformuje. To nie SMS, tylko telefon mnie zaalarmuje.
1: Panie redaktorze, bo nieważne, czy to byłaby ta technologia, czy technologia w oparciu o którą funkcjonuje powietrzna trwoga na Ukrainie, żadna z technologii nie została wprowadzona i to jest coś, co zawalił obecny i poprzedni rząd. Rząd, w którym byłem szefem kancelarii i członkiem rządu. Jeżeli panu zależy na tym, żebym powiedział, że jestem współodpowiedzialny politycznie za to, tak, oczywiście, jestem
0: doceniam.
1: Współodpowiedzialny. Ale powiem panu więcej, bo żebyśmy nie ograniczyli się do samobiczowania, to powiem panu, dlaczego na przykład nie wprowadziliśmy, a wtedy był najlepszy moment, obowiązkowego szkolenia wojskowego. W 22 roku nastroje po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę były do tego najlepszym momentem. Sam się nad tym zastanawiałem i analiza wsteczna zawsze skuteczna, więc fajnie jest dzisiaj krytykować, ale mogę panu broniąc się, broniąc nas, odpowiedzieć tak. W 22 roku i na początku 23 roku sytuacja na Ukrainie była taka, że byliśmy tak skupieni na bieżącej pomocy udzielanej Ukrainie i organizowanej ze świata dla Ukrainy, że wielu rzeczy, które powinny się wtedy również dziać, nie zdążyliśmy zrobić, nie zrobiliśmy. I to są fakty. I teraz niech każdy oceni, czy myśmy rzeczywiście nie zrobili różnych rzeczy, bo leżeliśmy do góry brzuchem, czy to państwo polskie i polscy politycy wówczas najważniejsi, tacy jak Mateusz Morawiecki czy Andrzej Duda, mobilizowali całą Europę do pomocy Ukrainie przed agresją rosyjską.
0: No to jeszcze jeden pomysł z waszego dokumentu, z założeń do nowej polityki obronnej. Strzelnica w każdym powiecie. Tak. To jest wasz postulat, tylko że on nie jest nowy, bo to był też postulat, program realizowany przez rządy Zjednoczonej Prawicy. Pan był zresztą jego twarzą, pan go zapowiadał, ogłaszał. Strzelnica w każdym powiecie, Sokół. Tylko że po latach okazało się, że ten program po prostu nie idzie.
1: No dobrze. To
0: nagłówki
1: ja
0: z 2020 roku. Głośny program PiS okazał się niewypałem. Propaganda bez pokrycia. Katastrofa, to za mało powiedziane. Wielki niewypał MON. Dlaczego dobrze. Teraz miałoby się wam udać, skoro tego nie zrobiliście dobrze wcześniej?
1: To już panu odpowiadam. To rzeczywiście jest program, którego jestem współautorem i byłem nawet przez pewien czas twarzą. W 2017 roku byłem wiceministrem obrony narodowej. Mój projekt został przyjęty, rozpoczęliśmy go realizować. W ramach tego projektu została zbudowana pierwsza strzelnica w Jarosławiu.
0: Miało być kilkaset strzelnic. W każdym powiecie to jest kilkaset powiatów.
1: I taki program został przygotowany. Niestety, albo stety, w grudniu 2017 roku zostałem szefem kancelarii, odchodząc z MON-u, zostawiając gotowy program. Ten program następny minister obrony narodowej niestety zmienił wstawianie strzelnic kontenerowych, co mija się z ideą całego programu. Jeżeli pan odpowiada, czy ja to zrobię, jeśli będę miał na to wpływ? Tak, tak jak zrobiłem pilota, który do dzisiaj jest jedną z najpopularniejszych w województwie podkarpackim obiektów, strzelnic, tak uda nam się zrobić ten program tak, żeby w każdym powiecie taki obiekt funkcjonował, dostępny zarówno dla cywilów, jak i wojska.
0: Ile lat pan potrzebuje, żeby ten program naprawdę zrealizować?
1: Akurat strzelnica w powiecie, w 3 lata da się to zrobić.
0: No tylko właśnie widzieliśmy, jak się w 3 lata nie dało zrobić, bo był ten pilotaż
1: ale ja panu
0: zrobiony.
1: Odpowiedziałem,
0: wszystko...
1: Ale ja panu odpowiedziałem, jakie były tego przyczyny.
0: Ja rozumiem, tylko że dlatego... może być tak, że będzie pan
1: ale
0: wysłany gdzie indziej,
1: pan pytał,
0: do kancelarii
1: pan pytał,
0: premiera.
1: Jak pan pytał o odpowiedzialność i o przepraszam, nie o odpowiedzialność, tylko o różnicę między środowiskami, to ja panu odpowiem tak. W Rozwoju Plus są politycy, którzy wykazali się wielokrotnie skutecznością, czy to w czasie pomocy Ukrainie na pierwszym etapie wojny, czy to w czasie COVID-u, czy to w presji, w ataku hybrydowym na granicy polsko-białoruskiej. Wówczas to my, politycy, którzy dziś tworzą Rozwój Plus, byli odpowiedzialni za podejmowanie działania. I właśnie tym się między innymi od innych różnimy skutecznością.
0: Premierem był Mateusz Morawiecki, lider Rozwoju Plus i to za jego rządów te strzelnice nie powstały. Jakbyśmy o tym nie opowiadali,
1: Nie, to już jest propaganda lewerhanda.
0: Okej, okay, jestem propagandystą, oczywiście.
1: Nie powiedziałem, że pan jest propagandystą, powiedziałem, że to, co pan powiedział, jest propagandą, tak i
0: trochę,
1: to podtrzymuję.
0: Trochę to trwało, ale właśnie został pan wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. Może się pan odwołać?
1: Nie odwołam się.
0: Dlaczego?
1: 24 lata byłem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, to jest jedyna partia polityczna, w której w życiu byłem. Większość czasu spędziłem w opozycji z tą formacją. No teraz zostałem wyrzucony. Rozumiem, decyzja, do której po prostu władze partii miały prawo. Nie uważam, że ona byłaby sprawiedliwa, natomiast to już jest za mną. Dzisiaj zaangażowany jestem w tworzenie nowego środowiska politycznego.
0: A kiedy zaczniecie działać z tym nowym środowiskiem, z Mateuszem Morawieckim, jako partia polityczna?
1: Nie ma jeszcze tej decyzji co do daty, jakby kiedy zostanie powołana partia, ale na pewno nastąpi to niebawem.
0: Niebawem to jest w tygodniach, miesiącach.
1: Nie ma decyzji w tej sprawie, więc no nie chcę prowadzić takich spekulacji.
0: Jasne, ale to jest chyba decyzja strategiczna. Na ile przed wyborami powinniście być partią polityczną, żeby skutecznie
1: decyzją
0: działać?
1: Strategiczną jest, czy będziemy szli na wybory jako partia polityczna, czy na przykład jako komitet, bo i taka możliwość istnieje. Będziemy szli jako partia i taką decyzję już
0: i
1: podjęliśmy.
0: Że tak, przed wyborami partia tak, polityczna tak. Natomiast, Rozwój Plus, czy pod inną nazwą zadziała?
1: Absolutnie tak. Natomiast kiedy stworzymy tę partię, tej decyzji jeszcze nie ma.
0: Rozwój Plus to jest zła nazwa dla tej partii?
1: Nie wiem, czy ona mi się najbardziej podoba z wszystkich propozycji, ale mi się wydaje, że ona już w głowach wielu Polaków się osadziła, więc ja jestem w wielu sprawach minimalistą w życiu, czy realistą. Uważam, że czasami lepsze jest wrogiem dobrego, ale to też będzie decyzja demokratycznie podjęta w naszym środowisku, środowisku Stowarzyszenia Rozwój Plus.
0: Sekretarz Stowarzyszenia Rozwój Plus, europoseł Michał Dworczyk był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Marcin Zaborski, do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka.

0: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Więcej na razie nie powiem. Szczegóły już wkrótce.
1: Piąta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Co najmniej dwie osoby zginęły w rosyjskim rakietowym ataku na Kijów, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według agencji France Press w Kijowie doszło do ponad 20 eksplozji. Tuż przed atakiem ukraińskie siły powietrzne ostrzegały, że w kierunku miasta i jego okolic, a także obwodu Czernichowskiego na północ od stolicy zmierzają rosyjskie pociski balistyczne. Ceremoniał wojskowy, czerwony dywan i osobiste przywitanie przez Donalda Trumpa na lotnisku. Przywódca Chin Xi Jinping przyleciał z trzydniową wizytą do USA. Amerykańskie media zwracają uwagę, że zazwyczaj prezydent wita zagranicznych gości już w Białym Domu. Podniosłe powitanie chińskiego gościa pokazuje, jak daleko prezydent USA posuwa się w okazywaniu szacunku przywódcy Chin, podkreśla agencja AP. Przywódcy spotykają się na tle napięć między dwoma geopolitycznymi rywalami związanych z handlem, sztuczną inteligencją, wojną z Iranem oraz planami Chin wobec Tajwanu. Nie będzie wzywania na dywanik rosyjskiego ambasadora w związku z naruszeniem polskiej strefy powietrznej przez rosyjski śmigłowiec. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, maszyna na niecałą minutę wleciała nad Polskę, niedaleko Nowej Pasłęki nad Zalewem Wiślanym. O tym wydarzeniu mówił Radosław Sikorski z szefem polskiej dyplomacji na sesji ONZ w Nowym Jorku. Rozmawiał specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski.
2: Że takie rzeczy oczywiście mogą się zdarzyć, ale strona, która zawiniła, musi poczuwać się do winy. Resort czeka więc na wyjaśnienia i przeprosiny ze strony Rosji.
3: Jeśli strona rosyjska powie, przepraszamy, pilot się pomylił, no to nie będziemy z tego robili wielkiej sprawy. No ale to ten, kto zawinił, musi poczuwać się do błędu.
2: Jak dodał wicepremier, jeśli w przyszłości dojdzie do kolejnych takich naruszeń, siły NATO, które strzegą polskiego nieba, będą wiedzieć, jak zareagować. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
1: Radosław Sikorski był też pytany o nadanie przyszłej amerykańskiej bazie nazwy Fort Trump. Według niego byłoby to demonstrowanie uniżoności i politycznie ryzykowne. Proponuje, by ewentualną bazę nazwać imieniem Ronalda Reagana. To transakcyjne myślenie o świecie, tak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty komentuje niejasności wokół szczytu z prezydentem Karolem Nawrockim w Nowym Jorku. Jak ujawnili dziennikarze Radia Z i Newsweeka, za wynajem miejsca pod organizację tej imprezy zapłaciło stałe przedstawicielstwo Polski przy ONZ, mimo że organizatorem była prywatna fundacja. Teraz według nieoficjalnych doniesień kancelaria prezydenta ma zwrócić 35 tysięcy dolarów. Według Czarzastego prędzej czy później sprawą zajmie się prokuratura.
4: Dlatego, że można. Prosto, bezpośrednio, można transparentnie. Ale można również powiedzieć, chcesz się spotkać z prezydentem, 500 000 to kosztuje, bracie. Zawsze się w tym momencie pytam, jaka będzie stawka za ułaskawienie.
1: Fundacja organizująca szczyt w Nowym Jorku miała sugerować amerykańskim firmom, że jeśli wykupią pakiet, to będą miały szansę spotkać się z prezydentem Nawrockim. Dwoje specjalistów od politycznego PR-u prawicy z zarzutami postawionymi przez prokuraturę, Anna P. i Piotr M., zostali zatrzymani, przewiezieni do Rzeszowa i przesłuchani w sprawie narażenia Polskiej Fundacji Narodowej na potężne straty. O jakie kwoty chodzi? Na tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: Spółka obojga PR-owców, którzy wielokrotnie pomagali Prawu i Sprawiedliwości w kampaniach wyborczych, za ponad 8 milionów złotych zrealizowała przed 9 laty słynną do dziś kampanię Sprawiedliwe Sądy.
6: Jak ustalono, realizacja tego projektu była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast była ona zbieżna z celami politycznymi partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
5: Jak przekazała Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie, podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.
1: Anna P. i Piotr M. nie przyznają się do winy, nie zostali aresztowani, ale mają policyjny dozór i nie mogą wyjeżdżać z Polski. Rząd przyjął przepisy o limitach płac, czasu i miejsca pracy lekarzy. Jak wiecie z Radia Z, lekarz maksymalnie zarobi brutto 240 zł za godzinę. Będzie mógł pracować też najwyżej na dwóch etatach. Zmiany dotyczą zarówno publicznych, jak i prywatnych przychodni. Co na to sami lekarze? Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Mateusz Kasia.
7: To raczej korekta, a nie reforma, która wywróci stolik, mówią mi lekarze, bo wciąż więcej zarobią na przykład osoby na stanowiskach kierowniczych. To absurd, mówi mi rzecznik samorządu lekarskiego Piotr Pisuła. która, bo przecież zmiany zaczęły się od koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie.
8: W prawidłowy sposób rozliczał swoje godziny i dzisiaj chcemy nałożyć limit wynagrodzenia wszystkim, chyba że ktoś jest koordynatorem.
7: Resort zdrowia podkreśla jednak, że na lekarzy będą nakładane limity czasu pracy. Będą mogli pracować maksymalnie 320 godzin miesięcznie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Zmiany mają wejść w życie do połowy przyszłego roku. Mieszkańcy podłódzkich Pabianic na ten tunel czekają od lat. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w końcu wybrała wykonawcę jego budowy. Chodzi o tunel pod linią kolejową na drodze z centrum do obwodnicy. Każdego dnia przejeżdża tamtędy 9 tysięcy aut, ale z powodu dużego ruchu pociągów zapory są opuszczone przez ponad 8 godzin dziennie. O planach zakończenia komunikacyjnego paraliżu tej części miasta opowie reporter Radia Z Mateusz Szkudlary.
9: W miejscu jednopoziomowego przejazdu kolejowego powstanie ponad 20-metrowy tunel. Zniknie ryzyko kolizji z pociągiem i konieczność zatrzymywania się przed przejazdem, mówiła mi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału GDDKiA.
10: Cały ruch samochodowy będzie odbywał się bezkolizyjnie, oczywiście pod torami.
9: Do inwestycji dołożą się kolejarze. 40% dopłaci PKP PLK jako część programu likwidowania niebezpiecznych przejazdów kolejowych. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Całość ma kosztować 36 milionów złotych. Tunel ma być gotowy w ciągu 2 lat. Od podpisania umowy. Problem z dzikami w Warszawie będzie tylko większy, nie ukrywa tego prezydent Rafał Trzaskowski. I choć uchwała Sejmiku Wojewódzkiego o nielimitowanym odstrzale dzików pomoże, to problemu nie rozwiąże. W czym tkwi problem? Władze miasta, pytał reporter Radia Z Michał Cieneński.
11: Według władz stolicy trzeba zmienić prawo, tak żeby można było wywodzić dziki z miasta. Sam odstrzał to za mało, mówi prezydent Warszawy.
12: Przez cały czas wnioskujemy o zmianę prawa, tak żeby móc dziki wywozić, bo dzisiaj przypominam, że na mocy obowiązujących przepisów my nie jesteśmy w stanie przewozić dzików w inne miejsce.
11: Dziki pojawiają się nie tylko na obrzeżach stolicy, ale coraz częściej w pobliżu centrum. Tylko w tym roku warszawskie lasy miejskie przyjęły prawie 15 tysięcy zgłoszeń. To prawie o połowę więcej niż w całym ubiegłym roku.
1: Ministerstwo Rolnictwa obawia się, że wywożenie dzików do lasów sprawi, że rozniesie się choroba afrykańskiego pomoru świń. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny. Na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
1: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
2: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
1: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
3: Też możecie wygrać.
1: Wielki finał 28 września.
4: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
1: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
5: Po reklamie.
6: Dochodzi 5:30, słuchacie Radia Z. Zapraszamy na wiadomości. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
7: Są zarzuty dla matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Zatrzymana wczoraj kobieta odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie policjanta. Po przesłuchaniu 47-latka została zwolniona.
6: Zatrzymana została wczoraj w domu w ramach śledztwa w sprawie podżegania do zabójstwa. Kobieta miała zlecić zabicie ojca zamordowanej Mai i jego pełnomocnika.
7: Ubył jeden kandydat na prezydenta Krakowa. Teraz będzie ich 7, bo ze startu rezygnuje bezpartyjny radny Jan Hoffman.
6: To inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali poprzedniego prezydenta. Na 4 dni przed głosowaniem Hoffman poparł innego kandydata bezpartyjnego, Łukasza Gibałę.
7: O powodach jego decyzji krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
8: Właśnie tak Hoffman tłumaczył powody swojej decyzji, że razem z Gibałą są jedynymi bezpartyjnymi kandydatami spośród 8 startujących w wyborach.
9: Mamy kandydatów partyjnych z lewa, z prawa, kłócą się, ale ich dialog dotyczy warszawskich sporów.
8: I oficjalnie mówi się, że Hoffman w zamian za poparcie miałby zostać wiceprezydentem. Gibała tego nie potwierdził.
10: Po wyborach, jeśli wygram, będziemy rozmawiać o obsadzie stanowisk wiceprezydentów.
8: Łukasz Gibała jest liderem sondaży i ma największe szanse na zwycięstwo. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
6: W drugiej turze najprawdopodobniej zmierzy się z Moniką Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej.
7: Norwegia chce zbudować własny system precyzyjnego obliczania czasu. Jest potrzebny na użytek sieci komórkowych, płatności czy innych kluczowych usług, a dotychczasowe rozwiązania oparte na sygnałach satelitarnych są zakłócane przez Rosjan.
6: Dlatego czas na zmiany. Norweski rząd chce wydać na to równowartość prawie 40 milionów złotych. Nowy system ma dostarczać precyzyjny czas z krajowej naziemnej infrastruktury.
7: Holandia wraca na Eurowizję. W tym roku nie brała udziału w konkursie piosenki, bo publiczny nadawca odpowiedzialny za udział bojkotował wydarzenie. To był sprzeciw przeciwko dopuszczeniu do rywalizacji Izraela, oskarżonego o łamanie praw człowieka w Strefie Gazy.
6: Za udział Holandii w Eurowizji nie będzie już odpowiadać publiczny nadawca, tylko państwowa instytucja koordynująca jego działalność, a ona bojkotować konkursu nie zamierza.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Kochani słuchacze.
12: A tobie co się stało, przepraszam?
11: Dzisiaj w całej Polsce będzie chłodno.
12: Mareczku, coś nie tak?
11: Na wschodzie, nie mów do mnie Mareczku. Mareczkiem byłem w poprzednim życiu. Teraz jestem po prostu poważnym meteorologiem.
12: Don Maro się pojawił na
11: ten. Don Maro, bardzo ładnie kombinujesz.
12: Okay.
11: Na wschodzie 14 stopni, ale na zachodzie dzisiaj 17.
12: Don Maro, jakiś woreczek ci wyleciał.
13: To jest oranżada
12: Jasne, oranżada, ja mam to uwierzyć.
13: Gazowana. Słuchajcie, jesień. Dzisiaj deszczowo w całej Polsce, chociaż większe przejaśnienia na zachodzie.
1: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.

0: Witamy Was o poranku, moi drodzy. 24 dzień września. Cudownie, że jesteście z nami. To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Fajne święta dzisiaj w kalendarzu.
1: O, dawaj.
0: Dzień stylistów rzęs. Nie wiedziałem, że jest coś takiego, że sobie można zrobić zaczeskę na rzęsach.
1: Wiem, że mężczyźni sobie zapuszczają. Na przykład był taki pan premier Olszewski.
0: Ale to brwi chyba się zapuścił, a nie rzęsy.
1: A co się robią brwi od rzęs?
0: No to niżej jest, wiesz.
1: To nie jest to samo?
0: Nie, to jest tak w nadwozie i podwozie.
1: Jak spódnica i sukienka?
0: I sukienka. Trochę tak. I jeszcze jest drugie święto dla państwa specjalnie.
1: Tak.
0: Światowy Dzień Morza dzisiaj jest.
1: Morza?
0: Morze.
1: Ale morza przez RZ, czy morze
0: morza,
1: przez
0: jak, jak wolisz. To jest homonim.
1: Ja lubię słowo morze.
0: Ja też lubię słowo morze.
1: Jak żona się mnie pyta, a może byśmy co? Ja mówię, no może.
0: A może byśmy...
1: A to nic nie znaczy.
0: Może byśmy tak najmilszy.
1: No, to ja mówię, bo może.
0: Kochani, witamy Was gorąco i pytamy, dlaczego Wy już nie śpicie.
1: No może pytamy, a może nie pytamy.
0: Nie, pytamy, pytamy.
1: Pytamy?
0: Numer do nas 321-321-321.
1: Zadzwonicie? Może?
0: Może zadzwonią.
2: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
4: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
3: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
5: Też możecie wygrać.
3: Wielki finał 28 września.
6: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
3: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
7: Po reklamie. Cześć, tu Kaśka Suchacka. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Wstajecie z Radiem Z, to wasz ulubiony poranny duet prowadzących, chociaż tak naprawdę to jest trio, bo niebawem dołączy Bartosz Gajda.
1: Bartek, śpisz?
0: Bartek! Wstawaj, Bartek!
1: Wstawaj!
0: No nie udawaj, Bartek! Jesteś? Bartek!
2: Jeszcze. No, 5 minut.
0: Ale jeszcze potrzebuje 5 minut.
1: Zaraz wstanie.
0: Ale słuchacze już na równych nogach. 3-2-1. Dzień dobry, kto tam?
3: Cześć, z tej strony Damian. No dlaczego nie śpimy? Niektórzy nie śpią dlatego, żeby inni mogli odpoczywać. Pozdrawiam Daniela, Piotka i wszystkich mobilnych. Wszystkiego dobrego.
1: Słuchacz nie śpi, żeby inni mogli
0: odpoczywać.
1: Odpoczywać, ale przepraszam najmocniej, my nie odpoczywamy teraz. Chociaż w sumie z wami to wiecie, to nie praca, to odpoczynek.
0: No, nasza praca to nie praca.
1: To nie praca, jakbyś miał, wiesz, teraz worek ziemniaków na plecach, to byłaby praca. Jakbym dał ci kilofa do ręki, to byłaby praca. Łopatę jakbym ci dał, to byłaby praca.
0: A to, co my robimy, to jak to można nazwać?
1: To? Popierdol.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
4: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
5: Za pieniądze Radio Z.
3: Wejdź do gry, wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
6: Też możecie wygrać.
3: Wielki finał 28 września.
7: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
3: Milion złotych może być twój, a co ty zrobisz z milionem?
8: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
9: A odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
8: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
9: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
8: W tej obok biura?
9: Właśnie w tej.
10: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
13: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.

0: za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Po reklamie.
5: Zbliża się szósta, jest czwartek, 24 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
6: Prezydent i szef MSZ-u w ONZ. Mocne słowa polityków pod adresem Kremla.
7: A Rosja znów bombarduje Ukrainę. Alerty dla mieszkańców wschodniego pogranicza.
6: Film o Jacku Kuroniu gorąco oklaskiwany w Gdyni. Widzowie na festiwalu wzruszeni i zachwyceni.
5: Szósta.
6: Prezydent Polski na sesji ONZ w Nowym Jorku wzywa do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.
7: Atakując Ukrainę czy pozwalając sobie na szereg incydentów w Polsce, Mołdawii czy Rumunii, Rosja wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych, mówił Karol Nawrocki.
6: Wystąpienia prezydenta słuchał specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. O czym jeszcze mówił?
8: Zdecydowanie najbardziej skupił się na Rosji, tym co robiła przed pierwszą czy drugą wojną światową, jak mordowała w powojennych latach i jak teraz próbuje zniszczyć Ukrainę i zdestabilizować sytuację w Europie.
9: To nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
8: Jak dodał prezydent Karol Nawrocki, na działania Rosji odpowiedzieć musi ONZ i NATO i odpowiedź musi być stanowcza, konsekwentna i wspólna. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
6: Po ostatnim incydencie, gdy rosyjski śmigłowiec na pół minuty wleciał w polską przestrzeń powietrzną, szef MSZ-u zwrócił się do swojego rosyjskiego odpowiednika. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy.
7: Także na forum ONZ Radosław Sikorski przekonywał, że Rosja nie ma szans wygrać wojny na Ukrainie.
6: W wiadomościach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
10: Dzień dobry.
6: Szef polskiej dyplomacji słynie z mocnych wystąpień na forach międzynarodowych i tym razem nie zawiódł. Co jeszcze powiedział?
10: Prostował kłamstwa Sergieja Ławrowa. Minister oskarżył Rosję o eskalację wojny, atakowanie ludności cywilnej, prowadzenie cyberataków i akcji sabotażowych w Europie. Ławrow wyszedł z sali, kiedy Sikorski zaczął swoje wystąpienie, ale zwrócił się do niego bezpośrednio.
11: Stop destroying.
10: Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji, Sergieju. Wiem, że my słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Sikorski dodał, że NATO ma 25 razy większe PKB niż Rosja, ale nadal może zabijać wielu ludzi, ale i tak nie może wygrać wojny w Ukrainie, dodał Radosław Sikorski.
7: Kilka chwil temu został ogłoszony alert dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny, bo Rosja znów atakuje Ukrainę. Naszego nieba pilnują natowskie myśliwce.
6: Bliska współpracowniczka Karola Nawrockiego, autorka wielu wyborczych spotów polityków prawicy, z zarzutami. Prokuratura podejrzewa Annę P. o narażanie Polskiej Fundacji Narodowej na poważne straty.
7: Podobnie Piotra M., wspólnika kobiety, który teraz współpracuje z jedną z prawicowych telewizji. Oboje zostali zatrzymani i przewiezieni do Rzeszowa, gdzie zostali przesłuchani.
6: Reporter Radia Z Tomasz Kubat z najnowszymi doniesieniami w tej sprawie. Będzie wniosek o areszt dla obojga?
12: Nie, dostali tylko dozór policyjny, zakaz wyjazdu z kraju i kontaktowania się z innymi podejrzanymi, wyjaśnia Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
13: Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia.
12: Kampania Sprawiedliwe Sądy, którą zrealizowali na zamówienie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej podejrzani, kosztowała ponad 8 milionów złotych. Zdaniem prokuratury wydatki te były sprzeczne ze statutem fundacji. Zyskały za to na nich Prawo i Sprawiedliwość oraz Suwerenna Polska.
7: Postępowanie w tej sprawie jest w toku. Prokuratorzy nie wykluczają postawienia zarzutów kolejnym osobom.
6: Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego entuzjastycznie przyjęta w Gdyni. Film o miłości Gajki i Jacka Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle zachwycił festiwalową publiczność.
14: Fantastyczny film, fantastyczni bohaterowie. Spłukałam się jak norka. Nie wiem, czy ta Polska wygląda tak, jak ją sobie wymarzył Jacek Kuroń i Gaja. Wątpię.
15: Jestem chyba jeszcze trochę w szoku. W połowie filmu co chwilę słyszałam, jak ktoś wyciągał chusteczki i pociągał nosem i ciera łzy.
16: No film jest bardzo dobry, bardzo dobry.
7: Widzowie chwalili rolę od twórców głównych ról Magdaleny Popławskiej i Arkadiusza Jakubika. Pokaz miał też wyjątkowy, symboliczny wymiar. Odbył się dokładnie w 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników.
6: To Słoweńcy będą rywalami naszych siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Awansowali po wygranej 3-0 z Belgami.
7: Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z obserwuje ten turniej. Polacy mają niezwykłe szczęście do Słoweńców.
4: To prawda, to już czwarte Mistrzostwa Europy z rzędu, na których w półfinale mierzymy się właśnie z tym rywalem. Słoweńcy byli naszą zmorą, bo w 2019 i 2021 roku nie potrafiliśmy sobie z nimi poradzić. Polacy przegrali i musieli zadowolić się walką o brąz, który później dwukrotnie zgarnęli. Tę niemoc udało się przełamać na poprzednim Eurosiatkarzy 3 lata temu i to dodało naszym skrzydeł, bo później zdobyli złoto. Mamy nadzieję, że tym razem pojedynek ze Słowenią też będzie furtką do mistrzostwa.
7: Półfinał Polska-Słowenia jutro.
6: Kolejne wiadomości Radia Z o 6.30, a 7:45 gościem Radia Z będzie były prezydent Bronisław Komorowski. Zapraszamy w imieniu Marcina Zaborskiego.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Pytają mnie, jaka będzie pogoda.
5: To właśnie od razu to samo chciałem powiedzieć.
17: Ale cudownie być wyrazistym politykiem i każdy słyszy pan prezydent Komorowski i od razu masz z tyłu głowy brzmienie.
5: Pytają mnie.
17: Słuchajcie, dzisiaj idealna pogoda, żeby wziąć strzelbę i ustrzelić jakąś łanię albo jakiegoś knura, odyńca, 14-15 stopni, schować się w lesie, tak żeby zwierzynka nie słyszała, kiedy podchodzisz i w barbarzyński sposób pozbawiasz ją życia.
11: Baleja, stary brat i Gajda. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
5: Dobrze powiedziane.
17: Dzień dobry.
5: No, dzień dobry.

0: I wszyscy, cała Polska teraz, razem z zespołem Kux. I jeszcze raz, uwaga, jak mantra. Jest czwartek.
1: Jest 6 stopni za oknami.
0: To nie.
1: Dawaj, ale fajnie, ta jesień tak się pojawiła, już można szaliki założyć. Takie swetry jesienne można założyć. Można takie buty, takie w sensie botki można
0: takie
1: założyć.
0: Takie swetry, nie? Gryzące najgorsze.
1: Takie golfy można, w których człowiek siedzi cały dzień w pracy, mi puchun, ja ten golf zakładę.
0: Ale teraz tak
1: moje.
0: Jest. Teraz tak jest, tak. 6-9 stopni o poranku, w ciągu dnia też chłodno, ale od niedzieli już bardzo ładnie, słonecznie i w przyszłym tygodniu słonko i to 20 prawda? Stopni. Numer telefonu do studia.
1: 321-321-321. Dzień dobry, do poranku, witamy.
2: Dzień dobry. Nie śpię dlatego, bo na tą zmianę, bo trzeba się jechać załadować między ciężarówką, jadę na Czechy. A co ładuje? Wiem, ale nie powiem.
0: Słuchacz, pozdrawiamy. Jedzie do Czech ciężarówką i coś ładuje. On wie, ale nie powie.
1: On wie, ale coś ładuje. Pewnie, znaczy nie wiem, ale pewnie... Czekaj, od każdej bombki pewnie ma 5 zł. Radio Z
0: i już. Ale jakie bombki?
1: No takie bombki świąteczne, o jakiej pomyślałeś?
0: 12 po 6.

0: Nie wiem, czy wiesz, że mój mikrofon odrobinkę zbiera moment, w którym ty śpiewasz.
1: Przepraszam, a wiesz, że jak mówisz na antenie, jak śpiewa artysta, to go zagadujesz i przeszkadzasz słuchaczom w odbiorze piosenki Bruno Mars, Mary You?
0: Myślisz?
2: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
0: No bo wiesz, bo to jest konkret, bo są...
3: Rządza pieniądza.
0: Bo są tak ogromne emocje w nas. Wiecie, 800 tysięcy złotych ludzi dzisiaj. Tak, dzisiaj 800 tysięcy, a w poniedziałek rekordowe historyczne milion złotych w Radiu Z.
1: I jeżeli się zastanawiacie, czy warto wygrać, czy warto wysłać tego jednego SMS-a, albo jak się mówi poprawnie po polsku, bo często dzwonicie, jak się wyśle ten jeden SMS...
0: Tak jest.
1: No to posłuchajcie, Karolinę.
4: Cześć, tu Karolina z Gdańska. Wysłałam dosłownie jednego SMS-a i wygrałam dzisiaj 50 tysięcy.
1: Karolina, mówi się jeden SMS i jeszcze Magda.
5: Dzisiaj wysłałam tylko jeden SMS, więc zupełnie się nie spodziewałam, że coś się może wydarzyć.
0: No to właśnie, słychać, że polonistka. Kochani, uwaga, SMS Radio Z. Wpisujesz w treści Radio Z, wysyłasz to pod 7353 za 3,69 zł i jesteś w grze. O dwa finały. 800 tysięcy i poniedziałkowy milion złotych.
1: Kochani, Radio Z pod 7353. Regulamin naszej zabawy jest na radioz.pl, ale to nie koniec, bo do godziny 7. Jak wyślecie jeden SMS o treści Radio Z na 7353, no to pomnożymy każdego razy 8 tysięcy.
0: 8 tysięcy szans na gigantyczne pieniądze, które mogą zmienić wasze życie.
1: Mogą zmienić wasze życie.
0: Pospieszcie się właśnie teraz. Radio Z pod 7353.
2: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
6: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: zostajecie z Radiem Z. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale Kamil jest totalnym frikiem, jeżeli chodzi o dźwięki. Na przykład on wam teraz może powiedzieć, z jaką częstotliwością słuchacie fali Radia Z.
1: Znaczy nie częstotliwością, tylko z jakim taktowaniem ewentualnie jest ta piosenka, która była zagrana. Dokładnie 44 kHz.
0: No właśnie o tym mówię. Skąd ty to wiesz w ogóle? Już za chwilę wiadomości Radia Z o 6.30. Nadamy je na częstotliwości
1: takiej samej 44
0: kHz. I powiemy też o tym, bo będą wiadomości sportowe, że siatkarze w półfinale już jutro spotkają się ze Słowenią.
1: Cudownie, chłopaki.
0: No, także zostańcie z nami.
2: Radio Z i reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
4: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Po reklamie.
11: Minęła właśnie 6:30 w Radiu Z. Jest czwartek, 24 września. Wiadomości Paula Michalik i Michała Daniel.
12: Znów alert dla wschodniej Polski. Rosja atakuje Ukrainę. Naszego nieba pilnują dyżurne myśliwce.
13: SMS-y z tym ostrzeżeniem od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostali o świcie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
12: Na wypadek ataku z powietrza starosta powiatu włodawskiego chce prowadzić całodobowy nasłuch radiowy i oczekuje wsparcia z MSWiA.
13: Teraz nasłuch prowadzą dwie osoby. Są przemęczone, a zagrożenie coraz większe.
12: Podobne problemy są m.in. w powiatach chrubieszowskim, chełmskim czy lubelskim. Ale jak mówi Radiu Z minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nasłuch od urzędników przyjmują już strażacy.
14: Dziś to jest około 200 powiatów, które już podpisały te porozumienia. Do końca roku chcę, aby to było 100%. Chcemy to przenieść do straży pożarnej, bo w straży pożarnej w sposób oczywisty zawsze jest i osoba kompetentna, która jest w stanie tym zarządzić i przede wszystkim jest dyżur. Dyżur 24-godzinny.
13: Starosta włodawski odpowiada, że strażacy jedynie włączają syreny. Sam nasłuch radiowy dalej muszą prowadzić urzędy.
12: Zbrodniarz wojenny mile widziany w Ameryce. Stany Zjednoczone zapraszają Putina na szczyt G20 na Florydzie. Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowę nie tylko z prezydentem, ale również innymi światowymi przywódcami, mówi sekretarz stanu Marco Rubio.
13: I ma nadzieję, że Putin zaproszenie przyjmie. Szef amerykańskiej dyplomacji ujawnia też, że w tej kadencji Donald Trump rozmawiał z prezydentem Rosji co najmniej kilkanaście razy.
12: A były premier Hiszpanii tłumaczy się z biżuterii znalezionej w jego biurze. José Luis Rodríguez Zapatero w piśmie do sądu przyznaje, że to prezent od nieżyjącego już króla Arabii Saudyjskiej. Podarunek jest wyceniany na 1 300 000 euro. Monarcha miał go wręczyć w 2007 roku podczas oficjalnej wizyty w Madrycie.
13: Był to ściśle osobisty gest uprzejmości przyjęty z kurtuazji oraz jako wyraz wdzięczności i szacunku mojego klienta wobec gościa, tłumaczy adwokat byłego premiera. Klejnoty znaleziono podczas przesłuchania w biurze polityka w pierwszej połowie roku. Toczy się przeciwko niemu śledztwo w sprawie korupcji.
12: W studiu witamy Mateusza Ligenza. Tak, dzień dobry. Na wiadomości sportowe.
13: Zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
7: Italia Arrivederci, siatkarze reprezentacji Finlandii, sprawcami największej sensacji w tym roku w ćwierćfinale Mistrzostw Europy wyeliminowali aktualnych mistrzów świata, a więc Włochów. Pokonali ich po tiebreaku przy komplecie publiczności w Turynie. W nagrodę o awans do finału powalczą z Francją. Swojego półfinałowego rywala poznała także Polska. Biało-czerwoni zmierzą się jutro ze Słowenią, która wyrzuciła z imprezy Belgię. Mecze w strefie medalowej w całości zostaną rozegrane w Mediolanie. 3 brązowe medale przywiezie z Mistrzostw Europy w Sofii reprezentacja Polski w boksie. Wszystkie wywalczyły nasze panie. A dziś rusza piłkarska Liga Narodów. W elicie czekają nas dwa hity. Niemcy w debiucie na ławce trenerskiej Jurgena Kloppa zagrają na wyjeździe z Holandią, a Portugalia podejmie walię. W ekipie gospodarzy jest 41-letni Cristiano Ronaldo. Brakuje mu już tylko 21 trafień, by jako pierwszy dobił do czterocyfrowej liczby goli.
14: Premiera.
7: To byłaby wisienka na torcie. Zdobycie tysięcznej bramki z Portugalią byłoby kulminacją czegoś historycznego. Polacy rozgrywki zainaugurują jutro w dywizji B. Na początek czeka ich starcie z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie.
16: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Słuchacze dzwonią z reklamacją do pogody, proszę sobie wyobrazić.
10: Cześć chłopaki, nie wiem gdzie wy macie 9 stopni z rana, bo u nas w Limanowej 3 stopnie na plusie, zimno jak nie wiem co, wszyscy chodzą w czapkach.
17: Bardzo dobrze, że chodzą w czapkach, wtedy włosy są niewidoczne, albo ich brak. 14 stopni na południu dzisiaj będzie.
11: A wie co mówi?
17: Dokładnie, 14 na zachodzie, na północy 15. Trochę jeszcze kilka zostało.
2: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i

0: tylko.
1: Ale gitarka fajna.
2: Anka Karwan, Ania Karwan w Tomi Graj. Za 19.07. Wiecie, że my codziennie po 7.50 dzwonimy w bardzo ważnych dla Polaków sprawach.
1: No, wczoraj dzwoniliśmy do kancelarii prezydenta, bo po tych pogłoskach, że można pana prezydenta sobie na przykład na komunie wynająć.
2: No właśnie, ile to kosztuje i czy można? Sprawdziliśmy to.
3: Czyli prywatne jakieś takie kwestie, tak jak mówimy, to nie wchodzą w grę jednak, tak? Żeby pana prezydenta na jakiś obiad zaprosić, czy komunia, coś takiego. Jeżeli pan prezydent przyjeżdża, no to na przykład jakieś tam zagospodarowanie typu jedzenie i tak dalej, pan prezydent to we własnym zakresie, czy trzeba przygotować?
4: Pan prezydent nie przyjeżdża na prywatne uroczystości.
3: No to się jeszcze okaże.
5: Mamy fundusze.
1: No, także czekamy. Kępa Fiedorczuk, dzisiaj panowie dzwonicie znowu, 7.50 wasza pora. Dzień dobry.
6: Cześć. Dzisiaj będziemy zajmować się tematem lalki.
3: No właśnie, serial, film, ale okazuje się, że w całej Polsce jest całe mnóstwo domów handlowych, sklepów, które nazywają się Wokulski, a tylko jeden chciał z nami porozmawiać.
2: O. Ekskluzywna rozmowa z Wokulskim na antenie Radia Z o 7.50. Radio Z
7: i już. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
3: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
2: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
4: Też możecie wygrać.
2: Wielki finał 28 września.
5: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
2: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jeszcze 7 minut i będzie godzina 7. Dzień dobry, bardzo w Radiu Z. Czwartek dzisiaj, moi drodzy, to jest dobra informacja.
1: Tak, bo jeszcze 15 minut i będzie 8.
2: Spokojnie, nie strasz ludzi.
0: No to teraz będzie strasz. To teraz mam informację, która być może będzie mniej przyjemna, ponieważ rząd chce, żeby alkohol, piwo bezalkoholowe, energetyki były droższe. Chcą podnieść wysokość akcyzy.
2: No to powiem jak ta pani, starsza pani z mema. A komu to potrzebne? A na co to komu?
0: Znaczy rząd chce, żeby...
1: To na pewno lepiej dla nas, żeby było. Na pewno to jest po to.
0: To jest po to, żebyśmy mieli więcej pieniędzy. W sensie, żeby rząd miał więcej pieniędzy, żeby mógł więcej nam rozdać tych pieniędzy.
2: Ale to muszą na alkoholu, na piwie bezalkoholowym, na energetykach, no to nie można gdzieś indziej szukać tych pieniędzy?
1: No dobra, a gdzie byś poszukał?
2: Nie wiem, u babci w szafce zawsze przecież coś tam było.
1: A właśnie, bo tam też jeszcze jakaś nalewka jest. To jest sytuacja win-win.
2: Za 6:07.

0: Ja wiedziałem, że jak Karol pojedzie do Nowego Jorku, to zrobi tam porządek.
1: Jest afera, tak? Pan prezydent coś nawywijał znowu.
2: O co chodzi?
0: Nie ma afery. Wystąpił pan prezydent na forum ONZ i zrobił tam porządek ze wszystkimi.
2: Wyjaśnił ich.
1: No. Wyjaśnił ich. Wziął ich na ustawkę.
0: Więcej o 7 w wiadomościach Radio Z. Radio Z i
3: już. Piątek, weekendu początek. A gdyby tak zacząć go z ekipą, którą zna cała Polska? Zajrzyjmy do domu Gen Z, twórców, których w internecie śledzą miliony młodych ludzi.
4: Gen Z, bądźcie naszymi gośćmi.
5: Dom Gen Z w Radiu Z.
3: Generacja Z i Radio Z pod jednym dachem. Co może pójść nie tak? Dzień z Gen Z w Radiu Z. Już jutro, tylko w Radiu Z.
6: Reklama.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
15: Mamy niskie ceny!
16: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
17: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
18: A w dodatku można go podać również na noc.
17: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
16: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
22: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
21: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
23: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
24: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
25: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
24: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Carfree. Wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree. 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree. Ponad 3000 nowych samochodów. Bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree. Oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
27: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
28: Reklamie.
1: Już prawie 7, to oznacza, że w Radiu Z czas na wiadomości, na które zapraszają Paweł Michalik i Michał Damiuk.
0: Prezydent i szef dyplomacji Rosji się nie kłaniają. Ostre słowa Polaków na forum ONZ-u.
2: Wojsko i policja dalej mają szukać. Coś dziwnego wleciało do Polski od strony Królewca.
0: Cierp ciało, kiedy się muchomora chciało. Ostrzeżenie dla grzybiarzy.
1: 7.
0: Prezydent Polski ostro o Rosji na sesji ONZ. W swoim przemówieniu Karol Nawrocki mówił o rosyjskiej pysze, która w przeszłości doprowadziła do 2 wojen światowych, a teraz znów się objawia.
2: Polski prezydent wzywa do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.
0: W Nowym Jorku wystąpienia prezydenta słuchał reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. O czym jeszcze mówił Karol Nawrocki?
3: Przede wszystkim dostało się Rosji. Prezydent mówił o wszystkich ostatnich prowokacjach, aktach sabotażu czy działaniach hybrydowych w państwach bałtyckich i w Polsce. Jak mówił, działania Rosji jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ zaprzeczają podwalinom tej instytucji.
4: Sytuacja, gdy stały członek usiłuje bezskutecznie, lecz z pełnym okrucieństwa uporem podbić sąsiednie państwo, jest zaprzeczeniem Karty Narodów Zjednoczonych.
3: Dlatego, jak mówił prezydent, potrzeba w końcu wspólnej i stanowczej odpowiedzi ONZ na działania rosyjskiego reżimu. Nowy Jork, Miłosz Gosłowski, Radio Z.
2: Podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ w słowach nie przebierał też minister spraw zagranicznych. Choć jego rosyjski odpowiednik wyszedł z sali, Radosław Sikorski zwrócił się bezpośrednio do niego. Siergieju, wiem, że słuchasz, powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy.
0: Niezidentyfikowany obiekt w okolicach Malborka wciąż nieodnaleziony. Wiadomo, że nadleciał od strony rosyjskiego obwodu królewieckiego.
2: Poszukiwania ma dziś wznowić wojsko wspólnie z policją. Dowództwo twierdzi, że obiekt nie stanowił zagrożenia.
0: Zweryfikowane informacje w tej sprawie przynosi reporter Radia Z Daniel Wrzos. Wiadomo, co to mogło być?
5: Wojskowi nie wykluczają, że mógł to być balon lub stado ptaków. Systemy zarejestrowały obiekt, który poruszał się z kierunkiem i prędkością wiatru. Nadleciał od rosyjskiej strony. Kiedy stracono z nim kontakt, rozpoczęły się poszukiwania. Akcja była prowadzona niedaleko wojskowej bazy lotniczej w Malborku. Do tej pory nie udało się go znaleźć. W akcji uczestniczył też WOT oraz śmigłowiec, a działania mają być wznowione od rana.
2: Kilka tygodni temu było podejrzenie, że coś wleciało na terytorium Polski od strony Białorusi. Okazało się, że był to przelot dużego stada ptaków.
0: Uchwała sejmiku jest. Można na Mazowszu strzelać do dzików. Tyle, że to syzyfowa praca, nie ukrywają władze Warszawy.
2: Tylko w tym roku stołeczne lasy miejskie przyjęły 15 tysięcy zgłoszeń w sprawie dzików. To prawie o połowę więcej niż w całym zeszłym roku.
0: O tym narastającym problemie reporter Radia Z Michał Dzienyński rozmawiał z prezydentem Warszawy. Michał, zdaniem Rafała Trzaskowskiego, uchwała sejmiku nie rozwiązuje problemu. Dlaczego?
6: Bo to zdaniem władz miasta nie będzie do końca skuteczne. Jak to rozwiązać? Wywozić dziki poza miasto. Tylko że w tej sprawie władze nie tylko Warszawy mają związane ręce. Prawo na to nie zezwala.
7: Najważniejsze jest zmiana prawa, zmiana podejścia, bo bez tego problemu po prostu nie rozwiążemy.
6: Resort rolnictwa obawia się, że wywożenie dzików do lasów spowoduje rozprzestrzenianie się. ASF Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
2: Podobnego zdania jest Komisja Europejska.
0: Światełko w tunelu w sprawie horrendalnych cen paliw. Jest szansa na minimalne obniżki.
2: Właściciele stacji starają się nie przekraczać psychologicznych granic cenowych. 8 zł za litr benzyny i 9 za diesla. A dzięki ostrożnemu optymizmowi na giełdach po amerykańsko-irańskich rozmowach jest szansa na chwilowy oddech po ostatniej serii podwyżek. Mówi o tym Radiu Z Jakub Bogucki, analityk z epetrol.pl.
9: Ja też studzę trochę emocje. Nie spodziewajmy się spadków o kilkanaście, kilkadziesiąt groszy, bo to nie są aż tak duże zmiany i w dodatku te zmiany mogą się szybko wycofać, jeżeli ktoś od tej dyplomacji zechce odejść, a zechce wrócić do tego takiego rozmawiania militarnego.
2: Zdaniem analityka innym zagrożeniem dla poziomów cen jest zapowiedź prezydenta Trumpa zakazu importu amerykańskiego diesla. Ma to obniżyć ceny na stacjach w USA, ale w Europie może spowodować duże zamieszanie.
0: Grzybów w lasach jak grzybów po deszczu. Zaczyna się najlepszy czas na zbiory i pogoda w tym roku sprzyja, bo nie brakuje opadów.
2: Dobrze, żeby grzybiarzom nie zabrakło rozsądku, ostrzegają eksperci, by w koszyku nie znalazły się trujące niespodzianki. Ostrzeżeń nigdy za wiele i o tym ze specjalistą rozmawia reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: W czasie grzybobrania liczy się przede wszystkim jedna złota zasada, mówił mi Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
28: Pamiętać o podstawowej zasadzie, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
1: Warto korzystać z atlasów, nie ufać bezgranicznie sztucznej inteligencji w smartfonie, która może się pomylić. Warto zbierać grzyby wyłącznie wyrośnięte. Młode owocniki bez dobrze widocznych cech danego gatunku często są przyczyną tragicznych pomyłek. Grzybów nie zbieramy też do foliówek, które powodują ich zaparzanie i przyspieszają psucie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Leśnicy apelują też, by tych trujących grzybów nie niszczyć, bo wiele z tych właśnie gatunków jest pod ochroną jako ważna część ekosystemu.
29: Radio Z.
8: Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
11: Ja też zbieram zawsze tylko te grzyby, które znam. Jak idę na grzyby, zawsze mówię dzień dobry, Bartek.
12: A dzisiaj będą rosły, słuchajcie, w całej Polsce popada najmocniej na Mazurach. No i chłodno, 15-16 stopni max dzisiaj, a na wschodzie tylko 14, ale od niedzieli ocieplenie i złota polska jesień.
10: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
8: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Pytanie, bo ja mam taki stary Polar w garażu.
13: Tak.
1: Czy to już jest ten moment, żeby go wyciągnąć? Bo wiecie, on czekał.
13: To zależy, czy ty zakładasz Polar, czy to Polar zakłada ciebie.
1: Raczej Polar zakłada moją godność.
12: Jak to było, Bartek? Jak facet nosi taki Polar, to już się poddał.

0: Jakby człowiek jakimś rączym rumakiem właśnie teraz jechał, prawda? Ujeżdżał.
1: Rączym?
0: Było gdzieś to chyba na... dzień dobry, bardzo w Radiu Z, 12 minut po godzinie 7. Kto ma ogródek? Uwaga!
1: Ty!
0: Tak, więc proszę...
1: Uwaga, Kamil, teraz news dla ciebie. Ogródek ma ta sama osoba, która śpiewa szanty.
0: Proszę państwa, wiem, że państwo również miały ogródki czasami, więc proszę zrobić głośniej. Co zrobić, żeby trawnik na wiosnę leśnił i był gęsty? Taki znalazłem poradnik.
2: No.
0: Warto te liście, które spadają, przerobić na kompostownik.
2: Na kompostownik. A jak to się robi na kompostownik?
0: To się wkłada liście do takiego worka, nakłuwa się i to sobie butwieje. I potem idealnie jest kompostownik.
2: No, albo zapraszasz kumpli i sobie butwiejecie razem.
0: Nie, ale to jest serio. To jest bardzo, bardzo ważna, fajna porada.
2: Bardzo ważna, fajna porada.
0: Fajna porada, gdy ktoś ma trawnik. I trawnik będzie gęsty. I mam nadzieję, że wam się ten pomysł podoba.
2: A, okej.
1: Okay. Mi się podoba, ale ja ze swoim trawnikiem jedziemy go zagęścić do Turcji. Radio Z i
2: już. 13 po 7.
0: Dzień dobry.
2: No, dzień dobry.
1: Fajnie. Pa, i zaraz będzie 14 po ty, ale to leci. Yeah.

0: Prima Ballerina. Kamil, to piosenka o tobie.
1: Wiesz co, ale nie zdziwiłeś mnie, że to powiedziałeś, naprawdę.
2: Kamil to jest bardziej takie Secundo Ballerina.
1: Secundo Ballerina.
0: A podnieś nóżka, pokaż jak wysoko podnosisz nóżkę.
1: A co jeszcze, może mam zatańczyć jeszcze, nie, co no państwo by chcieli?
2: No, ale tak, żartuję, wykorzystujesz to w prywatnym życiu, Kamil? Tak co? Naprawdę kiedyś byłeś na imprezie, potańczyłeś?
1: No. Wiesz co, najgorsze jest to, że po tańcu z gwiazdami wszyscy do mnie podchodzą i mówią, panie Kamil, pan potańczy. Nie?
0: No właśnie.
1: A ja nie potrafię.
0: To wszyscy pamiętamy, bo ty wygrałeś ten program.
1: Oczywiście, tak.
0: Kamil Baleja wygrał
2: w myślach ten program.
0: A powiedz mi, czy ty do dzisiaj potrafisz na przykład zrobić szpagat?
1: Potrafię zrobić krok do jive'a.
0: O.
1: Mogę wam pokazać, jakbyście chcieli.
2: Może nie? Ja potrafię tylko samego jive'a.
1: Gdzie szpagat? Szpagat to jest niewykonalne, słuchaj. Mężczyzna nie może robić szpagat.
0: Ta tancerka, co z nią tańczyłeś, no to przecież potrafiła zrobić szpagat.
1: Nie tylko to potrafiła zrobić.
0: No widzisz, no. Czyli można. Czyli zdolny, ale leni.

0: uzgodniliśmy, że mówimy o Marcinie Zaborskim. Nasz Marcin, bo to
1: ale
0: jest
1: super.
0: Nasz Marcin, tak, dokładnie.
1: Ale super.
0: Dzień dobry, Marcin.
1: Dzień dobry.
2: Cześć, Marcin.
0: Co, jakoś bardzo głośno mówisz, nie wiem, co twój mikrofon tak dziwnie, czy tak po prostu dzisiaj wypiłeś trzy kawy, wiadro kawy i jeszcze...
2: Tutaj są tak ustawione mikrofony, że ktoś jest mądrzejszy, to jest głośno.
1: Jakbym wypił kawę, to byś dopiero...
0: Patrzcie, Bartka nie słychać w ogóle na przykład teraz.
1: Cześć, Bartek.
2: Kochani, piłem kawę. Dzisiaj twoim gościem będzie były prezydent Bronisław Komorowski.
1: Tak jest.
2: Jaka jest ulubiona artystka pana Komorowskiego?
0: Ewelina Flinta.
2: Tak jest.
0: Bo to jednak zapalony myśliwy. A to dobre było, co się krzywisz?
2: Dobry żarcik.
1: Bardzo.
3: Wydawałeś dzika teraz.
0: No. Właśnie, przecież pamiętamy historię polityczną bardzo głośną, kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński kiedyś pokazał, jak robi dzik.
1: A tak.
2: I mamy dla ciebie challenge, żebyś poprosił zapalonego myśliwego, miłośnika lasów, pana Bronisława Komorowskiego, żeby zrobił jakieś leśne zwierzę, w sensie odgłos, na przykład
1: jak?
2: Pan Kaczyński robi tak,
1: tak,
2: robi
1: tak.
3: Paszczowo.
2: Paszczowo,
3: no.
2: Jakieś.
0: Aha. Jak jeleń na rykowisku, zaprezentujemy oryginał.
1: Marek, no, umiesz.
3: Ja też.
1: Ładnie.
3: Słuchajcie, mam dla was zwierzątko, uwaga.
0: No.
2: No. Jakie to?
3: Chora nutria.
2: O, to bym nie zgadł. No to... właśnie, to takie wezwanie byśmy prosili dla pana prezydenta, dobrze?
1: Świetne.
0: Dobra.
2: Powiedz, że to chłopaki od poranka. Tak. To wszystko
3: Marcin, najważniejsze, że się z nami fajnie bawić.
0: Dokładnie.
1: Doskonale.
2: A teraz uwaga, zapinamy guziki pod szyją. Najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Ósma dwie.
0: Redaktor Marcin Zaborski.
2: Publicystyka w Radiu
0: Z. I były prezydent pan Bronisław Komorowski. Polecamy, zapraszamy.
1: Z poważaniem. Radio Z i
4: już. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeiser, jedna plus jedna gratis.
22: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
21: Spotkajmy się w Biedrze.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
24: Po reklamie.
2: Punktualnie 7.30, czwartek, 24 września już. Na wiadomości Radio Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
25: Prezydent Polski po rozmowie z Donaldem Trumpem w sprawie amerykańskiej bazy. Teraz wszystko w rękach rządu, by ustalić szczegóły stałej obecności Amerykanów, informuje kancelaria Karola Nawrockiego.
26: Prezydenci rozmawiali podczas oficjalnej kolacji na otwarcie sesji ONZ, a jak mówi w Nowym Jorku reporterowi Radia Z Miłoszowi Gocłowskiemu prezydencki minister Marcin Przydacz, wszystkie ustalenia pozostają w mocy.
27: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
28: Co do tej propozycji nazwy? Czy prezydentowi spodobała się ta propozycja nazwy, żeby baza nazywała się Fort Trump?
27: To jest termin raczej publicystyczny, mający na celu także przekonywać tych, którzy mają tutaj kluczową rolę do odegrania. I jak widać, ta strategia przyniosła pozytywny skutek, bo prezydent Trump jest zwolennikiem otwarcia amerykańskiej bazy.
25: Planowane na wczoraj spotkanie ministra obrony z szefem Pentagonu w Waszyngtonie zostało przełożone na prośbę Amerykanów.
26: Nowego terminu jednak jeszcze nie ma.
25: 500 ludzi może wylądować na bruku. Zwolnienia grupowe planuje w Poznaniu koncern farmaceutyczny GSK.
26: Pracę mogą stracić przede wszystkim pracownicy IT, bo to, czym zajmowali się w Poznaniu, ma zostać przeniesione do Indii. Zakładowa Solidarność ma negocjować dla pracowników jak najlepsze warunki odejść.
25: Wojna na Bliskim Wschodzie może zatrzymać rajd Dakar. Impreza organizowana w Arabii Saudyjskiej tradycyjnie startuje na początku roku, ale w obecnej sytuacji może stanąć pod znakiem zapytania.
26: Organizatorzy jednak milczą. Niepokoi się tam kierowca Edward Ruszczyc, który planuje debiut w najbliższym Dakarze.
29: Troszkę nie fair grają, no bo wszystkie załogi mają z tym problem. Duże załogi, niektóre już dały ogłoszenie, że nie wyślą tam swoich mechaników, nie wyślą tam swoich zawodników. A my tak stoimy okrokiem, no bo za wszelką cenę, jakby Dakar był, chce w nim wystartować. No ale z drugiej strony nie chce się teraz jakby zblokować, wysyłać środki wpisowe i wszystkie dokumenty. I czy oni, jak odwołają Dakar, czy będą zwracali, czy oni je zamrożą?
25: Mówi w podcaście Z za kółkiem kierowca zespołu Red Fox Racing.
26: Wyścigi na Bliskim Wschodzie odwołała już Formuła 1. Nie będzie też rundy rajdowych Mistrzostw Świata w Arabii Saudyjskiej.
25: A więcej sportu w Radiu Z od Mateusza Ligenzy.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
31: Takie rzeczy na drewnianym parkiecie po raz czwarty z rzędu. Polscy siatkarze znów w półfinale Mistrzostw Europy zmierzą się ze Słowenią. Z trzech ostatnich bezpośrednich spotkań w imprezie tej rangi, choć mamy gorszy ogólny bilans, to najświeższe wspomnienia z Rzymu są przyjemne. Słoweńcy dwukrotnie zamykali nam drogę do finału w 2019 i 2021 roku, ale ostatnie słowo należało do biało-czerwonych. Przed 3 laty nastąpiło przełamanie, potem poszli za ciosem i sięgnęli po złoto. Mecz już jutro w Mediolanie o 17:00, w drugim półfinale Finlandia zagra z Francją. Polska strzelba znów zachwyca. Ewa Pajor poprowadziła Barcelonę do wielkiego zwycięstwa na inaugurację nowego sezonu Ligi Mistrzyń. Napastniczka popisała się dubletem i zaliczyła asystę, a Duma Katalonii wygrała z Paris FC 5-2.
0: To
31: wyjątkowa chwila. Graliśmy u siebie przed naszymi wspaniałymi kibicami. Cieszymy się, że udało się wygrać i to my zgarniamy 3 punkty. Dla Pajor były to gole numer 45 i 46 w historii tych elitarnych rozgrywek. Barcelona broni tytułu. Finał w tym sezonie odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na koniec piłka ręczna. Reprezentacja kobiet od porażki ze Słowenią. 28-29 się zaczęły towarzyski turniej w Hebie. Jutro starcie z Czechami.
3: Cała Polska mówi o lalce. Jeszcze przed godziną 8 telefon do Wokulskiego w Radiu Z. A teraz prognoza pogody. 15 stopni średnio. Bardzo równa dzisiaj temperatura.
6: Średnio, no.
3: No, co mnie przedrzeźniasz? No prawie wszędzie będzie 15 stopni.
6: Zgadzam się z tobą, że jest średnia. To
2: ja też
6: się musisz kłócić.
3: Dzisiaj 15, jutro 15.
6: Wziął się pokłócił.
3: W sobotę 16, ale w niedzielę to będzie 21.
30: Baleja, stary brat i Gajda. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Pani Beyoncé śpiewała pięknie o poranku. Hello! To tak po naszemu dzień dobry.
1: A hello to po polsku znaczy halo.
2: Servus.
1: Ja wiem, bo ja miałem angielski w szkole.
0: Że hello to znaczy halo. No. Tak. No, okej. Okay. Za 20 minut będzie godzina 8. Ciekawa historia ze Szwajcarii, bo taka pani emerytka, która płaciła za rogalika, wpisała PIN w pole na piwku na terminalu. I rozumiecie, z jej konta zabrali 1612 franków.
1: Bo taki PIN miała, 1612. Tak. Ja.
0: Cały świat poznał jej PIN. I pomyłkę.
2: Nie jest tak, że PIN jest jeden, że wszyscy mają 2222?
0: Nie, ja mam 1111.
1: A był taki bankomat kiedyś w Warszawie, Szymon Majewski opowiadał, że starsi ludzie, jak nie kumali, o co chodzi z tymi kartami, to zapisywali sobie na tym bankomacie PIN-y długopisem.
0: I wszędzie były 4-1.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
8: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
9: A nosek?
8: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
9: Całą noc?
8: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
9: Dobranoc, nosku.
8: Dobranoc, skarbie.
10: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Prawda?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny!
18: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
19: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
18: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
19: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
18: Aflofarm.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam. Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
15: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
20: Po reklamie.
1: No ponieważ teraz cała Polska odmienia lalkę przez wszystkie przypadki, to za chwilkę dzwonimy.
0: Do Wokulskiego jednakowoż nie mamy pewności, czy owy pan będzie chciał z nami poddyskutować.
2: Czekaj, mamy numer stacjonarny, bo Wokulski to dystyngowany pan.
1: Jakiż to piękny numer tutaj wybierzemy zaraz na tej okrągłej wybieralności.
0: Nie potrafi tego Wokulskiego.

0: Człowiek wstaje rano, sobie ryknie razem z Bon Jovim. Od razu jest lepiej, prawda? Living on a Prayer to jest Radio Z, to jest Dzień Dobry Bardzo.
1: Za 12:08.
2: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
3: O co chodzi z tą lalką? Wszyscy o tej lalce. W ogóle cały naród podzielony. Jednym się podoba, innym się nie podoba. A jeszcze będzie film zaraz.
0: Bo jest serial, teraz będzie film. Wszyscy narzekają na Wokulskiego, tak?
4: No. Nie, bardziej na Izabelę, że ona taka jest tam, że jej przeklina i w ogóle.
0: Na Izabelę zawsze narzekali wszyscy, no, wiesz.
3: Wokulski jest najważniejszy w tej historii, przecież czy nie? Jesteś facetem czy dziewczyną, Bartek?
4: To czekaj, bo ja muszę jeszcze raz to przeczytać.
0: Proszę państwa, wyjaśnimy teraz tę sprawę raz na zawsze i dzwonimy, uwaga, dzwonimy do Wokulskiego.
5: Dzień dobry, salon optyczny Wokulski, słucham.
6: Dzień dobry, Wojciech Fiedorczuk, Michał Kępa, jest pani na głośno mówiącym.
7: Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry.
7: Wie pani co, my dzwonimy z taką sprawą. Chodzi o tego całego Wokulskiego, bo państwo się nazywacie Wokulski. No a teraz wszedł ten serial, Lalka, tak, o Wokulskim właśnie. Czy państwo jakoś żeście odczuli zwiększenie, nie wiem, klientów jest więcej, no bo Wokulski popularny teraz.
5: Wie pan co, Wokulski to już jest jakiś czas, to nie jest od tego właśnie, bo tutaj pani dyrektor jest fanką lalki, ale to już Wokulski optyk to działa bardzo długo, to nie jest od tego, że jest nowy film, prawda? Właścicielką salonów optycznych Wokulski jest pani Katarzyna.
7: I ona się nie nazywa Wokulska, czy Łęcka?
5: Nie, absolutnie. Nie.
7: Aha.
6: Rzecka? Nie.
7: Rzeczka?
5: Nie.
6: Czyli rodzinnie nie jest jakoś spokrewiona z bohaterami?
5: Absolutnie, nie.
6: I nie dotyczy to ostatniego serialu, tylko tej poprzedniej wersji serialu, a może książki nawet, bo czy to wiadomo?
5: Książki raczej, bo pani dyrektor jest polonistką, ale to już proszę z nią się
7: to ona czyta.
5: Dogadywać.
7: Dobra, to jak ona czyta.
5: No właśnie,
7: czyta,
5: to... a to państwo jest z...
7: My? Radio Z.
6: Dzwonimy i się dowiadujemy.
5: Najlepiej.
6: Jak się pracuje w ogóle u Wokulskiego?
5: A bardzo fajnie, bardzo dobrze. No także idealnie.
7: To jest ważna informacja dla nas. Dobrze.
5: No także to... nie, tutaj wszystko jest jak na wielkim plusie. Także pod tym względem
6: w sensie
5: to bardzo
6: nie chodzi o wadę wzroku na plusie, tylko...
5: Nie. Na plusie się dobrze z nimi współpracuje i pracuje do tej
7: super
5: firmy.
7: Bo wie pani, ten Wokulski tak w tym serialu, to on taki tam średnio pokazany, powiem panu. Oni wypić lubi.
6: Kombinator taki, o nim się mówiło.
7: No taki, to na baby taki mocno pies. Także uważać. Naprawdę.
6: I jak coś, to pisać do reżysera.
7: Tak jest.
6: Dziękujemy. No,
7: bardzo dziękujemy.
5: Proszę bardzo,
7: razie.
5: Do widzenia, miłego dnia.
7: Wszystkiego dobrego wzajemnie.
0: Dziękujemy. Czyli w banku też masz wadę, albo jesteś na plus, albo jesteś na minus.
4: A podobno po tej całej aferze Prus już pisze lalkę 2.
2: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
8: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Kiedy pytają mnie, kto dzisiaj będzie gościem Radia Z, odpowiadam.
1: Wiemy. Były prezydent Bronisław Komorowski na rozmowę zaprasza Marcin Zaborski. Poprosiliśmy, żeby Marcin zapytał pana prezydenta o jakiś paszczodźwięk prosto z lasu.
2: O zwierzątko, żeby... No zobaczymy. Bo to człowiek strzela, pan Bóg kulę nosi, prawda?
0: Zapraszamy. Najpierw wiadomości, później gość Radia Z.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Po reklamie.
7: To już ósma za pasem, jest czwartek, 24 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
8: Łączy nas piłka, ale też biesiada. Kolejna afera w PZPN-ie.
9: Baza w Polsce, tematem rozmowy Nawrockiego z Trumpem. Znamy szczegóły.
8: Gościem Radia Z jest były prezydent Bronisław Komorowski.
7: Ósma.
8: Zakrapiana impreza tematem numer jeden w PZPN-ie. W tle afera nagraniowa.
9: Po spotkaniu z szefem FIFA Giannim Infantino, podchmielony prezes Polskiego Związku Cezary Kulesza miał znaleźć się na taśmie uwiecznionej potajemnie przez jego bliskiego współpracownika.
8: Z tym tematem dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Kolejny skandal trafi polską piłkę w trakcie zgrupowania reprezentacji.
10: No możemy ze smutkiem stwierdzić, że męczy nas piłka. Tematem wiodącym znów jest alkohol. Dwa tygodnie temu na inaugurację Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 w naszym kraju władze PZPN pobalowały z szefem FIFA podczas uroczystej kolacji w Katowicach. Według portalu Weszło, gdy Kulesza chwiejnym krokiem wracał do swojego pokoju hotelowego, sekretarz generalny Łukasz Wachowski miał uwiecznić tę fikuśną podróż na telefonie. Nagranie zostało natychmiast zauważone i usunięte przez innego działacza, Bartosza Ryta. Wachowski publicznie odpiera te zarzuty. Ustaliłem, że dziś związek ma po południu ogłosić nowego sponsora. Na konferencji mają pojawić się Kulesza i antagonista całego zamieszania. Po nagłośnieniu afery pracownicy związku obawiają się, że umowa nie zostanie ostatecznie podpisana.
9: Mówi się, że Wachowski chce ubiegać się o fotel prezesa PZPN-u w kolejnych wyborach. Afera wywołała poruszenie w strukturach związku i ma trafić na jutrzejsze obrady, tuż przed meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
8: Amerykański prezydent po raz kolejny miał dać zielone światło dla stałej bazy US Army w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z Donaldem Trumpem podczas oficjalnej kolacji przed zgromadzeniem ONZ w Nowym Jorku.
9: Tam właśnie jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski. Miłosz, o czym jeszcze rozmawiali prezydenci?
11: Jak przekazał mi prezydencki minister Marcin Przydacz, dotyczyła nie tylko stałej amerykańskiej obecności w Polsce, ale także rozwijania możliwości zbrojeniowych w naszym kraju. Chodzić ma m.in. o zakład serwisowania amunicji do rakiet Patriot.
12: Ta rozmowa dotyczyła także i kwestii lokowania inwestycji amerykańskich, także i w przemyśle zbrojeniowym. Rozmawiamy tutaj z głównymi amerykańskimi firmami na temat serwisowania sprzętu amerykańskiego.
11: Jak zapewniał mnie minister Przydacz, dobre relacje między prezydentami sprawiają, że te rozmowy przynoszą konkretne efekty. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
8: Ostrzeżenie dla kierowców w województwie wielkopolskim. Na krajowej 32 samochód potrącił pieszego w Kotowie między Grodziskiem Wielkopolskim a Stęszewem.
9: Pieszy jest ranny, jest tam ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę.
8: A już teraz gość Radia Z. Zapraszam, Marcin Zaborski.
13: Były prezydent Bronisław Komorowski w Radiu Z. Kłaniam się, dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam państwa.
13: I krótka piłka na początek naszej rozmowy. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź mam nadzieję. Czy relacje Nawrocki-Trump są dla Polski gwarancją bezpieczeństwa, tak czy nie?
14: Nie, absolutnie nie są, ale są pozytywne.
13: Sprawdźmy, co myślą o tym nasi słuchacze. Na radio.pl jest sonda, można głosować, wyniki niebawem. Panie prezydencie, pana sąsiedzi w Przysmyku Suwalskim przychodzą i pytają z niepokojem, czy będzie wojna?
14: Raczej nie, ludzie się tam przyzwyczaili już do tak powiem, sąsiadowania z obszarem z takiego potencjalnego zagrożenia, ale jakąś tam dozę niepewności się wyczuwa.
13: No tym bardziej, że premier w Sejmie występuje i mówi, ostrzega, że mogą wydarzyć się różne niedobre rzeczy, powołuje się na raport CIA, a prezydencki minister Marcin Przydacz mówi wtedy, czy pisze tak, to jest wymyślone kłamstwo, żeby zelektryzować opinię publiczną i przyszpanować.
14: Wie pan, no politycy mają to do siebie, że jakby czują się w obowiązku z jednej strony ostrzegać przed zagrożeniem, także zagrożeniem wojennym, ale z drugiej strony oczywiście wiedząc o tym, że tak zwany efekt flagi zawsze służy, szczególnie rządzącym, jeśli w takiej roli właśnie występują, więc pewnie to też sprzyja, tak powiem, częstym na przykład właśnie ostrzeżeniom i tak dalej, no ale...
13: No tak, Przemysław Czarnek mówi, premier straszy raportem CIA, którego nikt nie widział na oczy, chyba także pan Tusk, że tu chodzi o to, żeby wywołać chaos, żeby przestraszyć społeczeństwo i przykrywać wewnętrzne czy afery Platformy Obywatelskiej.
14: No, to już bzdura absolutna, bo takiej tendencji nie ma i ona byłaby zresztą nieskuteczna. Tutaj nie ma co przykrywać. Można przykrywać afery PiS-u co najwyżej, której są takie bardzo widoczne.
13: Były i teraz afera Szpitala Południowego chociażby.
14: No, tak, no, ale to kiedy to było? No, tak powiem, apel premiera był parę dni temu, więc to nie, to pan Czarnek po prostu przesadza bardzo grubo. Natomiast i trzeba uważać, tak generalnie trzeba uważać, żeby nie przesadzić z budowaniem takiej atmosfery zagrożenia. No, ale z drugiej strony, jeżeli się o tym jakoś mówi, informuje o zagrożeniu, to też trochę się uczy społeczeństwo jakiejś reakcji. Ja przykładam dużą wagę do tych różnych ćwiczeń, a tam z sygnałami dźwiękowymi i tak dalej. One też ludzi w jakiejś mierze straszą, ale z drugiej strony uczą.
13: No to jest pomysł na to, jak uczyć. Mateusz Morawiecki proponuje obowiązkowe szkolenia wojskowe dla młodych ludzi. 3 miesiące zaraz po szkole średniej. Pan jest za?
14: No, jak obowiązkowe, to znaczy, że to jest przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej.
13: No nie na rok, tylko na 3 miesiące.
14: W wymiarze 3-miesięcznym. No w ciągu 3 miesięcy się nie nauczy. To w warunkach wojennych się uczyło. Nawet mojego ojca na przykład w ciągu 3 miesięcy zrobiono oficerem.
13: To może trzeba przywrócić pobór na dłużej niż 3 miesiące.
14: Nie, to jest nonsens. Wojsko powinno szkolić tyle, ile realnie potrzebuje z myślą o mobilizacji w czasach wojennych. To jest problem, że my mamy za małe rezerwy.
13: No właśnie, to jak ją odbudować?
14: Ale to wcale nie oznacza, że należy szkolić wszystkich obowiązkowo. Na razie wystarcza w znacznej mierze tych, którzy są na ochotnikach, chcą się szkolić. Powinno się zwiększyć na przykład szkolenie, no powiedziałbym, młodych inteligentów, bo to są mogą być przyszli oficerowie właśnie w czasie wojny, oficerowie rezerwy. No ale to nie ma powodu, żeby wszystkich brać w kamasze. Wystarczy, że się będzie brało tych, na których wojsku zależy. Z określonymi specjalnościami zawodowymi, po jakichś kierunkach studiów, a z jakimś zawodem. A nie wszystkich, no bo to wszyscy to na ochotnika ewentualnie.
13: Panie prezydencie, mieści się panu w głowie, że policja zostanie użyta do przeprowadzenia zmian w Trybunale Konstytucyjnym?
14: Wie pan, już tyle dziwnych rzeczy z tym nieszczęsnym Trybunałem się wydarzyło. On już praktycznie jest, no nie istnieje jako instytucja rzeczywiście kontrolująca konstytucyjność ustaw, że to wszystko jestem w stanie sobie wyobrazić.
13: No i ministrowie z rządu nie wykluczają, że policja do Trybunału wejdzie. Na co ludzie prezydenta na przykład mówią, to będą zmiany wprowadzane łomem. To będzie państwo łomiarzy, a nie państwo demokratyczne.
14: No, wie pan, no, trzeba powiedzieć kolegom z PiS-u, no, że jak popsuli Trybunał Konstytucyjny i złamali konstytucję, przy tym także i poprzedni prezydent, no to takie są konsekwencje dzisiaj.
13: Że trzeba łomem?
14: Że trzeba niestety, że każda siła, każda partia, każdy rząd ma to do siebie, że bardzo chętnie korzysta z takich niedobrych wzorców, ścieżek wypracowanych przez poprzedników.
13: PiS, czyli to jest niedobry PiS wzorzec, popsuł, który rząd może zastosować.
14: I dzisiaj nie ma prawa się dziwić żadnej metodzie zastosowanej po to, aby Trybunał naprawić. Natomiast oczywiście chciałoby się, żeby to się odbyło, wszystko odbywało jakby w świetle prawa, konstytucji, no ale tu pan prezydent Nawrocki blokuje te zmiany, więc to nie może być tak, że pan Święczkowski, szef Trybunału, nie dopuszcza zaprzysiężonych sędziów do orzekania i tu się wszyscy już do tego przyzwyczaili.
13: No to koledzy z PiS-u, jak pan mówi, odpowiadają, że Amerykanom się nie spodoba, jeśli policja pojawi się w Trybunale Konstytucyjnym i efekt będzie taki, że prezydent Trump wstrzyma decyzję o budowie amerykańskiej bazy pan,
14: no,
13: w Polsce.
14: PiS ma jakiś, to jest, ma postawę kudla w stosunku do prezydenta Trumpa w szczególności. No niech przestaną straszyć Polaków Trumpem, bo i tak prezydent Trump ma dosyć nie najlepszą prasę w Polsce, więc niech się nie powołują na to, że amerykański prezydent coś w Polsce zrobi, czy Polsce zrobi, no bo to jest kompromitujące dla relacji polsko-amerykańskich. Samo takie myślenie, no. To tak kiedyś mówiono, komuniści mówili, tego opozycja niech się powstrzyma, bo Ruscy wejdą, albo Ruscy zainterweniują. No jesteśmy demokratycznym, wolnym krajem, trzeba się tak zachowywać, nie dlatego, że się obrazi, czy będzie źle to widział sojusznik amerykański, tylko dlatego, że jakieś ma się tutaj rację.
13: No to amerykański sojusznik zaprasza Putina na grudniowy szczyt G20 na Florydzie. No to raczej nie wygląda jak izolacja zbrodniarza wojennego.
14: No zdecydowanie nie. No warto przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno politycy polscy prześcigali się w ocenianiu, co to będzie, jak się Putin będzie chciał pojawić gdziekolwiek w wolnym świecie.
13: No właśnie, co to będzie? Na szczyt G20 wybiera się prezydent Nawrocki.
14: Algorytm już był, prawda, po czerwonym dywanie amerykańskim szedł już Putin, więc tu niczego nowego się nie należy
13: tak
14: spodziewać.
13: Tak jest, tylko że na Florydę leci prezydent Nawrocki. I co, usiądzie przy jednym stole z Putinem?
14: No usiądzie.
13: Powinien?
14: Usiądzie, będzie udawał, że siedzi przy jednym stole z prezydentem Trumpem, a będzie siedział i z Trumpem, i z Putinem.
13: A pan by nie usiadł jako polski prezydent?
14: Wie pan, na szczęście już nie jestem prezydentem.
13: No ale zmierzmy się z tym wyzwaniem.
14: Ale panu powiem tak, że gdybym spodziewał się, że z tego może być jakaś korzyść dla Polski, a nie tylko propagandowa korzyść dla mnie samego, to bym pewnie się zdecydował na to, ale obawiam się, że tu będzie sytuacja taka, że będzie się pan prezydent Nawrocki próbował, tak powiem, opalać w promieniach prezydenta Trumpa, niewiele dla Polski zyskując, bo my tam jedziemy w roli właściwie obserwatora, czy my, no właśnie prezydent Nawrocki w roli obserwatora, gościa zaproszonego, no właśnie chyba po to, aby móc się pokazać światu, prawda, jako, więc chyba bez nadziei na jakąś większą, jakiś, no, to nie jest wejście do grupy G20.
13: No to jeszcze raz wrzucamy na boisko krótką piłkę. Trzy pytania tym razem, panie prezydencie. Czarnek byłby lepszym premierem niż Mentzen, tak czy nie?
14: Nie. Nie byłby, bo Mentzen jest młody. Mentzen jest pod jednym względem, mi się podoba, jest wolnorynkowcem ewidentnym, natomiast ma poglądy na kwestie świata zachodniego, głównie integracji europejskiej, równie niedobre jak Czarnek.
13: W sporze marszałek Sejmu prezydent staje po stronie marszałka Czarzastego, tak czy nie?
14: A w jakim sporze?
13: No mają spór, ciągle się kłócą.
14: Ja w ogóle po żadnej stronie nie staję w takich kwestiach, bo uważam, że nie powinni się kłócić. No.
13: Polska powinna dziś odmrozić stosunki dyplomatyczne z Białorusią, tak czy nie?
14: A to jest, wie pan, ważne pytanie.
13: To za chwilę o tym porozmawiamy więcej. Czy jest pan w stanie rozstrzygnąć na tak albo na nie?
14: Polska powinna starać się odmrozić relacje z Białorusią, ale nie pod dyktando polityki amerykańskiej.
13: To za chwilę o tym rozmawiamy. A w naszej sądzie internetowej pytaliśmy, czy relacje Nawrocki-Trump są dla Polski gwarancją bezpieczeństwa. Tak odpowiedziało 29% pytanych, 71%, że nie. To są wyniki podawane na radio.z.pl i tam właśnie rozmawiamy.
14: W pełni się zgadzam z wynikami.
13: Polecam.
8: Gwarancją bezpieczeństwa? Absolutnie nie, ale są pozytywne. Tak o relacjach prezydenta Nawrockiego z Trumpem mówi w Radiu Zet Bronisław Komorowski.
9: Obowiązkowe szkolenia wojskowe dla obywateli to jest nonsens. W 3 miesiące niczego się nie nauczy. Problemem jest, że mamy za małe rezerwy, ale to nie znaczy, że mamy szkolić wszystkich obowiązkowo, uważa były prezydent.
8: PiS ma postawę kundla wobec Stanów Zjednoczonych. Niech wreszcie przestaną straszyć, mówi gość Radia Zet.
9: Polski prezydent przy jednym stole z Putinem na szczycie G20 na Florydzie? No będzie i będzie udawał, że siedzi z prezydentem Trumpem, a będzie siedział z prezydentem Trumpem i z Putinem.
8: Rozmowa trwa, oglądajcie na naszych kanałach internetowych.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
15: 8:13.
16: Dzień dobry.

0: Dziękujemy, Dawidzie. Dawid Podsiadło na błysk. Mówiłem dziękujemy, więc już to jest dziękujemy, moment, dziękujemy. Tak, żeby przestał śpiewać artysta. To jest Dzień Dobry bardzo w Radiu Z. Telefony dzwonią od samego rana. 321-321-321. Dzisiaj dużo jesienno-grzybowych tematów.
1: No poszedłem przedwczoraj po raz pierwszy w życiu. No i faktycznie, są te grzyby i jest ich mnóstwo. Przyniosłem cały kosz grzybów, zbierałem przez pół dnia. Ale jak żona przyjechała po 15 z pracy i przebrała te grzyby, okazało się, że było 3 prawdziwki, 2 kozaki, a reszta pojechała z powrotem do lasu.
2: I facet jest szczęśliwy, prawda? Zrealizował się, poszedł na grzyby, przychodzi żona, wszystko psuje.
0: To po co przebierała te grzyby? Po co je przebierała?
3: Czy ja dobrze zrozumiałem, że pan dzisiaj był na grzybach, a żona po 15 wróciła z pracy?
2: Dobre były te grzyby.

0: Jeżeli wam się wydaje, że my chcemy już powolutku iść do domu bez tego, żeby was porządnie na koniec zaskoczyć, to
1: nic bardziej mylnego. Rekord Guinnessa, słuchajcie, samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Pobity. Pobił to polski kierowca rajdowy Miko Marczyk i Miko przyjedzie, nie wiem czy elektrykiem, ale do naszego studia za chwilę.
0: Tak, już niebawem. Koniecznie zostańcie z nami. Bartek, czy masz przygotowane jakieś pytanie do Miko Marczyka?
2: Tak, oczywiście.
0: Więcej już niebawem. Zostańcie z nami.
3: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
7: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
1: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 3.

0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Po reklamie.
9: Jak wam zegarek pokazuje 7.30, to źle. Teraz jest 8.30. Wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk.
10: Ale wystraszyłeś.
11: Były prezydent Polski z dystansem do relacji Nawrockiego z Trumpem nie są dla Polski gwarancją bezpieczeństwa, ocenia w Radiu Z Bronisław Komorowski.
12: Krytykuje też pomysł prawicy obowiązkowych 3-miesięcznych szkoleń wojskowych dla wszystkich.
11: Pobór na 3 miesiące to nonsens. Nie ma powodu, żeby wszystkich brać w kamasze, mówi Komorowski.
13: Wystarczy, że się będzie brało tych, na których wojsku zależy. Z określonymi specjalnościami zawodowymi, po jakichś kierunkach studiów, z jakimś zawodem, a nie wszystkich. Wszyscy to na ochotnika.
12: Według Komorowskiego wojsko powinno organizować szkolenia na tyle, ile potrzebuje i zwiększyć ćwiczenia dla młodych inteligentów, bo oni w momencie zagrożenia mogą się przydać.
11: CIA ostrzegła Polskę przed rosyjską prowokacją wymierzoną w system bankowy. Jak ustalili dziennikarze Radia Z i Newsweeka Mariusz Gierszewski i Dominika Długosz, zagrożenie może dotyczyć podmorskich kabli, zarówno tych na dnie Bałtyku, jak i między kontynentalną Europą a Wielką Brytanią oraz naszym kontynentem a Ameryką.
12: Te połączenia są kluczowe dla międzynarodowych systemów bankowych. Amerykanie mieli zalecić nam przygotowanie się na możliwy atak, bo każdego dnia przez podmorskie kable przepływają transakcje o wartości 10 bilionów dolarów.
11: Sąd aresztował byłego policjanta zamieszanego w aferę zonda krypto. Artur K. spędzi za kratami 3 miesiące. Prokuratura bała się, że podejrzany może uciec, ukrywać się albo będzie próbował wpływać na śledztwo.
12: Artur K. ma już zarzuty za działalność w gangu, pranie pieniędzy i sabotaż procedur bezpieczeństwa na szkodę klientów giełdy kryptowalut. Nie przyznaje się do winy.
11: Berlin nie chce igrzysk. Stolica Niemiec nie chce się wycofać z kandydowania do organizacji letniego turnieju. W grę wchodzą lata 2036, 40 albo 44.
12: Zanim Niemcy zgłoszą się do tego wyścigu, wybiorą kandydata spośród swoich miast. Obok Berlina chętne było Monachium oraz miasta zachodniego regionu Renrura.
11: Muminki się cieszą, bo kubek z motywem popularnej bajki sprzedał się na aukcji w Finlandii za prawie 50 tysięcy euro. Padł rekord, bo porcelanowy kubek nurkujący z muszelkami to prawdziwy biały kruk.
12: Przedstawia muminka pływającego wśród muszelek i uchodzi za jeden z najtrudniejszych do zdobycia.
11: Muminkową zastawę fińska wytwórnia produkowała od 1873 roku. W 2016 produkcję przeniesiono do Tajlandii.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Muminkowi zawsze tylko muszelki były w głowie.
10: Dokładnie, tak.
9: Prognoza pogody teraz, Marku?
10: Ja?
9: Tak, ty.
10: No typowo fińska, ja bym powiedział.
15: Po czymś takim, no wiesz, dzisiaj mokro w całej Polsce, 15 stopni, najcieplej na zachodzie 17, a na wschodzie tylko 14. Dziękuję.
10: Cześć.
9: No. Dziękujemy.
10: Cześć. No, cześć.
9: Nie cześć, dziękujemy.
14: Dzień dobry, cześć. Bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i

0: Za 22.09 to są bardzo poważne sprawy, drodzy państwo. Rekord Guinnessa samochodem elektrycznym udało się przejechać 1338 km na jednym ładowaniu.
1: Coś niesamowitego. To zrobił on, Miko Marczyk. Dzień dobry.
2: Cześć panowie.
0: Dzień dobry.
1: Dwukrotny mistrz Polski oraz mistrz Europy z 2025 roku. Ale Miko, tak szczerze, przecież samochody elektryczne są nudne. Nawet Jeremy Clarkson z Top Gear mówi, że nie ma co tutaj testować, że po co to w ogóle?
2: Słuchajcie, a propos tego rekordu. Winston Churchill powiedział kiedyś, nigdy wcześniej tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym. Ja mogę wam powiedzieć a propos tego rekordu, że nigdy w życiu nie jechałem tak długo, tak wolno. To jest prawda, że żeby osiągnąć elektrykiem takie dystanse, wymagało to eksperymentalnej wolnej jazdy. Gdzieś tak 50 na godzinę pomiędzy miejscowościami. W korkach jechałem równo ze wszystkimi, no bo nie da się za bardzo pogonić. No nie wiem, czy nieźle, bo normalnie dojechałbym z Zakopanego na Półwysep Helski pewnie dwa razy szybciej.
0: Bartek jeździ tak całe życie 50 na godzinę, bo boi się szybciej.
2: Nie, no pomiędzy miastami wiadomo, że wymagało to wolniejszej jazdy, natomiast to jest eksperyment. To, co ja bym bardziej chciał pokazać, to żeby każdy odświeżył swoją wiedzę motoryzacyjną, bo ta technologia w świecie elektromobilności strasznie szybko się rozwija.
1: Czyli wykonałeś kolejny krok w tym kierunku, żeby kiedyś wszystkie samochody były elektryczne.
2: Ja jestem zwolennikiem takiego wyboru, polegającego na tym, że jeżeli ktoś nadal codziennie pokonuje 1000 kilometrów jeżdżąc szybko po autostradzie, to są do tego auta spalinowe czy diesel, ale jeżeli jeździsz na co dzień po mieście...
0: Proszę bardzo, pan prezes Kaczyński właśnie teraz specjalnie do Miko Marczyka. Proszę bardzo.
3: Wszystkie samochody świata naraz uruchomione mają mniejszy wpływ na klimat niż w wielkiej hali sportowej zapalenie jednej zapałki.
1: Bardzo proszę o komentarz.
2: Jeżeli naładujemy samochody elektryczne z odnawialnych źródeł energii, potwierdzam.
0: OZE. OZE. Słynne OZE.
4: Właśnie, czy tego nie wiem, czy przypadkiem ktoś nas nie ładuje?
0: Kochani, mamy niespodziankę.
2: To jest też trafne pytanie, dlatego należy zachować czujność.
0: Dla naszego gościa za chwilę wielki test z elektromobilności. Specjalnie dla ciebie.
1: Dobra. Powiem, że powiesz, że z lalki.
0: Nie.
1: Z elektromobilności. Miko Marczyk zostaje z nami. Radio Z
5: i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
6: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czyta lektor AI.

0: 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
9: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Radio Set i już.
4: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com

0: A z nami w studiu cały czas Miko Marczyk, rajdowy mistrz świata i w ogóle wszechświata, czyli ktoś, kto z naszej trójki jechał 200 km na godzinę.
1: O, myślę, że każdy z was kiedyś miał
2: może. Nie wolno.
3: No, a na to,
0: chyba, że w Niemczech.
3: Na autostradzie.
2: Okej, tam nie byłem jeszcze. Pobiłeś rekord Guinnessa. Samochodem przejechałeś 1338 km na jednym ładowaniu. Czyli znasz się na elektrykach, można tak stwierdzić, prawda?
1: To interesuje się.
2: Okej, no dobra.
0: To mamy dla ciebie takie dźwięki elektryczne.
1: I chodzi o to, żebyś to będzie ciekawe.
0: I chodzi o to, żebyś rozpoznał, jaki to jest model samochodu elektrycznego. Uwaga. Numer jeden.
1: Ten dźwięk kojarzy mi się z dentystą.
0: To był odkurzacz.
3: A może dentysta odkurzał?
1: Myślałem, że to jest dźwięk borowania zębów.
2: Nie, teraz drugi samochód elektryczny, już na serio teraz.
1: To brzmi jak jakaś lodówka chłodnia.
0: Suszarka do włosów.
2: Dobra,
0: ale to już na serio.
2: Na serio.
0: Elektryk już.
2: Miko, jak bije rekord w Guinnessa.
1: Nie, to jest Thermomix.
0: To blisko, to kawiarówka.
2: Czy uważasz, bo to trochę poza anteną rozmawialiśmy, że to już jest bezobciachowa przyszłość, bo my jednak Polacy lubimy technologię klasycznej motoryzacji.
1: Słuchajcie, jeżeli chodzi o sport i moją pasję do motoryzacji, to uwielbiam wysokooktanowe paliwo, uwielbiam dźwięk podtrzymania turbo i samochód rajdowy. Natomiast czym innym jest sport, a czym innym jest to, co jest dla nas wygodne i oszczędne w użytku takim drogowym. Właśnie jeżdżąc na co dzień po drogach, samochód elektryczny w tej chwili to jest natychmiastowy dostęp do momentu obrotowego. Dość duży
2: zasięg. Czekaj, tak po ludzku, brać czy nie brać? Warto?
1: Zaczyna być warto brać.
2: Oj, to chciałem usłyszeć.
3: A, mądrego to dobrze posłuchać.
1: To z czym przychodzę, to do tego, żebyście odświeżyli wiedzę, żebyście nie analizowali elektryków pod kątem tego, jakie były 2 lata temu czy 4 lata temu.
2: Okay.
1: Zerknijcie na modele różnych producentów, przejedźcie się, ponieważ ta technologia już dzisiaj zaczyna być gotowa do wykorzystania.
0: Ja też słyszałem, że takie samochody rzadziej trzeba myć.
2: To odśwież tę wiedzę.
1: Bo jeździsz na tyle wolno, że nie masz aż tylu owadów na masce, tak?
0: Same korzyści. Miko Marczyk, bardzo dziękujemy.
1: Dzięki.

0: kochani, to jest naprawdę poważna kasa. 800 tysięcy złotych w rządze pieniądza w Radiu Z dzisiaj, a w poniedziałek to jest dopiero historia. 1 000 000 złotych. Ktoś z was może naprawdę wygrać te pieniądze.
1: Tak, wystarczy sięgnąć po telefon i wysłać SMS o treści Radio Z. Radio Z wyślijcie na 7353 za 3,69 zł.
2: A do godziny 9, jak ktoś wyśle takiego SMS-a, to my każdego pomnożymy 18 tysięcy razy.
1: Ja, naprawdę?
2: To jest dużo
0: tak,
2: razy.
0: Tak, 18 tysięcy szans.
2: Dużo więcej niż 13.
0: 18 tysięcy szans na dzisiejszy finał, na 800 tysięcy i na ten poniedziałkowy, na 1 000 000 złotych.
1: Czekamy na was. Grajcie, korzystajcie. Radio Z pod 7353.
3: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: bo w Leroy super akcja na panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
10: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
11: Po reklamie.
12: To już prawie dziewiąta, jest czwartek, 24 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
13: Nawrocki z Putinem przy jednym stole, Bronisław Komorowski w Radiu Z o szczycie G20.
14: Pożar na terenie stacji Starlink pod Grójcem, podejrzenie ataku hybrydowego.
13: Warsztaty dla uczniów z PPOŻ, wśród nauczycieli młodzi strażacy.
12: Dziewiąta.
13: Drugi już o poranku alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Myśliwce NATO patrolują niebo, ponieważ rosyjskie pociski znów poleciały na Ukrainę.
14: Pytanie, czy dobre relacje prezydentów Nawrockiego i Trumpa, potwierdzone właśnie na zgromadzeniu ONZ w Nowym Jorku, są gwarancją bezpieczeństwa Polski. Wątpi w to gość Radia Z, były prezydent Bronisław Komorowski.
13: Marcin Zaborski prosto po rozmowie.
12: Tak jest.
13: Co więcej, prezydent USA zaprasza na szczyt G20 na Florydzie źródło niebezpieczeństwa, czyli Putina. Będzie tam także prezydent Nawrocki. Co twój gość mówi o tej sytuacji?
12: No, że niczego nowego nie należy się spodziewać, bo przecież Putin szedł już po czerwonym amerykańskim dywanie, gdy spotykał się z Trumpem na Alasce. To będzie więc kolejny ruch Waszyngtonu, który zdecydowanie nie wygląda jak izolowanie zbrodniarza wojennego. Problem w tym, że na grudniowy szczyt G20 wybiera się Karol Nawrocki. Jeśli Putin przyjmie zaproszenie, to polski prezydent będzie musiał usiąść przy nim przy jednym stole. Będzie udawał, że siedzi przy stole z Trumpem, a będzie siedział przy stole z Trumpem i Putinem. Tak mówił Bronisław Komorowski.
15: Obawiam się, że tu będzie sytuacja taka, że będzie się pan prezydent Nawrocki próbował opalać w promieniach prezydenta Trumpa. Niewiele dla Polski zyskując, bo my tam jedziemy w roli właściwie obserwatora, gościa zaproszonego chyba po to, aby móc się pokazać światu.
12: Ale dylemat jest, zapytałem Bronisława Komorowskiego, czy gdyby wciąż był prezydentem, wziąłby udział w szczycie G20, na którym pojawi się Putin. Odpowiedź naszego gościa jest taka: gdybym spodziewał się, że może być z tego jakaś korzyść dla Polski, pewnie bym się zdecydował.
13: Pożar stacji Starlink pod Grójcem na Mazowszu to infrastruktura zapewniająca dostęp do internetu, między innymi dla Ukrainy.
14: Ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wczoraj.
13: Reporter Radia Z Daniel Wrzos po rozmowie ze służbami. Co ustaliłeś?
16: Od straży pożarnej usłyszałem, że paliła się skrzynka zasilająca stację Starlink. Służby o pożarze powiadomił właściciel terenu, na którym stoi cała infrastruktura. Na miejsce przyjechały 3 zastępy i bardzo szybko udało się ugasić ogień. Powiadomiono też ABW, ponieważ brany jest pod uwagę sabotaż, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
17: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane dotychczas informacje. Badane są przede wszystkim różne wersje tego zdarzenia, jak mogło do nich dojść, ale przede wszystkim co było przyczyną.
16: W zdarzeniu wiadomo, że nie było osób poszkodowanych.
14: Wicepremier, minister cyfryzacji mówi w TVP Info, że wiele wskazuje na to, że ten pożar jest kolejnym elementem wojny hybrydowej.
13: Niebezpieczne hulajnogi elektryczne, czasem także gdy stoją. Jak ustaliło Radio Z, już ponad 300 takich nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów odholowała Straż Miejska w Warszawie wspólnie z ZDM-em. Mandaty nakładane są na firmy, do których należą hulajnogi, bo większość tego typu sprzętu należy do wypożyczalni.
14: Władze stolicy przyznają, że także hulajnogi w ruchu wciąż są sporym problemem, bo na ścieżkach rowerowych i chodnikach pojawia się coraz więcej pseudohulajnóg, które pędzą nawet 70 na godzinę.
13: Czy cokolwiek da się z tym zrobić? Sprawdza reporter Radia Z Michał Dzieneński.
18: Na ścieżkach i chodnikach jest coraz więcej nielegalnych przeróbek. To szara strefa, a my mamy związane ręce, mówi Radiu Z Łukasz Puchalski, zarząd dróg miejskich.
19: To, co mnie najbardziej boli, to dostrzegam osoby małoletnie. Przy prędkości na hulajnodze 60 czy 70 na godzinę ten kask naprawdę nic nie pomoże albo pomoże bardzo, bardzo niewiele. I oni prawdopodobnie te hulajnogi mają kupione przez rodziców.
18: Jak nieoficjalnie ustaliłem, służby mają też wciąż za mało odpowiedniego sprzętu, żeby kontrolować, czy doszło do przeróbki choćby hulajnogi elektrycznej.
14: Zdaniem specjalistów w wielu przypadkach to nie rowery czy hulajnogi, ale tak naprawdę skutery i motorowery bez homologacji i rejestracji.
13: Młodzi strażacy będą uczyć o bezpieczeństwie. W szkołach w całym kraju rusza ogólnopolska akcja młodzieżowych drużyn pożarniczych.
14: Warsztaty z rówieśnikami będą prowadzić m.in. adepci pożarnictwa. Jak to ma wyglądać? O tym teraz reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
20: Pokazy pierwszej pomocy, rozmowy na temat czujek dymu i czadu, a także te dotyczące zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach zagrożenia. Od pożaru i powodzi, po ataki militarne, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
21: Staramy się pokazać, że to przygotowanie zaczyna się właśnie od naszych domów, od lokalnych społeczności, nie tylko wśród dorosłych, ale także wśród młodszych. Pewne tematy trzeba powtarzać, trzeba co jakiś czas ćwiczyć.
20: W tym celu strażacy apelują również do drużyn pożarniczych, aby te otworzyły swoje remizy i zaprosiły do nich mieszkańców. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
13: Akcja w szkołach potrwa do jutra, a spotkania będą w tych remizach, które wyraziły chęć udziału w wydarzeniu.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
24: 14, no nawet 15, miejscami 16 na południu dzisiaj pokażą termometry.
25: Wow.
24: Tak,
25: ty wiesz co?
24: Tak.
25: Tak. No, ja bym ci powiedział, co się nie zrób.
26: To okay. Teraz w prognozie?
24: Deszczowo, tak.
26: No, musiał dodać, no.
24: Ale w niedzielę ocieplenie, piękna pogoda będzie.
26: Norbert Bieńkowski, dzień dobry.
24: Dzień dobry.
26: Coś taki niewyspany. Lalkę oglądałeś całą
24: właśnie
26: noc?
24: Właśnie tak, dosyć długo.
26: Jaką
24: lalkę? Czyją lalkę? Mam wam powiedzieć, co się dzieje na końcu.
26: Nie spoileruj!
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.

Nadal energia. Pink w Radio Z. 16 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja mam dzisiaj taki dzień, że potrzebuję trochę więcej czasu na to, żeby dojść do siebie. Przed chwilą wypiłem kawę, ale myślę, że to jest idealny czas na kolejną. I pamiętajcie, kawa rano nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale przynajmniej sprawia, że człowiek zaczyna je zauważać. Radio Z i już. To powolutku teraz proponuję zaparzyć, napić się i dopiero podejść do tego, co dzisiaj szykuje dla nas dzień. Gips, Ego i For Money w Radio Z. Muzyka numer 1 do kawy, myślę, że idealna.

0: Alright, to będzie dobry dzień. Zostańcie tylko z Radiem Z. 23 minuty po godzinie 9. Dzisiaj w naszych walizkach rządzy pieniądze Radia Z czeka na was nawet 800 tysięcy złotych. Ale w walizkach znajduje się też piękne i atrakcyjne, podglądam, 80 tysięcy złotych. Kasia, a to ty co byś powiedziała tym, którzy się wahają, żeby wysłać SMS?
1: Oj, powiedziałabym, żeby próbowali, bo jednak, no, da się. Jeśli to prawda właśnie, to się da.
0: Jeśli to prawda właśnie, to się da. I to jest właśnie ta mądrość, która powinna z wami zostać. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353 za 3,69 zł. I od teraz możemy się umówić, że specjalnie dla was i tylko dla was każdego SMS-a mnożę 12 tysięcy razy. Tylko do 10. Radio Z pod 7353. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie,
7: bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
8: Jazda w Mediamarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na

0: VIP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Patrzcie, Niemcy oprócz samochodów potrafią jeszcze w muzykę. Fast Boy w Radiu Z, 19 minut do godziny 10. Tymczasem przenosimy się do Kocierzewa. To jest taka miejscowość pod Łowiczem. Tam byk uciekł właścicielowi hodowli i poszedł się przejść. Potem wszedł sobie do dużego sklepu i zaczął sobie chodzić między alejkami. Przyjechali strażacy, udało się na szczęście byka wyprowadzić. Nikomu nic się nie stało, ja się cieszę, słuchajcie, bo byk mógł zawsze trafić na dział mięsny i byłby w szoku.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów, a z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
19: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
20: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
24: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: końca.
1: Bez końca. Można być na wakacjach, wygrywając w Radiu Z dzisiaj 800 tysięcy złotych. A w finale września, moi drodzy, nawet milion. SMS o treści Radio Z ślijcie pod 7353. 12 tysięcy szans tylko do 10.

0: Tak, powoli wchodzimy w ten czwartek. Chapel Room w Radio Z, a za chwilę między innymi prognoza pogody. Bądźcie z nami.
1: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz, a niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy,
3: pogadamy
1: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz, jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
7: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
1: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 swat i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
8: Też możecie wygrać.
1: Wielki finał 28 września.
9: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
1: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
10: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
11: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
19: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
18: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
19: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
18: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
20: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
21: GWM. Go with more.
22: Wszystko, czego dziś chcę,
23: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
25: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
26: Mariolka?
25: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
26: Ten z funkcją aktywnego mycia?
25: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
27: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
28: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, dochodzi 10:00. Najnowsze wydanie wiadomości mają dla was Paula Michalik i Michał Adamiuk.
29: Było kierownictwo PiS-u z zarzutami. Podejrzani były dyrektor i była główna księgowa.
30: Pomocy wołają do MSW lubelscy samorządowcy. Chodzi o nasłuch na wypadek ataku.
29: Niesnaski w polskim tenisie. Pretensje do Hurkacza poszło o reprezentację.
0: 10.
29: Są zarzuty dla byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Usłyszał je m.in. były dyrektor tej instytucji Radosław Eś.
1: Zarzuty dotyczą nieprawidłowości wyrządzenia Instytutowi szkody sięgającej prawie 3 milionów złotych. Według warszawskiej prokuratury Radosław Eś prywatne wydatki opłacał służbową kartą.
29: Najświeższe i zweryfikowane informacje w tej sprawie przynosi Daniel Wrzos.
2: Zgadza się.
29: Na co konkretnie były dyrektor wydawał publiczne pieniądze?
2: Na wizyty w klubach nocnych, opłacał nimi prywatne sprawy sądowe, alkohol na wyjazdy zagraniczne czy zakup upominków i perfum. Tak wynika z zawiadomienia złożonego w zeszłym roku przez obecne kierownictwo Instytutu. Według prokuratury nie zwrócił on do budżetu państwa dotacji na wsparcie produkcji audiowizualnej w wysokości ponad miliona złotych. Sam Radosław Eś twierdzi, że kartami służbowymi opłacane były hotele, bilety lotnicze jego i pracowników Instytutu, kolacje oraz spotkania z kilkuset osobami z branży filmowej. I nieprawdą jest, że za publiczne pieniądze opłacał prywatne sprawy sądowe.
1: W tej sprawie zarzuty usłyszało w sumie 5 osób, w tym główna księgowa PiS-u.
29: Problem z nasłuchem na Lubelszczyźnie. Starosta powiatu włodawskiego chce dodatkowego wsparcia z MSWiA.
1: Według niego urzędnicy prowadzący całodobowy nasłuch na wypadek ataku z powietrza są przemęczeni, a zagrożenie jest coraz większe.
29: Resort spraw wewnętrznych na pytanie Radia Z odpowiada, że ta prośba samorządu jest nieuzasadniona. O argumentach obu stron reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: W okolicach Włodawy alerty i alarmy to już codzienność, więc dwóch pracowników to zdecydowanie za mało. Są przemęczeni i nie dają rady, mówi nam starosta Mariusz Zańko.
5: Każdy z nas ma prawo do tego, by wypocząć w nocy.
3: Szef MSWiA Marcin Kierwiński odpowiada mi jednak, że na słuch od starostów zaczęli przyjmować już strażacy.
6: W straży pożarnej przede wszystkim jest dyżur 24-godzinny.
3: Jak tłumaczy jednak starosta, straż przejęła tylko włączanie syren. Na słuch cały czas prowadzą pracownicy urzędu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Problemy mają być też w powiatach lubelskim, chełmskim czy chrubieszowskim. MSWiA tłumaczy, że usprawnienie systemu ostrzegania przebiega stopniowo.
29: Błąkające się po regionie drony sprawiają, że 80-tysięczny łotewski Dyneburg pojawia się w nagłówkach światowych mediów, bo tuż za miedzą Białoruś.
1: W Dyneburgu żyje kilkanaście tysięcy Polaków. Dziś jest tam też specjalny wysłannik Radia Z do państw bałtyckich, Maciej Bąk. Maciek, to miasto Polaków, Łotyszy, Rosjan i Białorusinów. Kto zarządza tak różnorodną społecznością?
7: Od 5 lat Dyneburgiem rządzi Andrzej Elksnins, mer, który po starcie inwazji na Ukrainę wywołał skandal słowami o Rosji, Krymie i o tym, kto zaczął wojnę. To sprytny gracz, mówi mi Anna Kusina z portalu Czajka.
8: On dostosowuje się do sytuacji, bo nie mówi tak, że to jest rosyjskie 100%, ale mówi, że teraz tam jest Rosja.
7: Podobnie było, gdy robił problemy z demontażem sowieckich pomników. Mer robi to po to, by zaskarbić sobie sympatię licznej społeczności prorosyjskiej i jednocześnie robi podgórkę naszym rodakom, na przykład podnosząc opłaty domowi polskiemu. Dyneburg, Maciej Bąk, Radio Z.
1: 3 października Łotysze wybiorą swój nowy parlament. W nadchodzących wyborach rekordowo wysokie poparcie mogą zyskać populistyczne partie prawicowe.
29: Legenda uderza w Huberta Hurkacza. Mariusz Fürstenberg krytykuje naszego tenisistę za to, że nie reprezentuje Polski w kluczowych meczach.
1: Dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęza
9: tak
1: z nami.
9: Jest.
1: I o co chodzi?
9: No, Polska przegrała w Pucharze Davisa w Brisbane z Australią. Po meczu więcej niż o samym wyniku mówiło się o słowach kapitana naszej reprezentacji, a właściwie byłego kapitana, bo Mariusz Fürstenberg złożył rezygnację z tej funkcji, którą sprawował przez blisko 7 lat. Były znakomity deblista przyznał, że nie podoba mu się postawa Hurkacza. Na konferencji prasowej powiedział, że tu cytat, on nie chce grać w reprezentacji. Mam nadzieję, że to się zmieni. To dość frustrujące. Inni poświęcają turnieje, walczą o każdą piłkę, a najlepszego zawodnika z nami nie ma. Koniec cytatu. Hurkacz po raz ostatni w Pucharze Davisa wystąpił w lutem 2024 roku.
1: A po południu naszego czasu ma zacząć zmagania w turnieju w chińskim Chengdu. Jego rywalem będzie Kazach Aleksandra Szewczenko.
29: W Radiu Z teraz wiadomości ekonomiczne. Krzysztof Kiryczuk z nami. Dzień
0: tak
29: dobry.
0: Jest.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: A ropa na rynkach tanieje, ale te spadki są niewielkie. Baryłka jest teraz wyceniana lekko ponad 100 dolarów, ale na stacjach na razie tych spadków nie będzie widać. Ropa tanieje, bo poprawia się podaż surowca z Zatoki Perskiej. No i są nadzieje na przełom w wojnie między USA i Iranem. Niewykluczone, że będzie przedłużone mrożenie cen energii elektrycznej w całym przyszłym roku. Tak wynika z wypowiedzi ministra aktywów państwowych dla Wyborcza BIS. Zapewnia też, że nadchodzącej zimy węgla nie zabraknie. A Europejski Bank Centralny twierdzi, że wzrost gospodarczy Polski spowolni w przyszłym roku wraz z wygaszaniem wykorzystywania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Zwolnienia grupowe planuje w Poznaniu koncern farmaceutyczny GSK. Pracę mogą stracić przede wszystkim pracownicy IT, bo to, czym zajmowali się w Poznaniu, ma zostać przeniesione do Indii. Australijski rząd z kolei ma problem. Agent sztucznej inteligencji opracowany przez giganta OpenAI włamał się do rządowego systemu statystycznego. Dostał się do danych z powszechnego systemu ochrony zdrowia. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że nie były to dane wrażliwe.
0: Na ten moment najchłodniej w Zakopanem, niecałe 7 stopni, a najcieplej na Helu, lekko ponad 13. Dzisiaj w ciągu dnia sporo gęstych chmur, zapewne spadnie z nich deszcz, mówię zapewne, bo na ten moment na przykład na Podkarpaciu ma nie padać, ale zobaczymy. Najcieplej w ciągu dnia ma być w Krakowie, do 16 stopni.
11: Radio Z.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: 6 minut po godzinie 10. Tu Radio Z, a także Mezo i Kasia Wilk o tym, co ważne, a w zasadzie najważniejsze.

Empire City, Self-Aware, Radio Z. 15 minut po 10. Dzisiaj każdy z nas zmierzał do szkoły, na studia, do pracy. Naprawdę jest taka, słuchajcie, że spieszyć to się nie wypada, nie wolno, nie trzeba tego robić. Pod Otwockiem kobieta po zderzeniu jechała jeszcze 400 metrów bez jednego koła, 34-latka. Najpierw uderzyła w jeden samochód, potem w bariery, jeszcze prawie pół kilometra przejechała, słuchajcie, z trzema kołami. Także lepiej powoli i dojechać w całości.

0: Alex Warren i jego Fever Dream w Radiu Z.
1: Ja cała się trzęsę. Po prostu nie mogę uwierzyć, że naprawdę do mnie zadzwoniliście. I nie umiem dojść do siebie jeszcze.
0: To nasza słuchaczka Alicja, a wy dzisiaj możecie być dokładnie w takiej samej sytuacji. Ale najpierw musicie wysłać SMS. Radio Z pod 7353 za 369 zł. Bonusy znajdziecie też na radioz.pl. A dzisiaj, moi drodzy, nagroda główna to 800 tysięcy złotych. Jednocześnie wysyłając SMS-a teraz gracie też o nagrodę w finale września, która wynosi okrągły 1 000 000 złotych. I tylko teraz, tylko do 11 ode mnie, dla was 18 800 szczęśliwych losów za jednego SMS-a. Chyba warto skorzystać. Radio Z pod 7353. Radio Z.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.

0: kotwica.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
1: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: premiera tego utworu miała miejsce oczywiście w Radiu Z. To Artur Rojek i jego Mirafiori. 20 minut do 11. Nadchodzi jesień, nie da się ukryć, to nic odkrywczego, ale pytacie często, co z tą pogodą, kiedy się zmieni, kiedy wyjdzie słońce. Według aktualnych prognoz, no to sytuacja ma się zmienić dopiero w niedzielę, wtedy więcej słońca i temperatury w okolicach 20 stopni i od przyszłego tygodnia, słuchajcie, nawet widzę 24 stopnie, także jeszcze nie jest źle, ale jeśli chcielibyście zobaczyć nas, prezenterów Radia Z w jesiennych stylizacjach, to zapraszam na naszego Instagrama. Radio Z.
1: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
8: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
9: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
10: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
9: I w ekstra cenie, to rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Regulamin na circlek.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
16: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
15: Spotkajmy się w Biedrze.
17: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
18: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
19: A w dodatku można go podać również na noc.
18: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
17: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
20: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
21: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
22: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
23: Play.
24: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Grajcie jak najwięcej, puszczać SMS-u, bo naprawdę można wygrać.
1: No właśnie, a dzisiaj czeka na was nawet 800 tysięcy złotych i tylko do 11 macie 18 800 dodatkowych szans. Radio Z pod 7353. Nie czekajcie.

0: warto zatrzymać się na chwilę i przypomnieć sobie, co robiliście w 95 roku. Ja to byłem w przedszkolu jeszcze wtedy. Edyta Bartosiewicz za nami, za chwilę wiadomości. Nie odchodźcie za daleko.
1: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Więcej na razie nie powiem. Szczegóły już wkrótce.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: Wygenerowano z AI.

0: Twoje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Za chwilę 11, słuchacie Radia Z. Iwona Kotyna w studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zapraszamy na wiadomości.
4: Podpalenie lub zwarcie przyczyny pożaru przy stacji łączności satelitarnej. W Warszawie coraz więcej dzików, mniej pomysłów, jak sobie z nimi radzić. Gorąca premiera w Gdyni. Nasza rewolucja o historii Kuroniów.
3: Jedenasta.
4: Służby wyjaśniają przyczynę pożaru naziemnej stacji Starlinków na Mazowszu. Niewykluczone, że był to akt dywersji. Do pożaru w Woli Krobowskiej doszło wczoraj wieczorem. Zanim ogień został ugaszony, objął antenę satelitarne i agregat. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Jakie są ustalenia służb?
5: Brane pod uwagę są dwa scenariusze. Pierwszy to oczywiście celowe podpalenie stacji, które miało na przykład doprowadzić do przerw w dostawach internetu. Równolegle służby badają, czy pożar nie wybuchł samoistnie. Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Na przykład nie doszło do zwarcia instalacji elektrycznej, bo pożar rozpoczął się od agregatu prądotwórczego.
5: Służby uczulają na dezinformację, która może pojawić się w sieci, bo nie każdy tego typu pożar musi być efektem działań obcego wywiadu. Jan Kielak, Radio Z.
4: Naziemne stacje są kluczowym elementem łączności z satelitami Starlink. Instalacja Woli Krobowskiej to jedyna tego typu stacja w Polsce. Pierwsze dramatyczne skutki rozpoczynającego się sezonu grzewczego. Minionej nocy tylko w Wielkopolsce 3 osoby podtruły się tlenkiem węgla, 2 z nich trafiły do szpitala. O jakich zasadach warto pamiętać? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
7: Wraz ze spadkiem temperatury i uruchomieniem systemów grzewczych zagrożenie czadem będzie już tylko rosło, mówi mi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej i apeluje, abyśmy upewnili się, czy nasze domy są odpowiednio przygotowane do okresu zimowego.
8: Co najmniej raz w roku należy sprawdzić stan techniczny instalacji gazowej, a także przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Trzeba również pamiętać o ich regularnym czyszczeniu.
7: Warto pamiętać też o zamontowaniu i regularnym czyszczeniu czujek dymu i czadu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
4: Obowiązkowo czujki montowane są w nowych budynkach. Od 2030 roku nakaz ten będzie obowiązywał we wszystkich domach i mieszkaniach. Dzików coraz więcej w stolicy. Tylko w tym roku warszawskie lasy miejskie przyjęły w tej sprawie 15 tysięcy zgłoszeń. To prawie o połowę więcej niż w całym zeszłym. Zwiększyliśmy odstrzał, ale to nie do końca jest skuteczne. Musi zmienić się prawo i trzeba wprowadzić możliwość wywożenia zwierząt do lasów, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
9: Analizujemy też, jak się ta populacja dzików będzie rozwijać, bo niestety ten problem będzie się pogłębiał. Również przygotowujemy stanowisko kolejne do ministerstw po to, żeby zwiększać ten lobbying na zmianę przepisów. Najważniejsze jest zmiana prawa, zmiana podejścia, bo bez tego problemu po prostu nie rozwiążemy.
4: Komisja Europejska, ale także polski resort rolnictwa obawiają się, że wywożenie dzików do lasów spowoduje rozprzestrzenianie się ASF. Podobnego zdania jest komisja. To była jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tegorocznego festiwalu w Gdyni. W Teatrze Muzycznym odbył się uroczysty pokaz naszej rewolucji Piotra Domalewskiego, filmu o miłości Grażyny i Jacka Kuroniów. Jak na tę historię zareagowali widzowie? O tym nasz człowiek na festiwalu, Lucyna Płużyczka.
10: To przede wszystkim wzruszenie, a nawet łzy i słowa podziękowania za przybliżenie historii legendarnego opozycjonisty i jego żony. A twórcy mają nadzieję, że film trafi do szerokiej publiczności. Opowiadamy przede wszystkim o wartościach ponadczasowych, mówi reżyser.
11: Jak miłość, jak żal, jak tęsknota, te uczucia się nie starzeją. Jakbym to miał sprzedać w formie tagline'u, to bym to sprzedał młodym tak. Twoi starzy też kiedyś byli młodzi.
10: Gajka i Jacka Kuroniów przejmująco zagrali Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik. Film do kin trafi 11 listopada.
4: A premiera w Gdyni zbiegła się z 50. rocznicą powstania Komitetu Obrony Robotników, której Jacek Kuroń był jednym z liderów.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Aktualnie najmocniejsze opady na Dolnym Śląsku, a także na Pomorzu Zachodnim i w Kujawsko-Pomorskim. Następnie w ciągu dnia najwięcej opadów na Opolszczyźnie i dalej na południe, na Śląsku i w Małopolsce. Dzisiaj ma nie padać na Podkarpaciu do 20 stopni maksymalnie. A to już Britney Spears, którą zaprosiłem specjalnie dla Was. 4 minuty po 11:00 tu Radio Z.

Ale Trio, David Guetta, Alok i Stick Figure. To jest muzyka numer 1 w Radiu Z. Mam nadzieję, że dobrze wam ten czwartek mija. Słuchajcie, jutro mecz Polaków z Bośnią i Hercegowiną w piłkę nożną. No i już pojawiają się nagłówki, proszę bardzo. Robert Lewandowski po Warszawie porusza się chińskim SUV-em. O, taki w dużym białym. Ceny podobno zaczynają się od około 200 tysięcy złotych. Dodatku jest też ochroniarz, który jedzie z nim, ale pytanie, czy on był w zestawie z tym samochodem, czy nie.

0: Catherine w Radio Z. To jest AO Technology. 22 minuty po 11. 800 tysięcy złotych. Ewa, to jest duża suma?
1: No po prostu to jest kosmiczna suma dla mnie, więc ja jeszcze się nie cieszę, no bo wiesz co, naprawdę uwierzyć trudno.
0: No to dzisiaj nagroda główna w Rządzę Pieniądze Radia Z. W walizkach czeka na was także między innymi 80 tysięcy złotych. A żeby mieć szansę zgarnąć te pieniądze, niezbędny jest SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. I umówmy się, że od teraz tylko do 12. Mam dla was super mnożnik za każdego SMS-a. 16 800 szans. Co wy na to? Radio Z pod 7353. Czeka na was dzisiaj nawet 800 tysięcy złotych. Radio
2: Z i już. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: Oh.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K na lepszy dzień.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj w niedzielę o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
1: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
17: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
18: Też możecie wygrać.

0: grać!
1: Wielki finał 28 września.
2: Regulamin na radio.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
1: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Po reklamie.
7: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer 1.

topią się w Radiu Z. Tymczasem nowość, która naprawdę dodaje energii. Wszystko, czego chciałem, tak nazywa się nowy album Mroza. I oczywiście ten numer, który nagrał razem z braćmi Kasperczyk. Zróbcie głośniej.

0: No, trzeba przyznać, że ten numer ma swój klimat. 20 minut do 12. Tymczasem w Chinach na parkiet wyszły humanoidalne roboty. Stało się to podczas otwarcia World Skills, takiego wielkiego międzynarodowego konkursu, w którym młodzi fachowcy z całego świata rywalizują w konkretnych umiejętnościach zawodowych. Wiecie, technologia, robotyka. W tym roku startuje prawie 1400 zawodników. Pytanie tylko, czy roboty są już tak dobre jak my, faceci, w podpieraniu ściany.
1: Reklama. Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
18: Mariolka?
17: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
18: Ten z funkcją aktywnego mycia?
17: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zaschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
19: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

Zalia w Radio Z, 9 minut do 12, a to oznacza, że jeszcze przez 9 minut każdego waszego SMS-a mnożymy 16 800 razy. Mowa oczywiście o rządze pieniądza. Dzisiaj w naszych walizkach czeka na was nawet 800 000 złotych. Radio Z pod 7353.

0: Metro Boomin i The Weeknd w Radio Z. A jeśli brakowało wam meczów kadry naszej polskiej piłki nożnej, przerwa właśnie się kończy, reprezentacja Polski wraca do gry, no i wchodzi w nowy etap z mocnym zestawem rywali. Więcej w wiadomościach Radio Z o 12 i opowie wam Mateusz Ligenza. Bądźcie z nami.
1: Piątek, weekendu początek. A gdyby tak zacząć go z ekipą, którą zna cała Polska? Zajrzyjmy do domu Gen Z, twórców, których w internecie śledzą miliony młodych ludzi.
2: Gen Z, bądźcie naszymi gośćmi.
3: Dom Gen Z w Radiu Z.
1: Generacja Z i Radio Z pod jednym dachem. Co może pójść nie tak? Dzień z Gen Z w Radiu Z. Już jutro, tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
14: Co masz dziś na lunch?
15: A, to zależy na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi?
16: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
15: Leci się na przerwie do Biedronki.
16: I gotowe?
17: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
20: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
21: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
22: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
23: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
22: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
23: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
22: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
24: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
25: GWM. Go with more.
26: Po reklamie.
0: Dochodzi 12, słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotowała Iwona Kutyna.
1: Atak nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Jedna osoba nie żyje. Oznakowanie budynków do końca roku na wypadek zagrożenia. Dziś trening, jutro mecz. Na Narodowym Polacy zainaugurują Ligę Narodów.
0: 12.
1: Jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne w ataku nożownika w klasztorze opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek z nami. Co udało ci się ustalić?
2: Służby dostały zgłoszenie o ataku nożownika mniej więcej o godzinie 9.30. Zatrzymany na miejscu został 31-latek, to obywatel Ukrainy. Ranił nożem w sumie 5 osób, w tym 4 mężczyzn i kobietę. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala, 3 z mężczyzn z poważnymi obrażeniami. Życia jednej z tych osób niestety nie udało się uratować. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw w ataku. Śledczy pracują na miejscu. Odtwarzają dokładny przebieg tego zdarzenia. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Na miejscu zabezpieczony został m.in. nóż, którego napastnik użył do ataku. Do końca roku właściciele i zarządcy budynków, w których są punkty schronienia, muszą je oznaczyć. MSWiA chce, żeby mieszkańcy szybko mogli ukryć się w razie zagrożenia i żeby wiedzieli, gdzie. Chodzi o 85 tysięcy lokalizacji w całej Polsce. Mają pomóc na wypadek wojny, ekstremalnych zjawisk pogodowych czy zamachów. O jakie oznakowanie chodzi, o tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Na każdym takim budynku będzie tabliczka z międzynarodowym znakiem obrony cywilnej, czyli niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Pod nim zobaczymy zieloną tablicę z białym napisem, gdzie jest schron. Na Lubelszczyźnie oznakowanie jest już zamówione, mówi nam wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
14: My już wysygnalowaliśmy te środki z programu ochrony ludności. Zostaną przekazane. Samorządy będą zobowiązane do tego, żeby je oznaczyć.
3: A tylko na Lubelszczyźnie takich punktów jest prawie 3,5 tysiąca. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Punkty są sprawdzane przez strażaków. Oznakowaniem mają zająć się samorządy i administratorzy budynków. To jeden z tych regionów Łotwy, gdzie dość regularnie pojawiają się drony i dlatego powstał tu skuteczny system reagowania. Jesteśmy dziś w Dyneburgu, drugim największym mieście na Łotwie, położonym blisko granicy z Białorusią. Dyrektorem administracyjnym powiatu okalającego miasto jest Polak Peter Izdzalbe. W rozmowie z naszym wysłannikiem Maciejem Bąkiem mówi, że o możliwym zagrożeniu informuje żółty alarm, który oznacza wzmożenie czujności.
25: Później, jeżeli już jest wiadomo, że on wleciał na teren powiatu, to dostajemy alarm czerwony. Musisz schować się w schronisko, czy być mądrym i nie wychodzić na ulicę. Zachować dzieci w domach w bezpiecznym miejscu.
26: Mieliście taki alarm, ale żółty, czyli taki wstępny parę dni temu w Krasławiu.
25: Tak, ale to już jest powiat od nas, pogranicze z powiatem Augsztaugawy, ale ja, jak osoba odpowiedzialna za obronę cywilną, też dostałem informację.
1: Instrukcje o tym, jak zachować się podczas alarmu, są także podawane przed każdym wydarzeniem kulturalnym i sportowym. Dziennikarze mają wrócić do Białego Domu. Amerykański sąd nakazał administracji Trumpa przywrócenie dostępu CNN, MS Now i Politico. Sędzia uznał, że zakaz był niezgodny z konstytucją. Donald Trump twierdził, że media miały cofnięty dostęp, ponieważ ich relacje budziły obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego. To już końcowe odliczanie do nowego otwarcia piłkarskiej reprezentacji Polski. Jutro biało-czerwoni zainaugurują kolejny sezon w Lidze Narodów. Zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją. A więcej w tym temacie dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
27: Dziś nasi piłkarze zapoznają się z Murawą na Stadionie Narodowym w Warszawie o 16.15. Najpierw odbędzie się konferencja przedmeczowa z udziałem Jana Urbana i Przemysława Frankowskiego, a następnie o 17.00 ruszają zajęcia pod okiem selekcjonera. To ostatni czas, by rozwiać swoje wątpliwości dotyczące podstawowego składu, który zmierzy się jutro z Bośniakami. Najpoważniejsze pytania to, kto zgarnie bluzę z numerem 1 i w jakim wyjdziemy ustawieniu w obronie. Faworytem do gry w bramce jest Marcin Bułka. Wydaje się, że Urban postawi na czwórkę w defensywie i na lewej flance pojawi się Tymoteusz Puchacz.
1: Polskie w trakcie zgrupowania czekają 4 spotkania. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Z Gdyni Lucyna Płużyczka.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Ponadczasowa opowieść o wielkiej miłości. Wielkim wydarzeniem festiwalu filmowego w Gdyni był wczorajszy pokaz Naszej Rewolucji Piotra Domalewskiego o Gajce i Jacku Kuroniach, których grają Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik. Chcieliśmy pokazać niezwykłe uczucie ludzi, którym przyszło żyć w bardzo trudnych czasach. Ludzi niezłomnych, walczących o wolność do końca, mówili twórcy. A widzowie po premierze nie kryli wzruszenia. W tym Kaśka Sochacka i Cortez, którzy do filmu skomponowali piosenkę Jak my.
4: drugi raz miałam przyjemność obejrzeć. Pierwszy raz oglądaliśmy pół roku temu naszą rewolucję i wzrusza i porusza tak samo. Miałam nadzieję, że może jakoś w lepszym stanie wyjdę z projekcji, ale jest tak samo.
5: A ja dostałem łomot, bo dostaliśmy teraz w pigułce film, piosenkę i w ogóle całość. W kinie przy ludzi zbiorowo mogliśmy sobie to obejrzeć, poczuć. Jestem bardzo poruszony.
29: Inspiracją do stworzenia tekstu piosenki były listy Kuroniów. Ostatni, który przed śmiercią napisała Gajka, Jacek otworzył i przeczytał dopiero po 22 latach, gdy przyszedł podpisać dokumenty do ośrodka Karta. I właśnie tę wzruszającą chwilę ukazano w teledysku. Zobaczcie go koniecznie na radioz.pl.
6: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Dzisiaj wieczorem i w nocy chłodno. Najchłodniej będzie na Warmii i Mazurach, zaledwie 5 stopni, do tego opady deszczu, 7 w okolicach Białegostoku i do 9 w Lublinie, z tą różnicą, że w Lublinie padać nie będzie, przynajmniej w nocy, podobnie w Rzeszowie. Reszta kraju już z przelotnymi opadami deszczu, na zachodzie do 10 stopni.
6: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Radio Z i
7: już. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Trójka numer 1 w Radiu Z. Trzymajcie się mocno, bo ktoś właśnie zapłacił ponad 200 tysięcy złotych za kubek z muminkiem. To jeden z najrzadszych egzemplarzy na świecie. Powstał w Finlandii w 2006 roku, a do ludzi trafiło podobno tylko 10 sztuk. Zaś mi się nie chce wierzyć. Nowy właściciel jest anonimowy, pochodzi ze Skandynawii. Dochodzę do wniosku, że za 200 tysięcy złotych wypadałoby chociaż, żeby można go było mieć w zmywarce, co? A jak chcielibyście się wzbogacić o 200 tysięcy albo nawet kilka razy więcej, mam pewien pomysł. Za chwilę powiem wam, co zrobić. Teraz Dawid Kwiatkowski, Margaret.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Lagun w Radio Z. Słuchajcie, mam 6-letniego syna, Henia, i ostatnio odwoziłem go do zerówki. Zapytałem go, kim chciałby być, jak dorośnie. I on odpowiedział, że milionerem. Więc trochę mnie to rozbawiło, ale prawda jest taka, że za 1 000 000 złotych można zrobić naprawdę wiele rzeczy.
1: 1 000 000 złotych? Budujemy dom, więc może postawiłabym na fajną garderobę, taką od samego stolarza, taką na wymiary. Duży telewizor. O, i może jeszcze by starczyło na taką ogromną altanę do ogrodu.
0: Możemy pomóc zrealizować wasze marzenia, bo jeśli wyślecie SMS-a teraz, to gracie dzisiaj o nawet 800 000 złotych, a w finale września o okrągły 1 000 000. A że zbliżają się urodziny Radia Z, to od teraz, tylko do 13. Każdy wasz SMS jest pomnożony 21 tysięcy razy. Radio Z pod 7353. Częstujcie się. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
19: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
20: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę.

0: 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
1: Spotkajmy się w Biedrze po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

Być może dzisiaj wstaliście z taką myślą: może chciałbym coś zrobić inaczej niż wczoraj i przedwczoraj, a może chciałbym coś w swoim życiu zmienić. Uważam, że to jest dobry moment, żeby spróbować. 800 tysięcy złotych. Tyle czeka na was dzisiaj w Rządzę Pieniądze Radia Z. A grając dzisiaj, gracie też o 1 000 000 złotych w finale września. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. 21 tysięcy szans dodatkowych tylko do 13.

0: Kajgoj, Max Magnon, to jest Radio Z. 20 minut do 13. A ja czytam, że włoska lekarka po prawie 40 latach pracy przeszła na emeryturę i zostawiła kolegom naprawdę niezwykły prezent. Miała 142 dni niewykorzystanego urlopu i zamiast je odebrać, przekazała je do specjalnego funduszu dla pracowników, którzy potrzebują dodatkowego wolnego. Tak czytam, że to tak tam działa. 142 dni urlopu. A spójrzcie teraz na swoich kolegów i na swoje koleżanki z pracy. Czy chcieliby się podzielić swoim urlopem? Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Hej. Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
20: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
21: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
22: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest Harry Styles w Radio Z. Ciekawe, czy kiedyś był na grzybach. Jeśli wy się wybieracie, to uważajcie nie tylko na to, co trafia do koszyka, ale też komu ufacie przy rozpoznawaniu. O najważniejszej zasadzie grzybobrania za chwilę w wiadomościach Radio Z.
1: Zanim zdążysz powiedzieć
2: jeszcze 5 minut,
1: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Muzyka i głos AI.

0: de Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.

0: Łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Dużo dobre.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
7: Po reklamie.
8: Słuchacie Radia Z, za chwilę 13, a w studiu już Iwona Kutyna. Czas na wiadomości.
9: Ofiarą nożownika w klasztorze w Jarosławiu ma być ksiądz. Rosja z Europą nie wygra, minister Sikorski na forum ONZ. Sezon grzybowy w pełni. Jak zbierać bezpiecznie? Powiemy.
8: Trzynasta.
9: Jedna osoba nie żyje, 4 są ranne. To bilans ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymany został sprawca, to obywatel Ukrainy. Na linii reporter Radia Z Mateusz Kudlarek. Dzień dobry, Mateusz. Dzień dobry. Jakie są najnowsze ustalenia?
10: Wśród ofiar tego ataku są mężczyźni i jedna kobieta, zarówno osoby świeckie, jak i duchowne, które brały udział we mszy świętej. W miejscu tego zdarzenia pracują śledczy, którzy odtwarzają dokładny przebieg tego, co stało się w klasztorze, mówiła mi prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
11: Tam naprawdę cały czas trwają czynności, są przeprowadzane oględziny i są ustalane okoliczności tego zdarzenia.
10: Według nieoficjalnych jeszcze informacji zmarły w tym ataku mężczyzna to ksiądz. Ofiary miały być przypadkowymi osobami. Na razie nie jest jeszcze znany motyw działania sprawcy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
9: Miasto uruchomiło zarządzanie kryzysowe. Policjant postrzelony na Dolnym Śląsku podczas interwencji w Kraśniku Górnym w powiecie bolesławieckim napastnik otworzył ogień. Mężczyzna został już zatrzymany. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. W jakim stanie jest policjant?
12: Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala w Legnicy. Ustaliła mnie oficjalnie z raną głowy. Dolnośląska Komenda potwierdza, że podczas działań operacyjnych wejścia na posesję w celu zatrzymania mężczyzny poszukiwanego za kradzieże, ten zaczął strzelać i ranił jednego z policjantów. Funkcjonariusze również odpowiedzieli i oddali strzały. Napastnikowi nic się nie stało. Grażyna Wiatr, Radio Z.
9: O sprawie piszemy też na radioz.pl. Zachowawczy komunikat ministra koordynatora służb specjalnych po pożarze stacji Starlink na Mazowszu. Dajmy popracować śledczym i fachowcom. Traktujemy to poważnie, jak każdą tego typu sytuację, mówi Tomasz Siemoniak. Jednocześnie zastrzega, że jest ostrożny w określaniu ewentualnych sprawców.
13: Można uważać, że tego typu instalacja, która ma związek z Ukrainą, z wojną na Ukrainie, mogła być celem, ale jak mówię, nie należy od razu tutaj przesądzać, bo po pierwsze dowody, śledztwo i tutaj dajmy po prostu służbom pracować.
9: Minister koordynator jest w stałym kontakcie z ministrem cyfryzacji odpowiednimi służbami. Szef polskiej dyplomacji przypomina Rosji, Unia Europejska i NATO są znacznie silniejsze. Radosław Sikorski podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ zabrał głos po przemówieniu rosyjskiego ministra spraw zagranicznych. Podczas wystąpienia zwrócił się nawet bezpośrednio właśnie do Siergieja Ławrowa. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski. Co wicepremier chciał od rosyjskiego ministra?
2: żeby ten nie zapomniał przekazać tych słów Władimirowi Putinowi. Polski wicepremier mówił o tym, jak niewiele Rosji udało się osiągnąć i jak wielu rosyjskich żołnierzy zginęło w Ukrainie. Zestawił też możliwości Rosji z możliwościami NATO. Jak ostrzegał, Rosja z Europą nie wygra. Nie stwarzajcie zagrożenia dla Europy i świata. Przestańcie też niszczyć swoją przyszłość. Siergiej, wiem, że mnie słuchasz. Przekaż swojemu szefowi, że miarka się przebrała. Jak apelował Radosław Sikorski, Rosja powinna w końcu zrozumieć, że wojnę z Ukrainą trzeba zakończyć. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
9: W lasach Wysep Grzybów, wybierając się jednak do lasu, trzeba uważać, by uniknąć tragicznej pomyłki. W czasie grzybobrania liczy się jedna złota zasada. Zbieramy te grzyby, które znamy, a jeśli nie znamy, warto korzystać z atlasów i nie ufać bezgranicznie sztucznej inteligencji, mówi Radio Z Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
7: Starajmy się grzyby zachować tak, żeby był to grzyb w całości. Wtedy mamy możliwość jego oceny, porównania na przykład z atlasem grzybów, który jest takim pierwszym źródłem informacji o grzybach.
9: Warto zbierać grzyby wyrośnięte. Nie zbieramy grzybów do reklamówek, które przyspieszają ich psucie.

Sia, The Greatest w Radiu Z. Mam nadzieję, że słychać już mnie głośno, dobrze i wyraźnie. 16 minut po godzinie 13. No jak to się mówi? Złośliwość rzeczy martwych? To czasami tak po prostu sprzęt marzy, lubi się obrazić, ale na szczęście wszystko już jest w normie. Wracamy do grania. Za chwilę Dub Dog, Fetco i Zark w Radiu Z.

0: gniewem w Radio Z. 21 minut po godzinie 13. Dzisiaj w Rządze Pieniądza czeka na was aż 800 tysięcy złotych. W naszych walizkach między innymi także 80 tysięcy. Ale chyba najważniejsza w grze jest wiara.
1: No właśnie, nie wierzę w to, absolutnie w to nie wierzę. Ja nigdy nic nie wygrałam. Nigdy. Także no jestem przeszczęśliwa, naprawdę, bo ostatnio los się do mnie absolutnie nie uśmiechał, więc jestem bardzo szczęśliwa.
0: No właśnie, no bo co po takiej wygranej jak...
1: Nigdy. Także no jestem przeszczęśliwa, naprawdę, bo ostatnio los się do mnie absolutnie nie uśmiechał, więc jestem bardzo szczęśliwa.
0: No właśnie, no bo co po takiej wygranej jak 800 tysięcy złotych, jak człowiek

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
12: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj w niedzielę o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.

0: Swedish House Mafia i Lee Kelly w Radio Z. Słuchajcie, przeglądam prasę, żebyście wy nie musieli w czasie pracy. I proszę bardzo, czytam. Nie ma modniejszych jeansów. Torbicka nosi zamiast rurek. Oczywiście od razu sprawdzam, co się dzieje. Zamiast dopasowanych rurek wybiera jeansy, które od lat utrzymują status najmodniejszych. Okazuje się, że chodzi o jeansy z wysokim stanem i szerokimi nogawkami. Ja się tak szczerze na tym nie znam, ale że Grażyna ma program w Radio Z jutro, to ją zapytam, czy ma takie z wysokim stanem i szerokimi nogawkami.
1: Radio Z i już. Reklama. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny!
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
16: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Po reklamie.
2: Radio Z.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
16: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
17: A w dodatku można go podać również na noc.
16: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
15: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
18: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
19: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
20: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Po reklamie.
22: Tu Radio Z, dochodzi 14. Na najnowsze wydanie wiadomości zaprasza Iwona Kutyna.
23: Nie żyje druga ofiara nożownika, zaatakował w klasztorze w Jarosławiu. Przymusowy powrót do Tunezji, mężczyzna nielegalnie wszedł do samolotu. Nowy sezon Ligi Narodów Polacy zagrają już jutro.
22: 14.
23: Nie żyje druga z osób zaatakowanych przez nożownika na Podkarpaciu w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Rannych zostało w sumie 5 osób. W miejscu ataku pracują policjanci i prokuratorzy. Łączymy się z reporterem Radia Z Mateuszem Szkuldarkiem. Mateusz, co wiemy o sprawcy?
0: To młody obcokrajowiec, 31-letni obywatel Ukrainy, nie mówiący po polsku. On został zatrzymany zaraz po tym ataku przez policjantów. Trwają z nim w tej chwili czynności. Na razie nieznany jest motyw jego działania. Nieoficjalnie wiadomo, że na teren opactwa miał dostać się przez bramę, która pozostała otwarta po wyjściu grupy młodzieży. Tymczasem w miejscu ataku gromadzą się okoliczni mieszkańcy. Oni nadal nie mogą uwierzyć w to, co dziś się tam stało.
1: Dostałem informację od małżonki. Dojechałem i zobaczyłem tą wielką tragedię.
2: Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie.
0: W klasztorze na co dzień udzielana jest też pomoc obywatelom Ukrainy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
23: Obie ofiary śmiertelne to księża. W szkole podstawowej numer 3 w Kłodzku na Dolnym Śląsku jeden z uczniów rozpylił gaz pieprzowy. Dyrekcja zarządziła ewakuację, interweniować musiała straż pożarna. Pomocy potrzebowało 20 dzieci. 23-latek z Tunezji, który sforsował ogrodzenie lotniska we Wrocławiu, musi wrócić do swojego kraju. Sąd zgodził się ze stanowiskiem Straży Granicznej na umieszczenie mężczyzny w strzeżonym ośrodku, gdzie będzie czekać na przymusowy powrót do Tunezji. Mężczyzna 2 dni temu drapał się na 3-metrowy płot z drutem kolczastym, wmieszał w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu do Palermo, mówi Radio Z Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
4: Z uwagi na charakter zdarzenia i zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, wobec cudzoziemca wydano decyzję o przymusowym zobowiązaniu do powrotu. Orzeczono wobec niego również 10-letni zakaz ponownego wjazdu do państw strefy Schengen.
23: Tunezyjczyk był w Polsce legalnie. Bronisław Komorowski przestrzega rządzących. Trzeba uważać, żeby nie przesadzić z budowaniem atmosfery zagrożenia. Były prezydent przyznaje w Radiu Z, że rządzący mają taką skłonność. Podkreśla jednocześnie, że efekt plagi im służy.
24: Politycy mają to do siebie, że czują się w obowiązku z jednej strony ostrzegać przed zagrożeniem, także zagrożeniem wojennym, ale z drugiej strony oczywiście wiedząc o tym, że tak zwany efekt flagi zawsze służy, szczególnie rządzącym, to też sprzyja częstym na przykład właśnie ostrzeżeniom.
23: Bronisław Komorowski dodaje, że z drugiej strony, jeśli się informuje o zagrożeniu, to uczy się społeczeństwo jakiejś reakcji. Rusza nowy sezon Ligi Narodów. Dziś zaplanowano 4 mecze w elicie, w tym 2 hity, Holandia-Niemcy i Portugalia-Walia. Ze szczegółami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
25: Gorąco będzie w Amsterdamie, głównie za sprawą debiutu na ławce trenerskiej Niemców Jurgena Kloppa. Doświadczony szkoleniowiec postanowił skrócić przedwczesną emeryturę, by przywrócić kibicom nadzieję na lepsze wyniki. Nasi zachodni sąsiedzi od dekady na wielkich turniejach wygrali tylko jeden mecz w fazie pucharowej w barwach Portugalii. Znów zobaczymy Cristiano Ronaldo, mimo 41 lat wciąż imponuje formą.
26: It's my home and of
25: course... To mój dom, nowa era, nowy szkoleniowiec. Jestem dumny, że przede mną kolejny rok w kadrze.
26: For the new competition.
25: A Polska zagra w dywizji B jutro w Warszawie starcie z Bośnią i Hercegowiną.
23: Pierwszy gwizdek o 20:45 i Dalia Tomczak będzie z wami od 15:00. Spokojnego i ciepłego popołudnia.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Dobrze. Jak tam wygląda sytuacja, jeśli chodzi o drugą połowę dnia pogodowo? 14-15 stopni, do tego opady deszczu. Nie pada, widzę, w Rzeszowie. Chyba nie będzie padało. Czy Kasia i Robert mogą to potwierdzić? Dzień dobry.
28: Nie możemy, nie pada, bo nie sucho. Ma nas w Rzeszowie. A jesteś w Rzeszowie może?
29: Ja sobie to wyobrażam. Ja afirmuję, okay, że jestem i jest sucho.
27: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Marshmallow, Jonas Brothers w Radio Z, 10 minut po 14. Dzisiaj mamy czwartkowe popołudnie i dzisiaj już normalnie spotykamy się w tym duecie Co Trzeba, w Razem Lepiej, czyli Kasia Wilk.
1: Robert Karpowicz, czy ty chcesz powiedzieć, że tęskniłeś przez ten jeden dzień? Do tego
0: jeśli
1: dążysz?
0: Jeśli dało się to wyczuć w moich słowach, to wiesz, to ty to odczytałaś.
1: Ja jestem człowiekiem optymizmu, nie zabieraj mi tego.
0: Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień stylistów rzęs i ja sobie przypomniałem, że byłem kiedyś w Rowach nad morzem i była tam taka dziewczyna, która miała tak długie rzęsy, że jak zaczęła mrugać, to myślałem, że to jest tupot skrzydeł mewy. Otóż ona tylko mrugała.
1: Ale to pewnie dlatego nad morzem popularne są tak bardzo parawany, to stąd się wzięło.
0: A dzisiaj, wyobraźcie sobie zupełnie serio, mamy Światowy Dzień Morza.
1: No i nie ma przypadków. Są tylko znaki.
0: Są tylko znaki, tak.
1: Tak.
0: Za chwilę Piotrek Kędzierski, jego historia w Radio Z. Bądźcie z nami, będą nagrody.

0: złotych chłopak po prostu przyjdzie, posprząta, zaśpiewa Dawid Podsiadło i na błysk w Radiu Z. A teraz Piotr Kędzierski i jego historie.
1: Jeden hit, jedna hitstoria. Hitstorie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: Don't Cry to chyba najbardziej emocjonalna ballada Guns N' Roses. Jak już to wspólnie ustaliliśmy, piosenki są głównie o, tak, miłości albo o bolesnych rozstaniach. To czym waszym zdaniem jest Don't Cry? Jak myślicie? Macie absolutną rację. O rozstaniu. Niby klasyk, a jednak nie. Pewnie nie wiecie, ale ta historia jest pogmatwana. Była w niej jedna dziewczyna i dwóch chłopaków. Do tego członków tego samego zespołu. Tak właśnie tego, Guns N' Roses. Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że na zmianę z tą dziewczyną spotykali się Izzy Stradlin, jeden ze współzałożycieli kabeli, i Axl Rose. Ale to wokalista jako ostatni usłyszał od niej na pożegnanie Don't Cry, czyli nie płacz. Te słowa stały się później tytułem tej jednej z najsłynniejszych rockowych ballad. Ocierając łzę, pytam się was, który członek zespołu Guns N' Roses słynie z charakterystycznego nakrycia głowy, czyli z cylindra? A. Slash, B. Axl Rose, czy C. Izzy Stradlin?
1: Dzwońcie 321 321 321.

0: Axlem nie śpiewał właśnie w taki sposób, to znaczy, że nie był na dobrej imprezie.
1: Wiesz,
0: to Guns N' Roses.
1: Ja próbowałam, ale ja nie dam rady. Tam 15 sekund tak robi, 18 nawet.
0: A, to da się, da się. 24 minuty po 14. Z nami Jarek z Pruszkowa. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
2: Witam, witam wszystkich słuchaczy.
0: Dobry kawałek dzisiaj kędzior wybrał, nie? Jest klasyk.
1: Jarek, słyszymy, że ty jesteś rock'n'rollową duszą, więc co ta rock'n'rollowa dusza robi w czwartkowe popołudnie? Opowiadaj.
2: No nadal jestem w pracy, czekam, żeby zakończyć
1: dobrze.
0: Jestem w pracy i czekam, żeby ją zakończyć. Kwintesencja pracy w czwartkowe popołudnie.
2: No w końcu to już weekend prawie.
0: Wiem, już tak,
1: dokładnie.
0: Już to
1: dokładnie, dobra. Jarek, to do biznesu. Który członek zespołu Guns N' Roses słynie z charakterystycznego nakrycia głowy z cylindra? O to pytał kędzior. Jaka jest twoja odpowiedź?
2: Moja odpowiedź to Slash.
1: Sprawdźmy.
0: Czekaj, bo już chciałem odpowiedzieć.
3: Powinszowania. Bardzo ładnie pan odpowiedział.
0: Tak jest, to jest tak zwany kapelusze z głowy. Skoro tak, to mamy dla ciebie nagrodę i to jest Radio Z, czyli zestaw do słuchania Radia Z w pracy, żeby ci tam praca nie przeszkadzała w słuchaniu radia.
2: O, to teraz to chyba tylko będę słuchał radia.
1: Super. Jarek, pracownik miesiąca z ciebie.
0: Będziemy lobbować, żeby tobie przyznano tę nagrodę. Ściskamy, okay. Dobrego dnia, cześć.
1: Trzymaj się, papa.
2: Humoru, życzy, uśmiechu, dzięki.
1: Zajemnie. Dzięki, na pewno nas tą energią zakończyłeś. Jutro kędzior znów wraca po godzinie 14.
4: Jeden hit, jedna hit storia. Hit storie kędzierskiego w Radiu Z. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny!
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
14: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mamo, źle się czuję.
16: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
17: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
18: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
19: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki.

0: regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
4: A nosek?
3: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
4: Całą noc?
3: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
4: Dobranoc, nosku.
3: Dobranoc, skarbie.
5: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.
8: The good girl in your dream.

0: ten sezon należy właśnie do tej dziewczyny, to Kaira i jej nowość Na moje nieszczęście w Radiu Z. 17 minut do godziny 15 i myślę, że to jest doskonała pora, żeby już zacząć planować, co zrobicie. Jak w poniedziałek w dniu 36 urodzin Radia Z wygracie 1 000 000 złotych. Są jakieś pomysły?
1: Jakbym wygrał 1 000 000, to używałbym maszynki jednorazowej tylko raz.
2: A to czuć bogactwo. Jeszcze jakaś propozycja?
3: Ja tu mam wszystko, czego potrzebuję, ale wygrany 1 000 000 dałabym mojej mamie i bratu, tak żeby mogli kupić wszystko, czego potrzebują.
2: Och, pięknie. To ja też bym obdarował najbliższych. I to jest chyba taka prawdziwa radość z tej wygranej. Jednym SMS-em wchodzicie do 2 finałów. Dzisiaj gramy o 800 tysięcy złotych, a w poniedziałek o okrągły, urodzinowy 1 000 000 złotych.
0: I od teraz każdy wasz SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 do godziny 15 mnożymy 16 800 razy SMS Radio Z 7353. Radio Z
4: i już. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
6: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Prawda?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
15: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
23: Mamy niskie ceny.
24: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
25: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
26: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
27: Po reklamie.

0: szczęście.
1: Będzie piękniej, Marisa w Radiu Z. Lubicie batoniki? Ja też. I to dobra wiadomość, bo państwo na tym sporo zarabia. Ile dokładnie, powiemy w wiadomościach Radia Z o 15.
2: Radio Z i już. Piątek, weekendu początek. A gdyby tak zacząć go z ekipą, którą zna cała Polska? Zajrzyjmy do domu Gen Z, twórców, których w internecie śledzą miliony młodych ludzi.
3: Gen Z, bądźcie naszymi gośćmi.
4: Dom Gen Z w Radiu Z.
2: Generacja Z i Radio Z pod jednym dachem. Co może pójść nie tak? Dzień z Gen Z w Radiu Z. Już jutro, tylko w Radiu Z.
5: Reklama.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włóczni wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.

0: kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Jest czwartek, 24 września, zbliża się godzina 15. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. W studiu Idalia Tomczak. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Trwa przesłuchanie nożownika po ataku w klasztorze na Podkarpaciu. MON zapowiada zmiany. Chodzi o obiekty naruszające nasze niebo. Polacy pokochali pewne miejsce na Węgrzech. Posłuchajcie wiadomości ekonomicznych.
11: 15.
12: Prokuratura w Jarosławiu na Podkarpaciu przesłuchuje nożownika, który miał zaatakować nożem w klasztorze sióstr benedyktynek. Jedna osoba nie żyje, cztery są ranne. Sprawcą jest około 30-letni Ukrainiec. Obok mnie reporter Radia Z Michał Dzieneński, który słuchał konferencji wojewody, policji i władz Jarosławia.
13: Dzień dobry.
12: Michale, dzień dobry. Jaki jest stan rannych i co teraz dzieje się w mieście?
13: Jedna osoba nie żyje. Jedna osoba w stanie ciężkim, pozostałe trzy są w stanie niezagrażającym życiu. Te osoby to duchowne i świeckie. Osoba, która nie żyje, to ksiądz. W mieście jest więcej policji, placówki publiczne, takie jak szkoły, przedszkola czy urzędy są dodatkowo pilnowane. O tych dramatycznych wydarzeniach opowiadała też przeorysza klasztoru Barbara Dendor.
14: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam, nie wiedziałam, co się dzieje. Dobrze, ale czy policja, czy co, to wszystko, po prostu był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni, więc wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
13: W Jarosławiu do końca tygodnia ma zostać ogłoszona żałoba.
12: Przy napastniku zabezpieczono narzędzie zbrodni. Prokuratura poinformowała, że prawdopodobnie był to nóż kuchenny. Możliwość strzelania do wszystkich obiektów, które naruszą polskie niebo, zapowiada Ministerstwo Obrony Narodowej. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu Polski, musi się liczyć z jasną odpowiedzią.
15: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
12: Przed zestrzeleniem obcych obiektów piloci naszych myśliwców nie będą musieli wizualnie identyfikować celu. Ma to ułatwić skuteczną obronę polskiego nieba i usprawnić podejmowanie decyzji w tym zakresie. A decyzji do podejmowania może być wiele. Minister obrony Danii ostrzega przed poważnymi atakami hybrydowymi ze strony Rosji wobec państw NATO. Jego zdaniem sytuacja jest obecnie najpoważniejsza od zakończenia zimnej wojny. Na Łotwie walczą z dezinformacją. Łakomym kąskiem dla Kremla jest drugie największe miasto w tym kraju – Dyneburg. Mówi się tam po łotewsku, polsku, rosyjsku i białorusku. A to może sprzyjać szerzeniu nieprawdziwych informacji. W Dyneburgu jest dziś specjalny wysłannik Radia Z, Maciej Bąk. Macieju, jesteś po rozmowie z szefem Związku Polaków na Łotwie. Jak wyglądają próby manipulowania wiadomościami w tym mieście?
16: Wystarczy alarm o możliwym wtargnięciu drona, żeby sieć zalały plotki o tym, że któryś się gdzieś rozbił, w coś uderzył, kogoś ranił. Często potem okazuje się, że nic takiego nie miało miejsca. Odpowiadają za to niektórzy rosyjskojęzyczni mieszkańcy miasta, przyznaje Peter Izdalbe.
17: Kiedy dostają oni to informację w języku rosyjskim, od razu ktoś z nich stara się dołączyć jakieś dezinformacje i od razu wyłożyć do internetu, do TikToku.
16: Służby monitorują takie treści. Ostatnio na ich podstawie udało się zatrzymać kilku siewców chaosu. Dyneburg, Maciej Bąk, Radio Z.
12: Dyneburg leży w południowo-wschodniej Łotwie, około 30 km od granicy z Białorusią. W mieście około 15% ludności stanowią Polacy. Spór w Lublinie. Mieszkańcy kontra miasto. Dzielnica za cukrownią apeluje o remont. Część ulic powstała na terenach zalewowych, a wiele domów nadal nie ma podłączenia do gazu czy kanalizacji. Miasto odpowiada, że budowa sieci kanalizacyjnej nie będzie łatwa. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kasiak.
18: Mieszkańcy ulicy Dzierżawnej i Wapiennej czują, że świat o nich zapomniał. Jak mi opowiadają, kiedy wokół powstają stadiony i biurowce, oni żyją jak w XIX wieku.
19: Są paranoje, no odgrodzili nas, mówię panu, jak w getcie jesteśmy.
20: A dookoła się rozwija tak ładnie wszędzie, ale tutaj to się nic tak niewiele zmienia.
21: Dziadowska wioska syjamska.
18: Jak informuje mnie jednak lubelski ratusz, modernizacja ulic przebiegać będzie etapami. Inwestycja była opóźniona między innymi ze względu na badania geologiczne. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
12: Sieć ma zostać zbudowana w ciągu 4 lat. Już za chwilę wiadomości ekonomiczne Radia Z. Zaprasza Iwona Kutyna.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Podatek cukrowy od początku obowiązywania przyniósł do budżetu państwa blisko 8 miliardów 400 milionów złotych. Zdecydowana większość tych pieniędzy trafia do Narodowego Funduszu Zdrowia. Rząd chce uszczelnić zasady poboru opłaty. Obowiązek przeniesiony ma być na producentów czy importerów. 83% Polaków ocenia polskie marki co najmniej tak dobrze jak marki z innych krajów Europy. Doceniamy jakość, nowoczesność i wiarygodność. Tak wynika z badania SW Research. Z kolei 62,5% respondentów uważa rodzime marki za lepsze od europejskiej konkurencji. Rekord Guinnessa w jeździe elektrykiem. Kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk przejechał na jednym ładowaniu 1338 km z Zakopanego na Hel i z powrotem. To najdłuższy przejazd seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym. Balaton coraz bardziej popularny wśród Polaków, nie tylko latem. Według Węgierskiego Urzędu Statystycznego rok temu we wrześniu liczba zagranicznych gości była o 18% wyższa. W samym lipcu region odwiedziło niemal 30 tysięcy turystów z Polski.
23: Ta noc do najgorszych nie będzie należała. Przecież za nami już pierwsze przymrozki, a w nocy z czwartku na piątek od 6 stopni do 10. W centrum i na północy kraju możliwe będą przelotne opady deszczu, ale w piątek to już sprawiedliwie. W piątek będzie padać absolutnie wszędzie, no i też chłodno. 11, 15, 16 stopni to będzie maksymalna temperatura.
11: Ale od weekendu na chwilę powrót lata, będziemy mieli ponad 20 stopni, wszędzie słoneczko, więc muszę się przyznać do tego, że od wczoraj wchodzę w puchówce. I jest fajnie, jest optymalnie, a od poniedziałku to będę znowu wchodził w krótkich spodenkach.
23: To jak już pojawiają się takie wyznania, to ja już wyciągnęłam wełniane skarpetki, ale chyba jednak przesadziłam. Żałuję.

0: Save a Max w Radiu Z, 12 minut po 19, po 15.
1: Spokojnie, to jeszcze mamy moment do tego.
0: Już chce się człowiekowi weekendu po prostu, ale to jeszcze piątek, spokojnie pomału. Ale to też może dlatego wybiegłem do przodu, bo powiedz mi, ile razy słyszałaś już o tym, że nie będzie zmiany czasu?
1: Dziesiątki co najmniej.
0: Trylion będzie, dokładnie tak. Za miesiąc, z 25 na 26 października, przestawimy zegarki, a co z godziny 3 na 2? Ja nigdy nie wiem, jak to działa i o co tu chodzi, ale skupiłem się. Pociągi będą stać przez godzinę, a my będziemy spać dłużej.
1: Tak, będziemy spać, jasne.
0: No tak,
1: nie
0: to
1: będziemy
0: działa.
1: Spać. Nie będziemy, bo to jest tak. Jak moje dzieci teraz budzą się o godzinie 6:40, to za miesiąc zaczną wstawać o 5:40 przy tej zmianie czasu, przecież budzików nie mają, no to ja nie pośpię.
0: Ale to, że ja nie pośpię, to też wiem. Bo to spanie o godzinę dłużej nie dotyczy rodziców małych dzieci, właścicieli psów, kotów, gryzoni, kogutów,
1: tak?
0: Koni.
1: Ale gryzoni
0: i tak
1: też, bo przecież one w tych kołowrotkach tam biegają cały czas i tup robią. To o czym tej będą robić?
0: I naszych sąsiadów. Po prostu jesteśmy w tym razem.
1: I to jest piękne.
0: Bądźmy dzielni.

0: Jego. I formalnie to ostatni dzień lata w Radiu Z. Spokojnie, spokojnie, to słoneczko to jeszcze do nas przyjdzie. W weekend ma się pojawić. 19 minut po godzinie 15. Wielkie przygotowania już u nas trwają, bo w poniedziałek 36. urodziny Radia Z. No i też wielki finał Rządzy Pieniądza. Już w poniedziałek ktoś z was będzie mógł zostać milionerem.
1: Ale teraz, to teraz niech dzieje się magia. Bo od tej chwili każdy, kto chce zagrać i o 800 tysięcy złotych dzisiaj, i o 1 000 000 złotych w poniedziałek, to w magiczny sposób dostanie 28 tysięcy szans za każdy jeden SMS.
0: Wysyłacie hasło Radio Z pod 7353. Do nas spada nie jeden, a 28 tysięcy SMS-ów, ale tak to tylko do 16.

0: Zocariatis and the Dust w Radiu Z, 25 minut po 15. Można dokarmiać zwierzęta w zoo, ale czym konkretnie, to już wyjaśnimy w wiadomościach Radia Z punktualnie o 15.30.
1: Radio Z i już. Reklama. Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na CircleK.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Mama! Cześć, kochanie.
12: Co chcecie na obiad?
13: Debola z pire!
14: Gdzie robisz serek?
15: Makaron carbonara!
16: Fasolka po brytońsku.
12: Kochani, to nie jest restauracja.
16: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
12: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
17: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
18: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
19: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
20: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w

0: Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Po reklamie.
6: Mamy czwartkowe popołudnie, na zegarach już 15.30, czas na wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak.
7: Za niebezpieczną sytuację na torach kolejowych w Jedlance w Lubelskiem odpowiada 12-letni chłopiec. Dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki. O mało nie doszło do tragedii. Okazało się, że to 12-latek zepchnął z nasypu elementy dawnego peronu. Dziś w obecności rodzica dziecko przyznało się do tego czynu. Zgromadzone w tej sprawie materiały policjanci przekażą do sądu rodzinnego i nieletnich w Łukowie. Włamanie do szpitala w Miastku na Pomorzu. Nieznani sprawcy ukradli sprzęt komputerowy i medyczny, leki oraz ambulans, którym odjechali. Szukamy złodziei, mówi Dawid Łaszcz z policji w Bytowie.
8: Nasi policjanci analizują zapisy monitoringu. Na miejscu zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
7: Według lokalnych mediów karetka, którą odjechali złodzieje, dowoziła pacjentów na dializy. Kradzież pojazdu może utrudnić organizację transportu chorych. Orzechy włoskie i laskowe oraz żołędzie potrzebne w stołecznym zoo. Każdy z nas może przynieść przysmaki dla żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków. Dary powinny być suche, zdrowe, bez zanieczyszczeń i owadów. W środku można je zostawiać przy wejściach do zoo od strony ulicy Ratuszowej i Mostu Gdańskiego. Zbiórka trwa do 4 października. A my zbieramy wiadomości z dróg. Posłuchajcie.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
7: Nie rozpędzicie się na A4 na Dolnym Śląsku. W stronę Wrocławia jest zator. Zaczyna się przed węzłem Kostomłoty, ma kilkanaście kilometrów. W korkach tonie też autostrada A6 w Zachodniopomorskiem. W stronę Goleniowa między węzłem Kijewo a Kliniskami Małymi 9 kilometrów korków i spowolnień. W drugą stronę też spodziewajcie się zatorów. Uważajcie na S6 w Kołobrzegu. Osobówka zjechała z drogi i uderzyła w bariery. W stronę Goleniowa lewy pas zamknięty. Ruch odbywa się prawym. Ruch wahadłowy na drodze krajowej numer 77 na Podkarpaciu. Między Stalową Wolą a Rudnikiem nad Sanem zderzyły się dwa pojazdy. Twórzcie wiadomości dla kierowców razem z nami. Dzwońcie.
9: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem audycji było Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
10: Są oczywiście takie miejsca, gdzie w tej chwili nie pada, ale jeśli jeszcze nie pada, to znaczy, że do wieczora będzie. Dzisiaj na termometrach od 12 stopni pod Tatrami, przez 14 w centrum, no maksymalnie 16, tyle możemy zobaczyć w Małopolsce albo w Wielkopolsce. Jutro, no już poprawa pogody, trochę mniej opadów.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
6: Ale jak? Już jutro? Już jutro bez opadów?
10: Mniej opadów. Nie, że w ogóle, ale trochę mniej.
6: Ale paczka na mnie czeka z takimi kaloszami dla dzieci, które będą świeciły. To będzie teraz 20 stopni słońce i one w tych kaloszach będą biegać. Nie oceniajcie.
10: A zakład, że będą? Będą.
6: Nie, tego już teraz uprzedzam. Z nami jest wszystko w porządku. Oni są po prostu uparci. Nie mam pojęcia po kim.
10: Za 27.16. Tu Radio Z.

0: or another. I One Direction w Radiu Z. Mamy czwartek, to jest kolejny dzień, kiedy Donald Trump nadaje nazwy rzeczom, które swoje nazwy już mają i to od dawna.
1: To lubię, tak.
0: Teraz dostało się sztucznej inteligencji.
1: Tak, bo tam prezydent uznał, że dużo lepiej pasuje do niej określenie superinteligencja i ta nazwa ma być od teraz stosowana we wszystkich dokumentach. Pan Donald Trump twierdzi, że tak brzmi o wiele lepiej. Dziękuję, podpisane, tak ma być.
0: Ale mam wrażenie, że to akurat powinno nas bardzo ucieszyć, bo wygląda na to, że przywódca największego mocarstwa no nie ma większych zmartwień.
1: Aha, w sumie to jest dobre. Bo jeśli to był problem, który dało się rozwiązać, no to teraz to już nic nie stoi na przeszkodzie.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda.
5: Tylko na jak długo?
6: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
5: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
6: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
5: A gładzie i farby?
6: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
7: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny!
13: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
14: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
13: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
15: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
18: Twoja definicja dobrego snu.
20: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
21: Mariolka?
20: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
21: Ten z funkcją aktywnego mycia?
20: No ten! Sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
18: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
22: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
7: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
23: Też możecie wygrać.
7: Wielki finał 28 września.
24: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
7: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
25: Po reklamie.
1: Do 16 trwa mega bonus dnia. 28 tysięcy szans na grę o 800 tysięcy złotych dzisiaj.
0: Wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Jeszcze jak powie w lata, to nowość w Radiu Z Paraiso. Marie Froiss i Lost Frequencies w Radiu Z.
1: Wiem, że pojawiają się takie pytania, a my znamy odpowiedź. Jak zbierać grzyby, żeby było bezpiecznie? O tym więcej w wiadomościach Radia Z za chwilę o 16.
2: Radio Z i już. Piątek, weekendu początek. A gdyby tak zacząć go z ekipą, którą zna cała Polska? Zajrzyjmy do domu Gen Z, twórców, których w internecie śledzą miliony młodych ludzi.
3: Gen Z, bądźcie naszymi gośćmi.
4: Dom Gen Z w Radiu Z.
2: Generacja Z i Radio Z pod jednym dachem. Co może pójść nie tak? Dzień z Gen Z w Radiu Z. Już jutro, tylko w Radiu Z.
5: Reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactif Rolon.
5: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Uh-huh.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Co?
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majdan.
12: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2+1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
15: Po reklamie.
16: Jest czwartek, 24 września, zbliża się godzina 16, a my zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas i Dalia Tomczak.
17: Nożownik z Jarosławia w nocy przyjechał do Polski. Nowe wiadomości po ataku w klasztorze. Miejsca schronienia w kraju będą oznakowane. Posłuchajcie jak. Dziś w Gdyni, niebawem w streamingu premiera filmu o Janie Borysewiczu.
16: Szesnasta.
17: 31-letni Ukrainiec, który zaatakował 5 osób w klasztorze w Jarosławiu, przyjechał dziś w nocy z Niemiec do Polski. Według służb pojechał w kierunku przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej, ale granicy nie przekroczył. Po ataku nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek jedna osoba nie żyje, 4 są ranne. W studiu obok mnie reporter Radia Z Michał Dzieneński,
16: tak jest?
17: Który jest w stałym kontakcie ze służbami. Michale, co więcej wiadomo o zatrzymanym mężczyźnie?
18: Służby sprawdzają, jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego akurat tam przyszedł. Trwa jego wstępne przesłuchanie w prokuraturze. Próbujemy ustalić motywy działania, mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
19: Wiemy, że była to osoba, która w żaden sposób nie była związana z klasztorem, z działalnością w tym klasztorze. Natomiast oczywiście wszystkie inne kwestie dotyczące pobytu tej osoby są w tym momencie weryfikowane i sprawdzane.
18: Jedna osoba przebywająca w szpitalu jest w stanie ciężkim, 3 w stanie niezagrażającym życiu. Do Jarosławia mają zostać skierowane dodatkowe siły, żeby zapewnić w mieście bezpieczeństwo.
17: W Jarosławiu ma zostać ogłoszona żałoba, ma trwać do końca tygodnia. Rusza oznaczanie schronów i miejsc schronienia w całej Polsce. Pojawią się na nich pomarańczowe tabliczki z niebieskim trójkątem. Na Dolnym Śląsku nie ma jeszcze żadnej, a samorządowcy mają czas do końca roku. Co tydzień muszą raportować wojewodzie postępy, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego w stolicy. ulicy Dolnego Śląska.
6: Czekamy na pierwsze meldunki. Tabliczki sukcesywnie będą się w kolejnych dniach pojawiały, tak aby do końca roku już każdy z nas mógł je z łatwością zlokalizować, rozpoznać podczas spacerów czy przejazdów po osiedlach, po ulicach.
17: We Wrocławiu trzeba oznaczyć ponad 1400 obiektów, a w Legnicy ponad 100. Seniorka z Łodzi odpowie za znęcanie się nad zwierzętami i ich zabicie. 78-latka wyrzuciła przez balkon 5 małych kociąt. Dwa z nich nie przeżyły upadku. Policję zawiadomił świadek, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
15: Mężczyzna oświadczył, że znalazł kocięta, w tym jedno bez oznak życia. Zwierzęta zostały przewiezione do lecznicy.
17: Seniorka usłyszała już zarzuty, dodaje prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
20: W trakcie wyjaśnień podejrzana nie przyznała się do popełnienia przestępstwa, jednakże opisała szczegółowo jego przebieg. Decyzją prokuratora kobieta została objęta dozorem policyjnym oraz zakazem posiadania jakichkolwiek zwierząt.
17: Starszej kobiecie grozi teraz do 3 lat więzienia. Pogoda sprzyja, więc w lasach w całym kraju mnóstwo grzybów. Leśnicy i sanepid podpowiadają, jak je zbierać, by było bezpiecznie. O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
21: W czasie grzybobrania liczy się przede wszystkim jedna złota zasada, mówił mi Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
22: Pamiętać o podstawowej zasadzie, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
21: Warto korzystać z atlasów, nie ufać bezgranicznie sztucznej inteligencji w smartfonie, która może się pomylić. Warto zbierać grzyby wyłącznie wyrośnięte. Młode owocniki bez dobrze widocznych cech danego gatunku często są przyczyną tragicznych pomyłek. Grzybów nie zbieramy też do foliówek, które powodują ich zaparzanie i przyspieszają psucie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
17: Leśnicy apelują też, by nie niszczyć trujących grzybów, bo wiele z tych gatunków jako część ekosystemu jest pod ochroną. Mocne granie na festiwalu w Gdyni. Właśnie teraz w Teatrze Muzycznym rozpoczyna się premiera filmu Mniej Obcy. Inspiracją jest życie lidera zespołu Lady Punk Jana Borysewicza. Jego muzyka wibrowała we mnie od małego i bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, mówi reżyser Christopher Russ. Choć jak dodaje, namówienie artysty do tego projektu łatwe nie było.
23: Nie było takie bang, okej, dobra, robimy fajnie, tylko no, Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. I potrzebowało trochę takiego czasu, żeby nam, mi zaufać, że szczerze opowiemy tą historię. No i wtedy to nabrało tempa. Poszliśmy z tym do Netflixa, no i zaczęliśmy pracę wtedy nad filmem.
17: Jana Borysewicza gra debiutant Mikołaj Bukrewicz. Film W Gdyni walczy o złote lwy od 7 października będzie dostępny w streamingu.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
26: Domyślam się, że jak teraz zerkacie na to, co dzieje się za oknem, no to zachęcająco to wszystko nie wygląda, ale zaufajcie mi, będzie lepiej i to jeszcze w tym tygodniu. W sobotę sporo słońca, w niedzielę podobnie, ale przed nami jeszcze piątek. On będzie szary, będzie deszczowy i dosyć chłodny. Jutro na termometrach od 11 stopni na południu po maksymalnie 16 na północnym zachodzie.
25: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
27: No ale jak pojawiają się takie dźwięki i to słońce, które jest gdzieś tam na horyzoncie od poniedziałku, to robi się na serduchu cieplej i przyjemniej. 5 po 16, Kasia Wilk.
26: Robert Karpowicz, to co to my sobie to słońce będziemy wyobrażać i też na będzie działać. Tak.

0: co to jest za zdolna bestia Dua Lipa w Radiu Z, 11 minut po godzinie 16, a dzisiaj mamy czwartek, to jest 24 dzień września. Czy ja dobrze liczę, że to jest drugi dzień jesieni?
1: No, niech będzie, tak, no jest.
0: To tak się możemy umówić, tak możemy przyjąć. To ja się pochwalę, że mamy drugi dzień jesieni i ja nie zgubiłam żadnej rękawiczki i żadnej czapki.
1: No to jest czwartkowy sukces, absolutnie. To ja mogę się pochwalić tym, że to jest drugi dzień jesieni i ja nie kupiłem sobie jeszcze żadnych rękawiczek. Czapkę jakoś bym znalazł na siłę, ale jeszcze jej nie założyłem.
0: Ale to wiesz, jest okazja skoczyć na zakupy i to jest kolejny sukces. Pora na was, dołączcie do naszego elitarnego, powiedzmy, elitarnego...
1: No, mogę być trochę skłamać, ale po prostu do klubu.
0: Dołączcie do klubu ludzi sukcesu, czekamy na was, nagrody też czekają.
1: Tak, mamy dla was, za chwilę powiem co. Chciałem, żeby pani tu ładnie zaśpiewała. Mamy poczwórne bilety na lalkę, tę filmową, w gwiazdorskiej obsadzie. Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat. Premiera 30 września, więc dzwońcie śmiało 321 321 321.

0: Patrycja Markowska w Radiu Z, 18 minut po godzinie 16, a my już się szykujemy, bo co to będą za finały przed nami. Dzisiaj gramy o 800 tysięcy złotych, a w poniedziałek, w dniu naszych urodzin, o okrągły milion złotych. Czy wy sobie w ogóle wyobrażacie, ile to jest kasy?
1: Wybraliśmy się do Mennicy Polskiej, spotkaliśmy tam eksperta Piotra Kosanowskiego, który wyjaśnił nam, co by było, gdyby ktoś chciał odebrać swój milion w 5 złotówkach.
2: Milion złotych w monetach 5-złotowych odpowiada średniej wadze jednego samochodu osobowego. Z kolei na ich spakowanie potrzebowalibyśmy 44 tysięcy walizek.
0: No to trochę byście tę kasę pakowali rzeczywiście, ale wejdźcie do gry o swój milion właśnie teraz, a do godziny 17 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostanie 26 800 losów.
1: Radio Z pod 7353.

0: mnie i T-Love w Radiu Z. Nie wiem, czy kiedyś się chwaliłam, ale znam tekst tej piosenki od samego początku do końca. No i to też jest sukces.
1: To jest sukces, tak. Ja refren znam i to też uważam, że jest sukces.
0: A pewnie.
1: Jeszcze przez kilka minut czekamy na wasze telefony. Co wam się dzisiaj udało? Dajcie znać. 321-321-321. Radio Z
2: i już. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
11: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.

0: Twoja definicja dobrego snu.
1: Po reklamie. Słuchacie Radia Z, na zegarach już 16.30, a najnowsze wydanie wiadomości ma dla nas Idalia Tomczak.
2: W Lubuskiem oszuści podający się za policjantów wyłudzili od gorzowianki prawie 100 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła, że ktoś chce ukraść jej oszczędności, przelała pieniądze złodziejom i ostatecznie tak właśnie je straciła. Policjanci podpowiadają, że oszuści mogą podszyć się pod numer infolinii banku. Ewentualne połączenie najlepiej zakończyć. Iran grozi rozszerzeniem konfliktu na Ocean Indyjski. Stanie się tak w przypadku nowych ataków USA. Teheran ostrzega też państwa regionu przed wspieraniem Stanów Zjednoczonych. Groził zakłócaniem działania lotnisk, jeżeli podporządkują się amerykańskim sankcjom na linie lotnicze Teheranu. Babcia Kryzysia zaczyna działać na Podlasiu. Będzie uczyć mieszkańców zachowań w sytuacjach kryzysowych. To główna bohaterka organizowanej przez Urząd Wojewódzki kampanii społecznej, mówi Anna Trochimczuk z Koła Gospodyń Wiejskich ze Słuczanki.
3: To są przepisy zbierane od babci, bo one najlepiej wiedzą, co się robiło kiedyś, jak nie było światła, jak nie było innych takich rzeczy, które my te dzisiaj mamy.
2: 80% Polaków pytanych o zachowanie w czasie ewentualnego kryzysu odpowiada: jakoś to będzie. Sprawdzamy, jak jest na drogach. Wiadomości do kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: A czwórka na Dolnym Śląsku bez szans na płynną jazdę. Zgłaszacie na czerwony telefon problemy na jezdni w kierunku Wrocławia.
4: Rozpoczyna się tuż za zjazdem Udanin i ma 22 km w stronę Wrocławia.
2: Zablokowane dwa pasy na autostradzie A1 w Łódzkiem. W stronę Gdańska w Brzezinach trwa usuwanie spalonej naczepy. Zajęty pas wolny w kierunku Gdańska oraz pas zjazdowy na węzeł Brzeziny. Ruch odbywa się pasem szybkim. S3 korkuje się w Lubuskiem. Na odcinku Sulechów Zielona Góra w stronę Zielonej Góry trwają roboty drogowe, spowolnienie na 5 km. Problemy z przejazdem też na S1 na Śląsku. Korek w stronę Żywca zaczyna się już za Węgierską Górką. Pamiętajcie o czerwonym telefonie Radia Z. Czekamy na wiadomości od Was.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
5: Bardzo spodobała mi się ta wiadomość, którą czytała Idalia przed chwilą, że 80% Polaków pytanych o zachowanie w czasie ewentualnego kryzysu odpowiada: jakoś to będzie. To jest dokładnie tak, jak z dzisiejszą pogodą. No jakoś to będzie. Trzeba ją przeżyć, trochę chłodno, trochę deszczowo. Jutro podobnie, ale od soboty jest poprawa.
1: Dobra wiadomość jest taka, że 27 minut zostało do godziny 17, a to oznacza, że pewnie za jakąś godzinę, to mam nadzieję, już wszyscy będziecie po pracy i to już nie będzie jakoś to będzie, tylko jest dobrze tak, jak jest. I to też jest w porządku.
5: To miłego wychodzenia z pracy z tym utworem na ustach It's My Life i Dr. Alban w Radiu Z. Jeśli jesteście w aucie, to sprawdźcie, czy nie wieziecie kogoś obcego, a jeśli tak, to zróbcie mu głośniej. Będzie weselej, będzie radośniej. I uwaga, 3, 2, 1.

0: Feel my love. Bardzo dobrze razem brzmią. To Michael Patrick Kelly, Take That, Feel My Love w Radiu Z za 19 minut 17, ale fenomenalnie to brzmicie wy, opowiadając o swoich małych, czwartkowych sukcesach.
1: Numer 1, zostałem do pracy. Numer 2, pracy dobre 5 palet wywaliłem.
2: Udało się mojej bratej cisnąć mi dzisiaj pieska na 2 tygodnie.
3: Ja właśnie wracam z pracy, mamy drugi dzień jesieni, a ja jeszcze nigdy się do niej nie spóźniłam.
4: Dzisiaj mi się udało zjeść śniadanie do godziny 11.
5: Wielkie brawa się należą. Myślę, że jest szansa, że do 17 zmieści się obiad. A zamiast kolacji polecamy też popcorn, bo wygrywasz 4 zaproszenia do kina na filmową lalkę. Brawo, brawo i smacznego!
6: Radio Z i już. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
12: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
13: Dobierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
14: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
15: A gładzie i farby?
14: Wiadomo!

0: bo w Leroy super akcja na panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Carfree. Wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree. 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree. Ponad 3000 nowych samochodów. Bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree. Oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Rozpływam się za każdym razem. A teraz chwila skupienia, bo przed nami ostatni w tym tygodniu finał. 800 tysięcy złotych do wzięcia i ostatni raz wasz jeden SMS gra w dwóch finałach. W poniedziałek ktoś może zostać milionerem.
1: Tylko przez 5 minut jeden SMS to 26 800 losów. Skorzystajcie z tej wyjątkowej okazji. 5 minut. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353 teraz.
2: Radio Z. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Paliwo potanieje w Niemczech z początkiem października, podatek energetyczny zostanie zredukowany.
4: Wiemy, co chcemy spowodować, obniżyć ceny paliw dla obywateli. Ten projekt ma absolutny priorytet.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
5: Karolina Olszewska-Merk.
6: Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
9: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
11: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
0: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
20: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
21: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
22: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
23: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP. BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Po reklamie.
3: Mamy czwartek, 24 września, zbliża się godzina 17. To czas wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Idalia Tomczak.
4: Śledczy badają pożar stacji Starlinków na Mazowszu. Sabotaż jest brany pod uwagę. Po ataku nożownika dodatkowe siły kierowane są na Podkarpacie. Polscy piłkarze jutro grają z Bośniakami. Właśnie zaczyna się trening. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru w stacji Starlinków na Mazowszu. Zajmuje się nim prokuratura w Grójcu. Bierzemy pod uwagę wszystkie wersje, mówią śledczy. Na linii reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, co jeszcze wiemy o tej tajemniczej sprawie?
5: Jedna możliwość wydaje się na teraz najbardziej prawdopodobna. Wprost przyznała to Aneta Guść, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Radomiu.
24: Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
5: I to w zasadzie wszystkie informacje, które na temat toczącego się śledztwa służby zdecydowały się przekazać. W pożarze nikt nie został ranny.
4: Na miejscu wciąż pracują specjaliści z ABW i CBŚP. Z powodu utraty zasilania stacja nie działa. Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, by zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił jedną osobę, a cztery ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany, jest w prokuraturze. Przyjechał dziś w nocy z Niemiec do Polski. Mieszkańcy miasta są w szoku. Jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia. Premier Donald Tusk napisał na X-ie: sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. W Jarosławiu ma zostać ogłoszona żałoba. Ma trwać do końca tygodnia.

0: Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Zaskoczenia w radiu za nami. No takie rzeczy czasami się zdarzają. Jakiś chochlik dzisiaj nam towarzyszy. A czy są zaskoczenia w pogodzie? Póki co nie.
2: Są.
1: Jak nie? Póki co nie, ale słoneczko się pojawi w poniedziałek.
2: Otóż to,
1: i to będzie
2: zaskoczenie, bo będziemy mieli wtedy ponad 20 stopni i to jest coś, co nas bardzo, bardzo cieszy. Czekamy oczywiście na ten mały powrót lata, tak samo jak czekamy na finał Żądzę Pieniądza. Za chwilę ktoś stanie przed szansą gry o 800 tysięcy złotych. Te ogromne pieniądze będą do wygrania.
1: Pamiętajcie, odbierajcie telefon, za chwilę dzwonimy.

0: Anywhere, to Rita Ora w Radiu Z.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z. Rządza
0: pieniądza. No to już jest taka godzina i taki moment dnia, kiedy można się już zastanawiać, co zrobić za ogromne pieniądze. Gramy dzisiaj o 800 tysięcy złotych. Numer telefonu jest wylosowany, więc dzwońmy i dłużej już nie czekajmy, tylko załatwmy sprawę. Sprawmy, żeby ktoś stał się o wiele bogatszy. Jak już tylko zacznie nam dzwonić ten telefon, to będziemy wiedzieli, że możemy czekać maksymalnie do piątego sygnału i dłużej nie. No i tak wygląda ta historia i tak wygląda ta sytuacja. Dzisiaj 800 tysięcy złotych jest w jednej z walizek, a w poniedziałek w trakcie naszych urodzin 36 zagramy o milion złotych. To jest nieprawdopodobna kwota.
2: 11 minut po godzinie 17. Wyobrażam sobie, że teraz możecie być w samochodzie. Najprawdopodobniej może właśnie wychodzicie z pracy i myślicie, kurczę,
3: wybrany numer jest w tej chwili niedostępny.
0: No nie.
3: Po sygnale nagraj wiadomość.
0: No nie.
2: Nie.
0: No
2: nie. Dzień dobry, tu Radio Z. Nagrajmy się, Karpiu, nagrajmy się.
0: Dzień dobry, Robert Karpowicz.
2: Kasia Wilk, cześć. Chcieliśmy wręczyć ci sporo kasy, a tak to mamy tylko nagrodę pocieszenia.
0: Z racji tego, że z tym wylosowanym numerem nie możemy się połączyć, to w takiej sytuacji przyznajemy nagrodę pocieszenia, czyli 1000 złotych.
2: Ale słuchaczu, słuchaczko, dobra wiadomość jest taka, że cały czas twój numer telefonu bierze udział w poniedziałkowym losowaniu. W poniedziałek 36 urodziny Radia Z i ktoś z was, może właśnie ty, może zostać milionerem.
0: Wiecie doskonale, co robić. Warto wejść do gry, wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353 i miejcie telefony włączone.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
4: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

Może o tym słyszeliście? Amerykańscy naukowcy udowodnili, że śpiewanie w samochodzie, ale tak głośno, głośno, poprawia nastrój. Jeżeli nie wierzycie, sami sprawdźcie Loka i prawdziwe powietrze w Radiu Z.

0: A ty teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.

0: Przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frembi 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Po reklamie.
12: Mamy czwartek, 24 dzień września. Na zegarach już 17.30. Pora na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, zapraszamy.
13: Ksiądz podejrzany o przestępstwa seksualne wobec nieletnich pozostanie w areszcie. To decyzja Sądu Okręgowego w Gdańsku wobec Waldemara P. Śledczy badają czyny, do których miało dochodzić na Pomorzu od 2004 do 2024 roku. Decyzja sądu nie jest prawomocna, a postępowanie nadal trwa. Kolejne incydenty z dronami w Europie. Bezzałogowiec rozbił się w Rumunii. Z kolei Mołdawia informuje o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez 4 drony. Działo się to podczas nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Wojna Rosji zagraża całej Europie, napisała na platformie X prezydent Mołdawii Maja Sandu. Strażacy wyjeżdżają do pierwszych tej jesieni zatruć tlenkiem węgla. Minionej nocy tylko w Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, 2 z nich trafiły do szpitala. W tym 86-latka z powiatu międzychockiego, której życie uratowała czujka czadu. Warto zamontować takie urządzenie, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
14: Tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.

0: Trójka kosztuje od 50 do 150 zł. My sprawdzamy, jak jest na drogach. Wiadomości dla kierowców.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Uważajcie na A2 na odcinku Komorniki-Poznań-Zachód w pobliżu tego węzła. Awaria pojazdu ciężarowego na łącznicy zjazdowej A2 w kierunku Wrocławia i Piły. Zablokowany pas lewy, przejazd pasem prawym. Zablokowana droga krajowa 74 w Świętokrzyskiem w Górnie między Kielcami a Opatowem. Auto ciężarowe zderzyło się z osobówką. Dwie osoby zostały ranne, policja wyznaczyła objazdy. Uważajcie na trasie 557 w Kujawsko-Pomorskiem na wysokości Sitnicy w kierunku Rypina. Trwają prace drogowe. Na czerwony telefon dostaliśmy ostrzeżenie od słuchacza.
2: Drogowcy w ogóle nie zaznaczyli tego odcinka w ogóle. Jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Nikt nie prowadzi ruchu wahadłowego, nikt nie kieruje, nie ma oznaczeń, nie ma niczego.
0: Wiadomości dla kierowców wracają za godzinę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
4: Podhale, Warmia i Mazury, tu będzie najzimniejsza noc z momentami około 4 stopni powyżej zera, a przy gruncie może być w okolicach zera. To takie małe ostrzeżenie. W pozostałych regionach w okolicach 10 stopni, no i te przelotne opady deszczu, które będą się pojawiały także w piątek. Piątek jeszcze chłodny, około 13-15 i od soboty poprawia się pogoda.
3: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Bez końca. Oskar Cyms w Radiu Z za 21 minut 18. To jest końcóweczka września i mam takie wrażenie, że to są ostatnie dni, kiedy można zbierać kasztany, zanim dzieciaki wszystko wyzbierają.
1: Tak, lepiej się spieszyć, bo u mnie rzeczywiście już pusto pod drzewami, a serwisy piszą o mocy kasztanów. Uwaga, to są ciekawe porady. Można na przykład umieścić je w butach, aby pomogły uporać się z takimi nieprzyjemnymi zapachami. Tak, albo...
0: To kasztanami się wypychamy.
1: Jest drugi bardzo kontrowersyjny pomysł, bo można też położyć w pobliżu laptopa te kasztany. I to zdaniem ekspertów ma neutralizować szkodliwe fale. I teraz wyobrażam sobie, że przychodzę do pracy, a moja koleżanka razem z laptopem wykłada na stół kasztany i tak sobie spędza dzień w pracy.
0: Jest jeszcze jedno rozwiązanie moje autorskie, że można te kasztany wrzucić do puszki takiej metalowej miski i nimi potrząsać i to są wtedy, uwaga, kasztaniety.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Dużo dobrego.
16: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
17: Zobacz, Stasiu, sokół.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
20: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
21: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
22: Play.
1: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer

0: Jak oni nie będą razem, to ja już nie wiem. Karol G i Bruno Mars Still w Radio Z za 5 minut 18.
1: O 18 polecamy waszej uwadze nasze wiadomości. 2 minuty po 18 Beata Lubecka zada 3 pytania na koniec dnia. Dziś rozmawiać będzie z Borysem Budką, europosłem Koalicji Obywatelskiej. Bądźcie z nami.
2: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. To dopiero pierwsza wiadomość. Reszta już wkrótce.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Prawda?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
16: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofarm.
18: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
20: A nosek?
19: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
20: Całą noc?
19: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
20: Dobranoc, nosku.
19: Dobranoc, skarbie.
21: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
22: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.
0: 24 września to czwartek, dochodzi godzina 18, czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
1: MON zapowiada zmiany, chodzi o strzelanie do obiektów naruszających nasze niebo.
2: Ruch prezesa Trybunału Konstytucyjnego jest postępowanie wobec sędziów. Za 2 minuty 3 pytania na koniec dnia. Gościem jest Borys Budka, europoseł KO.
0: 18.
2: Polskie wojsko wprowadzi nowe procedury dotyczące bezpieczeństwa na niebie. Zniesiony zostanie wymóg wzrokowej identyfikacji obiektów latających przed ich zestrzeleniem. To odpowiedź na incydenty związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Wiadomości w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, jak nowe procedury wpłyną na sposób reagowania przez wojsko?
4: Piloci nie będą już musieli na własne oczy zobaczyć celu przed naciśnięciem spustu. Wystarczy im sygnał z radaru. Dzięki temu ich bezpieczeństwo wzrośnie, a skróci się czas reagowania. To dobra zmiana, ale spóźniona, ocenia były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz z PiS-u.
5: Dziwię się, że Ministerstwo Obrony Narodowej zajęło to tyle czasu i mieliśmy tyle różnych prowokacji, tyle naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej.
4: Natychmiastowa możliwość zestrzelenia wrogich obiektów jest szczególnie ważna ze względu na dynamiczny rozwój wojskowych dronów odrzutowych. Jan Kielak, Radio Z.
2: W ostatnich miesiącach rosyjskie drony i samoloty coraz częściej zbliżają się do naszej granicy. Prokuratura wyjaśnia, jak doszło do strzelaniny w okolicach Bolesławca. Sprawa prowadzona jest w kierunku usiłowania zabójstwa funkcjonariusza. 28-letni policjant jest ranny. 33-latek, który oddał strzały, jest w rękach policji. Mówi Łukasz Dudkowiak z komendy we Wrocławiu.
23: Policjanci z Bolesławca realizowali dziś czynności operacyjne w jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu wobec osoby podejrzewanej o kradzież mienia. W trakcie działań doszło do postrzelenia jednego z policjantów i funkcjonariusze również oddali strzały.
2: Ranny policjant trafił do szpitala. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie mogące zakończyć się zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów. Chodzi o Magdalenę Będkowską, Dariusza Szostka i Sławomira Patyrę. To sędziowie, od których prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie. Postępowanie ma wyjaśnić, dlaczego dwoje z sędziów złożyło zawiadomienie o rzekomym przestępstwie pracowników Trybunału, a troje odmówiło udziału w orzekaniu. W Radiu Z 3 pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
24: Borys Budka jest z nami, właściwie nie z nami, w wersji online. Jest u siebie w domu, europoseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, ale także były minister sprawiedliwości i były minister aktywów państwowych. Dzień dobry.
25: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
24: No i pytanie numer 1 właśnie o prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, który wszczął postępowanie wobec trójki sędziów Trybunału, o czym słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z. Postępowanie to może zakończyć nawet złożeniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego z urzędu. Czy prezes Trybunału Konstytucyjnego idzie na wojnę?
25: Tak, no można by powiedzieć, nosił wilk razy kilka, poniosą i wilka, bo wcześniej czy później pan prezes Święczkowski doczeka się odpowiedniego postępowania dyscyplinarnego i karnego, ponieważ uporczywie narusza prawo, działa niezgodnie z konstytucją, przekracza swoje uprawnienia, nie dopełnia obowiązków, a te rozpaczliwe ruchy, których dokonuje, tylko potwierdzają, że jego znajomość konstytucji to jest mniej więcej taka, jak znajomość reguł demokratycznych przez prezesa Kaczyńskiego.
24: A może to jest po prostu oko za oko, ząb za ząb?
25: Nie, no to jest takie rozpaczliwe blokowanie Trybunału. Przypomnijmy, że pan Święczkowski to jest wice Ziobro. To jest człowiek, który był politycznie drugą osobą w prokuraturze po Ziobrze i został wysłany do Trybunału właśnie po to, by bronić tego Trybunału rękami, nogami, czym się da, przed tym, by Trybunał wrócił do konstytucyjnej roli i przestał być przedmiotem politycznego łupu PiS-u.
24: Pytanie numer 2. Orlen zawiadomił prokuraturę, że w wyniku działań poprzedniego zarządu i konkretnych menadżerów grozi mu nawet ponad $1 miliard kar. No jak patrzę na to, to oczom nie widzę. A w tle jest tajemnicza wizyta w Malezji i umowa sięgająca 2048 roku. I czy ktokolwiek poniesie odpowiedzialność za to, co się wydarzyło?
25: No, widzimy, że są stawiane zarzuty, są akty oskarżenia. Cały czas prokuratura działa. Ja sam, gdy byłem ministrem aktywów państwowych, zeznawałem w prokuraturze. Co więcej, ja widziałem dokumenty, które widział również prezes Kaczyński jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa, pan Sasin, pan Błaszcza, wszyscy święci wtedy, bo już za czasów PiS-u służby informowały o tym, co dzieje się w Orlenie. Wtedy był polityczny parasol bezpieczeństwa nad zarządem Orlenu. To się skończyło i te sprawy będą wyjaśnione. Mam nadzieję również, że na drodze cywilnej Orlen będzie domagał się naprawienia szkód.
24: I pytanie numer 3. Doktor Dawid Kacprzyk ma aferę w szpitalu południowym w Warszawie, w 4 literach, powiedzmy sobie tak, powiedział to dosadniej. I co pan na to? jako wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, ja wiem, że to już jest były działacz, no ale jednak były.
25: Politycznie zrobiliśmy wszystko, co trzeba, natomiast prokurator musi wyjaśnić, czy doszło do naruszenia prawa. Jeśli tak, to pan Kasprzyk odpowie przed sądem. Natomiast tymi słowami tylko udowadnia, że nigdy nie powinien znaleźć się w polityce. Czarne owce się pojawiają. Ważne, żeby jak najszybciej się ich pozbywać. I żałuję, i mogę żałować, że wcześniej to się nie okazało. No cóż, ja zawsze tłumaczę, od kilku dni w mediach podkreślam, że jeśli ktoś w życiu idzie na skróty, no to bardzo źle to mu wróży, a niestety dr Kasprzyk właśnie tak postępował.
24: I tutaj stawiamy pauzę. Borys Budka z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam. Borys Budka też zaprasza i zachęca.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: A niestety pogoda do spacerów nie zachęca. Tak będzie wieczorem, w nocy, chociaż kto by chciał spacerować w nocy. No i piątek też do takich rewelacyjnych raczej nie będzie należał. Jutro sporo chmur, mnóstwo opadów. One w zasadzie będzie padać wszędzie od 11 do 15 stopni, ale pamiętajcie, już od niedzieli to dużo, dużo słońca w wielu miejscach w Polsce.
0: No to czekamy. 6 minut po 18. Kasia Wilk,
1: Robert Karpowicz i Elton John, Until Tendin, czyli I'm Still Standin' w Radiu Z.

Pitbull i Kesha Timba w Radio Z, kwadrans po 18:00. W sieci pojawił... Pitbull i Kesha Timba w Radio Z, kwadrans po 18:00. W sieci pojawił się taki poradnik.

0: O którym chcemy wam bardzo powiedzieć, co lepsze, bo to bardzo ważne, czy kąpiel wieczorem, czy jednak prysznic rano. No i okazuje się, że strzelasz?
1: Że wieczorem?
0: To ja mówię. Nie, to i to. Okazuje się, że to i to, bo wieczorem zmywamy brud całego dnia, zrozumiałe, wchodzimy do czystej pościeli, a rano usuwamy mikroby, pot i odświeżamy się przed pracą i tak dalej.
1: Ale moment, bo ta odpowiedź to w zasadzie żadna odpowiedź, bo co mamy teraz, przepraszam, zrobić to rano czy wieczorem?
0: No
1: to rozwiązanie jest chyba jedno. Trzeba mieć połowę ciała wieczorem, a drugą połowę rano.
0: Dobre.
1: No tylko teraz pytanie, jak to podzielić? Nie wiem, czy od pasa w górę i w dół, czy tutaj lewa i prawa strona ciała, co robić?
0: To już zależy od relacji małżeńskich.
1: Back to Friends i Somber w Radio Z, 16 po 18.

0: All by the money. To jest Meja w Radiu Z. 25 minut po 18. Za chwilę wiadomości w Radiu Z.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na początek zlecę.

0: i polityki społecznej.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Carfree, wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree, 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree, ponad 3000 nowych samochodów, bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
2: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
1: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
2: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
1: A gładzie i farby?
2: Wiadomo!

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na Dni Mojego Domu.
1: Nowy serial psychologiczny.
0: A z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na Dni Mojego Domu.
1: Nowy serial psychologiczny w TVP VOD.
2: Otwieramy z Leną gabinet.
3: U nas to nie przejdzie.
1: Małe miasto, gdzie o problemach łatwiej milczeć niż mówić.
4: Ale u pacjentów może być trudno, bo
5: u nas wszyscy zdrowi.
1: Czasem wystarczy powiedzieć: nie bój się mówić o tym, co czujesz. Jedno spotkanie zmienia wszystko. Barbara Liberek, Filip Gurłacz, Waleria Gorobec, Łukasz Nowicki. Słoneczna poza ciszą. Premierowo za darmo w czwartki tylko w TVP VOD.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: Po reklamie.
13: Mamy czwartek, 24 dzień września, na zegarach 18:30. Wiadomości w Radiu Z ma dla nas Darek Klimczak. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Zwęglone ciało znaleźli strażacy w spalonej przyczepie kempingowej w Zakopanem. Stała przy nieczynnym hotelu. Policja i straż w tej chwili ustalają tożsamość ofiary, a także skąd wziął się ogień. Rosja jest członkiem G20 i ma prawo do udziału w zebraniach tej grupy. Tak zaproszenie Władimira Putina na grudniowe spotkanie przywódców 20 największych gospodarek świata skomentował rzecznik Komisji Europejskiej. Zapewnił jednak, że Unia wykorzysta to spotkanie do potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, komentując zaproszenie Putina, mówił, że może być w tym większy plan.
15: W tych dniach wyraźnie toczą się rozmowy dotyczące przyszłego porozumienia pokojowego rosyjsko-ukraińskiego i to może być jakiś element układania. Pamiętamy, że prezydent Trump dążył do tego, żeby spotkać się w trójkę, żeby był prezydent Rosji, prezydent Ukrainy i tę wojnę zakończyć.
14: W spotkaniu w grudniu w Miami po raz pierwszy weźmie udział Polska. Ma tam jechać Karol Nawrocki. Ponad 17 milionów osób skorzystało w te wakacje z pociągów Polregio. To ponad 2,5 miliona więcej niż 7 lat temu. Liczba podróżnych rośnie z każdym rokiem, jak i liczba połączeń. W te wakacje było ich niemal 130 tysięcy. Sprawdźmy teraz, jak jest na drogach. Wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Ponad 2 km ma zator na autostradzie A1 pod Łodzią. Jadący w stronę Gdańska wpadacie w niego tuż przed zjazdem Łódź Wschód. Ciasto

0: No, tradycyjnie na autostradowej obwodnicy Krakowa wolno jedziecie za balicami w stronę Wisły, dodajcie z kwadrans, tak co najmniej. W Sochaczewie na Mazowszu paraliż na rondzie, na którym krzyżują się drogi 50 i 92, kolejki mają po co najmniej kilometr. A jeśli widzicie jakiś problem wy na swojej drodze, to dajcie nam znać.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Dzisiaj w nocy wciąż jeszcze musimy powalczyć z opadami deszczu, przelotnymi i poprzelotnymi, ale jednak piątek jeszcze chłodny, bo od 11 stopni na Podhalu przez 14 w centrum do 16 stopni na zachodzie i od soboty zacznie być cieplej, trochę więcej słońca, niedziela piękna, słoneczna i już ponad dwie dychy. Ach.

0: Kuba i Kuba w Radio Z. No, wiemy doskonale, że robi się późno, bo za 18 minut 19 i to już widać, ale pomyślmy o tym, że zmiana czasu to dopiero za miesiąc, więc jeszcze nie ma czym się kłopotać.
1: Tak jest, ale przed nami godzina 19. Mateusz Ptaszyński już za chwileczkę do nas dołączy, a po 20 dołączy do nas również Włodzi Włodarczyk, którego możecie kojarzyć z internetu. To jest człowiek, którego na przykład na Instagramie śledzi prawie ćwierć miliona osób i dzieli się z nami memami zabawnymi. Właśnie oglądam, jeden jest z pieskiem, kolejny z ogórkiem kiszonym, o, z koniem też jest konkretny. No i dużo z uśmiechu nam dostarcza, przeglądając internet. Mamy nadzieję, że podobnie będzie dzisiaj. Po 20 Włodzi Włodarczyk i Mateusz Ptaszyński.
0: No a wcześniej oczywiście o 19:00 lista Lubię To, więc bądźcie z Radiem Z.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
5: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
4: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
5: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
4: A gładzie i farby?
5: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
6: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
12: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
11: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
13: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
15: Mariolka?
14: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
15: Ten z funkcją aktywnego mycia?
14: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zaschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
13: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser 1 plus 1 gratis.
18: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbaiser 100 gramów. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
17: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Początek weekendu, początek. A gdyby tak zacząć go z ekipą, którą zna cała Polska? Zajrzyjmy do domu Gen Z, twórców, których w internecie śledzą miliony młodych ludzi.
1: Gen Z, bądźcie naszymi gośćmi.
2: Dom Gen Z w Radiu Z.
0: Generacja Z i Radio Z pod jednym dachem. Co może pójść nie tak? Dzień z Gen Z w Radiu Z. Już jutro, tylko w Radiu Z.
3: Reklama. Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
11: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
12: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
11: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
12: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
11: A gładzie i farby?
12: Wiadomo!
13: Wygenerowano z AI.

0: Twoje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
3: Po reklamie.
4: Zbliża się godzina 19, jest czwartek, 24 września. Czas na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Darek Klinczak.
5: Gość Radia Z uważa, że prezes Trybunału może spodziewać się postępowania dyscyplinarnego. Żałoba w Jarosławiu po zabójstwie księdza, mieszkańcy nie mogą dojść do siebie. Nasza wysłanniczka na festiwal w Gdyni widziała film o Janie Borysiewiczu, liderze Lady Punk.
4: 19.
5: Bogdan Święczkowski może spodziewać się zarówno postępowania dyscyplinarnego, jak i karnego. Tak zapowiada Borys Budka, gość trzech pytań na koniec dnia w Radiu Z. Można by powiedzieć, że nosił wilk razy kilka, poniosą i wilka. Tak komentował Budka, a razem ze mną Beata Lubecka, która rozmawiała z europosłem Koalicji Obywatelskiej.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. To kiedy policja wkracza do Trybunału? Bo od kilkunastu dni to pytanie powraca jak mantra.
6: No i odpowiedzi nadal nie ma, ale jak mówi już w części internetowej Borys Budka, to z chęcią ujrzałby Święczkowskiego wyprowadzanego w kajdankach z siedziby Trybunału, bo według Budki podstawy są, prezes Trybunału i tu cytat, uporczywie narusza prawo, działa niezgodnie z konstytucją, przekracza swoje uprawnienia i nie dopełnia obowiązków.
7: Został wysłany do Trybunału właśnie po to, by bronić tego Trybunału rękami, nogami, czym się da, przed tym, by Trybunał wrócił do konstytucyjnej roli i przestał być przedmiotem politycznego łupu PiS-u.
6: A te rozpaczliwe ruchy, których dokonuje teraz Święczkowski, tylko potwierdzają, że jego znajomość konstytucji to mniej więcej jest taka jak znajomość reguł demokratycznych przez prezesa PiS Kaczyńskiego, puentował Budka.
5: Całą rozmowę z trzech pytań na koniec dnia możecie odsłuchać na stronie radio.z.pl. Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu do miasta pojadą dodatkowe siły, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Ukrainiec, który z nożem rzucił się na ludzi, został już zatrzymany. Jak wiecie z wiadomości, jeden z zaatakowanych księży zginął. W Jarosławiu do końca tygodnia ma być żałoba. Mieszkańcy są w szoku. Mówią, że to niezrozumiała tragedia.
8: Wyszłam na mszę świętą, właśnie tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony przez tego oprawcę, bandytę. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony.
9: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam, nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
5: Po tym, co wydarzyło się w Jarosławiu, Donald Tusk napisał, że sprawca z całą surowością zostanie ukarany. Głosy zabrał także prezydent Ukrainy. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał Wołodymyr Zełenski. Polska apeluje do Komisji Europejskiej o ochronę przemysłu AGD. Chodzi o nierówną konkurencję, głównie z Chin, przez którą tylko w zeszłym roku w naszym kraju zamknęło się 5 fabryk. Jaki pomysł ma polski rząd na ratowanie zakładów produkujących pralki, lodówki czy zmywarki? O tym teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
10: Produkcja europejska traci głównie kosztem chińskiej i jest pomysł na wyrównanie tego pola gry i dołączenie sprzętu AGD do granicznego podatku węglowego CBAM. To takie cło właśnie równawcze.
11: Potrzebujemy ochrony dla naszego przemysłu AGD, głównie w kontekście niesprawiedliwej, nierównej konkurencji z państw trzecich.
10: Mówi wiceminister rozwoju Michał Baranowski. Jest też pomysł uznania sektora AGD jako branży krytycznej w Europie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: Polska jest w Europie liderem produkcji AGD. Obok niej pod apelem do Komisji Europejskiej podpisały się także Włochy, Francja, Niemcy, Słowacja i Hiszpania. Nasza piłkarska kadra już po pierwszym treningu na Stadionie Narodowym. Polacy w Warszawie po raz ostatni szlifowali formę przed jutrzejszym meczem. W Lidze Narodów gramy z Bośnią i Hercegowiną. Zajęciom Polaków przyglądał się Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia
12: Z. Tak.
5: Dzień dobry, Krzysztof.
12: Dzień dobry.
5: Trening dał jakieś wskazówki, na kogo selekcjoner Urban postawi jutro w wyjściowym składzie?
12: No niestety nie. Wszystko jest trzymane w tajemnicy. Sam selekcjoner, pytany o wspomniane już przez ciebie wskazówki, też odpowiedział tajemniczo.
13: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
12: A trener zaskoczyć może postawieniem na debiutantów, m.in. na pomocnika Wiktora Nowaka, który przebojem wdarł się do składu Slavii Praga. Na swoją szansę liczy też kilku innych młodych graczy. Wydaje się, że sporą szansę na występ ma Kasper Potulski. 19-latek staje się podstawowym obrońcą występującego w Bundeslidze Mainz. Dlaczego tego samego nie mógłby zrobić teraz w kadrze?
5: A więcej wieści z kadry i nie tylko w wiadomościach sportowych Radia Z najbliższe za godzinę. Dzisiaj na festiwalu filmowym w Gdyni swoją premierę miał film o jednej z legend polskiego rocka. Film widziała wysłanniczka Radia Z na ten festiwal, Lucyna Płużyczka.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Jan Borysewicz na festiwalu w Gdyni. W Teatrze Muzycznym właśnie odbyła się premiera filmu pod tytułem Mniej obcy Christophera Rusa, inspirowanego życiem lidera zespołu Lady Punk. Kanwą scenariusza była książka Marcina Prokopa pod takim samym tytułem. To wielowątkowa opowieść o legendzie polskiego rocka i jego dramatach, skomplikowanej relacji z Bogiem i kulisach powstania jednego z najważniejszych polskich zespołów. W filmie są też m.in. ostre sceny rock'n'rollowego życia, ale i tak nie wszystko pokazano, mówił mi Borysewicz.
14: Uważam, że tam było jeszcze ostrzej, więc co jest w tym filmie, to i tak jest okej. Okay. Myślę, że pokazywanie już tam innych rzeczy w ogóle byłoby przesadą w ogóle. Uważam, że on jest świetnie zrobiony w tym pierwszym okresie takim, kiedy ja jestem młodym Jankiem w tym filmie, a potem, kiedy już te marzenia spełnią, zakładam zespół, tak, no i jedziemy z tym kolcem, jak to się mówi.
3: Młodego Borysewicza gra debiutant, też muzyk Mikołaj Bukrewicz. Janek tę moją rolę zaakceptował, cieszy się artysta.
15: Zapytałem go, słuchaj Janek, udało nam się, czy to tak było? Mówi Mikołaj, tak było. Więc Janek approved, bardzo, bardzo.
3: No trudno o lepszą recenzję. Mniej obcy w Gdyni walczy o Złote Lwy, m.in. z filmową biografią Violetty Villa z Sandrą Drzymalską w roli głównej, która także dziś miała swoją premierę, a za niespełna pół godziny w Teatrze Muzycznym powinien zaczynać się pokaz dramatu Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. Zwycięzców poznamy w sobotę.
4: W nocy jeszcze przelotne opady deszczu, jutro podobnie i to właściwie w całym kraju. Jutro wciąż na termometrach niezbyt wysoko, od 11 stopni na Podhalu do maksymalnie 16 stopni na zachodzie, ale sobota i niedziela już słoneczne, a dalej to już prawdziwe lato. Mateusz Ptaszyński, w ogóle gotowy jesteś na taki powrót lata?
16: Oj, zdecydowanie tak. Jeszcze zostawiłem krótkie spodenki na wierzchu jedne.
4: No wów i całe szczęście.
16: Zalia dzisiaj na miejscu 10. Listę Lubię to w Radiu Z, tylko kochaj mnie.

Zalia, tylko kochaj mnie. Miejsce 10 dzisiejszego notowania listy Lubię to w Radiu Z. Głosujcie na Zalię i na innych ulubieńców. Polecam też propozycję, one pod aktualnym notowaniem. Neptunika, What If, to nagranie, które prezentowałem wam premierowo. Teraz w propozycjach, numer niedawno wyszedł, a już wypuszczono kilka remiksów. Sprawdzajcie i głosujcie.

Self-Aware, Temper City. Dzisiaj na miejscu 9. Listy Lubię To w Radio Z. Głosujcie na swoich ulubieńców. Zapraszam radioz.pl, zakładka radio i lista Lubię To. Płyta Mroza cały czas czeka na was. Najnowszy album, który nie ma jeszcze tygodnia, bo tydzień minie dopiero jutro od tej premiery. Pierwsza podpowiedź. Kobieta dzisiaj jest numerem 1. 321-321-321. Kto taki? Dzwońcie. A tymczasem Animal i Cat's Eye, film o dziewczynach, wleci na jedną z platform streamingowych 16 grudnia. Będzie co oglądać.

0: Fastboy, Music Sounds, czyli miejsce ósme dzisiejszego notowania listy Lubię To. Fastboy wrzucili, jak wyglądają backstage'e ich koncertów, więc jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda branża muzyczna od kulis, no to zapraszamy na ich social media. Męskie granie orkiestra 2-6 nareszcie za chwilę na miejscu siódmym.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nowy serial psychologiczny w TVP VOD.
8: Otwieramy z Leną gabinet.
9: U nas to nie przejedzie.
7: Małe miasto, gdzie o problemach łatwiej milczeć niż mówić.
10: Ale u pacjentów może być trudno, bo
11: u nas wszyscy zdrowi.
7: Czasem wystarczy powiedzieć, nie bój się mówić o tym, co czujesz. Jedno spotkanie zmienia wszystko. Barbara Liberek, Filip Gurłacz, Waleria Gorobec, Łukasz Nowicki. Słoneczna poza ciszą. Premierowo za darmo w czwartki tylko w TVP VOD.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
19: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
21: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
22: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
23: Jak tak, to Allegro.
24: Po reklamie.

My Body Isn't Ready, Somber, dzisiaj na miejscu szóstym listy Lubię To w Radiu Z, Somber, headliner festiwalu Open Air 2027. Także bardzo, bardzo się cieszymy, że pojawił się w Radiu Z. A teraz nagranie od Roxy. Jesień trwa bez końca, tak nazywa się ta nowa piosenka od Roxy, która płynnie rozwija brzmieniowy kierunek zaprezentowany na jej przełomowym albumie Błękit. Przebojowym i przełomowym, to trzeba przyznać, bo tak faktycznie było. To melodyjna, pełna emocji propozycja, która łączy taki melancholijny klimat tych chłodniejszych miesięcy z energią nowoczesnego popu. Zresztą ona jest w tym po prostu specjalistką. Więc zapraszam do głosowania. Radio Z.pl, zakładka radio, lista Lubię To i Roxy ze swoim nowym nagraniem w Radiu Z.

0: Bez końca Oskar Cymbs dzisiaj na miejscu piątym. Listy lubię to w Radiu Z. Głosujcie na Oskara, jeśli chcecie, żeby był wyżej. Płyta niespodzianka to nie jest niespodzianka w tym tygodniu, to jest płyta Mroza. No to chociaż też może być niespodzianką dla kogoś. Druga podpowiedź na drugie ma Karolina, ta artystka, która dzisiaj na miejscu pierwszym. Polska artystka. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Nie jest to Sanach, bo ona na czwartym dzisiaj.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
8: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
7: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
8: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
7: A gładzie i farby?
8: Wiadomo!
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media
13: Expert to you. O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
15: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
10: Po reklamie.

Nice, Persuade, Miley Cyrus brzmi trochę jak Madonna w dobrych czasach. Głosujcie, David Guetta i Alok Stick Figure, Run Run River, to dzisiaj miejsce trzecie, a płyta niespodzianka czeka. Nie, to nie jest płyta niespodzianka, właśnie już mówiłem. To jest płyta Mroza. Ostatnia odpowiedź, kiedyś zastanawiała się, co z nią będzie, kiedy spotka się z kimś na zakręcie. No to już chyba wiadomo kto. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.

Prima Ballerina, Margaret dzisiaj na miejscu drugim. A przed pierwszym jeszcze propozycja do listy. Kaśka Sochacka-Cortez jak my z filmu Nasza Rewolucja. Inspiracją do powstania tego utworu był ostatni list Gajki do Jacka Kuronia. Posłuchajcie tej piosenki o miłości.

Kaśka Sochacka, Cortez, jak my, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. A na miejscu pierwszym dzisiaj Sylwia Grzeszczak i Mango, wielkie gratulacje. Z kolei po godzinie 20 w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Radio Z Włody 4444. Może kojarzycie tę postać z internetu, pewnie wam jakiś mem od niego kiedyś wyskoczył. Więc będzie wesoło dzisiaj po godzinie 20, ale wcześniej Sylwia Grzeszczak na pierwszym.

0: Reklama.
1: Carfree. Wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree. 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree. Ponad 3000 nowych samochodów. Bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree. Oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
8: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
9: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
10: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
11: A gładzie i farby?
10: Wiadomo!
0: Po reklamie.
12: Tu Radio Z, czas na najnowsze wiadomości. W czwartkowy wieczór ma je dla nas Darek Klimczak. Posłuchajmy.
13: Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu policja sprawdza, dlaczego zabójca wybrał to miejsce. Drugie podejście do ustawy o zyskach koncernów paliwowych. Czy prezydent podpisze? Wysłannik Radia Z odwiedza na Łotwie miasto, w którym mieszkają Polacy, ale większością są Rosjanie.
12: 20.
13: Nie wcześniej niż jutro prokuratura przesłucha i postawi zarzuty nożownikowi z Jarosławia na Podkarpaciu. Jak wiecie z Radia Z, 31-letni Ukrainiec w klasztorze sióstr Benedyktynek śmiertelnie ranił księdza. Cztery inne osoby trafiły do szpitala. Policja sprawdza teraz, jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego akurat tam. Ostatnie informacje o tej tragedii zebrał reporter Radia Z Michał Dzieniński.
14: 31-letni Ukrainiec przyjechał w nocy z Niemiec do Polski. Według służb pojechał w kierunku przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej, ale granicy nie przekroczył. Dlaczego potem postanowił przyjechać do klasztoru w Jarosławiu i zaatakować, to jest teraz sprawdzane. Na miejscu tragedii cały czas pracują służby, mówi prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn.
15: Prowadzone są oględziny, są przesłuchiwani świadkowie zdarzenia.
14: Wstępne badania wykazały, że nożownik był trzeźwy. Śledczy czekają na wynik, między innymi narkotestu.
13: W Jarosławiu ma zostać ogłoszona żałoba, potrwa do niedzieli. Sprawa obniżki cen paliw teraz. Jest już uchwalona ustawa o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów naftowych i apel koalicji do prezydenta, by tym razem ją podpisał. Faktem jest, że sytuacja budżetowa jest trudna, przyznaje wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy.
16: Potrzebujemy współpracy ze strony prezydenta. Dopóki prezydent będzie stawał okoniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą. I niech się prezydent zastanowi, czy ważniejsze dla niego jest dokopanie rządowi, czy ważniejsze jest jednak to, żeby Polakom pomóc.
13: Opozycja widzi to jednak zupełnie inaczej. Wojciech Skurkiewicz z PiSu jest przekonany, że są inne możliwości, aby ulżyć kierowcom.
17: Są mechanizmy polskiego prawa i ma je w ręku premier polskiego rządu i minister finansów, aby obniżyć w sposób znaczący ceny paliw.
13: Prawo i Sprawiedliwość proponuje też obniżenie stawki VAT-u na paliwa do 8% oraz akcyzy do minimalnych poziomów. Dyneburg to jedno z tych miast Łotwy, w których prorosyjskie sentymenty są dość powszechne. Położone 30 km od granicy z Białorusią, Rosjanie stanowią niemal połowę mieszkańców. W zbliżających się wyborach wielu z nich może oddać głos na partie prorosyjskie. Jak mówi w rozmowie z naszym wysłannikiem do Łotwy Maciejem Bąkiem Anna Kusina, dziennikarka portalu Hajka, te ugrupowania sprytnie pozyskują głosy ludzi.
18: Te partie prorosyjskie, one nie tylko mówią o tym, że my nie chcemy pomagać Ukrainie, nie odpowiadają na pytanie, kto zaczął wojnę, ale też mówią, że my na Łotwie mamy bardzo dużo problemów. Mamy problemy z medycyną. Też inne problemy, które na początku trzeba to wszystko rozwiązać i pomóc naszym mieszkańcom, obywatelom, tylko później pomagać komuś za granicą.
19: To do ludzi trafia.
18: I to do ludzi trafia, tak.
13: W Dyneburgu mieszka też kilkanaście tysięcy Polaków. Łotysze stanowią około 20% mieszkańców. Ponad 200 wykroczeń na hulajnogach elektrycznych ujawnili policjanci w czasie jednej akcji w Lublinie. Skontrolowali niemal 500 kierujących. Wciąż dominuje brawura, mówi Radio Z rzecznik policji Kamil Gołębiowski.
0: Ujawniliśmy 8 użytkowników jednośladów pod wpływem alkoholu. Policjanci ujawnili także blisko 200 wykroczeń, w tym 63 popełnione przez użytkowników hulajnóg elektrycznych.
13: Policjanci przyznają, że coraz większym problemem są pseudo-hulajnogi, które pędzą po chodnikach i ulicach z prędkością nawet kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Krzysztof Wilanowski teraz o piłkach do odbijania i kopania. Wiadomości sportowe w Radio Z.
11: Lepiej bym tego nie ujął.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Mniej niż doba dzieli nas od półfinału Mistrzostw Europy Siatkarzy, w którym Polacy zmierzą się ze Słowenią. Biało-czerwoni są już na miejscu. Dzisiaj trenowali w hali Unipol Forum w Asago, niedaleko Mediolanu. To właśnie tam zagrają jutro o awans do najważniejszego meczu turnieju.
19: Bardzo klimatyczna hala. Myślę, że znakomita do tego, żeby tutaj odbywały się te decydujące mecze w trakcie tych Mistrzostw Europy. Zrobimy wszystko, żeby w jutrzejszym meczu pokazać się z jak najlepszej strony. Trudny przeciwnik, bo Słoweńcy zawsze są niewygodnym rywalem. Natomiast jeżeli pokażemy swoją dobrą grę, to jestem spokojny o wynik.
11: Mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda. Mecz Polska-Słowenia jutro o 17:00, a po tym jak siatkarze zakończą walkę o finał, na boisko wyjdą nasi piłkarze. Biało-czerwoni na Stadionie Narodowym w Warszawie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. O rywalach mówi nasz wahadłowy Przemysław Frankowski.
20: No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końców zobaczymy jutro. Ja wierzę po prostu, że wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
11: Mecz Polska-Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45.
12: A co dziś wieczorem w pogodzie? Tylko 7 stopni w Zakopanem. To i tak więcej niż wczoraj, bo wczoraj było 6. Ale deszczowo na Podhalu. Kraków i Warszawa tutaj może też pokropić. Najcieplej dzisiaj wieczorem, tak za godzinę, w okolicach Poznania i Koszalina. Tam 13 stopni.
1: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
12: A już za chwilę startujemy z live'em na profilu Radio Z na TikToku. Mateusz Ptaszyński, zapraszam, lubię to.

0: Alvaro Soler w Radiu Z, 13 minut po 20 w programie Lubię To i na live na TikToku Radio Z. Dzisiaj z nami Michał Włodarczyk, czyli Włody 4444. Pozwól, że tylko raz powiem pełną nazwę. Dobry wieczór.
1: Nie, no, dobry wieczór, ale no, komu by się chciało tyle ten projekt nie powtarzać. Ja zawsze jak powtarzam gdzieś tę nazwę, to muszę sobie tak liczyć w głowie, czy już powiedziałem i się tak gubię przy drugiej, przy trzeciej, ale 4-4. To tak w skrócie.
0: Tak, to za chwilę do tego wrócimy, skąd to się wzięło, bo to też stoi za tym pewna prosta historia w zasadzie, ale Michał jest projektantem, który działa w branży kreatywnej. Tworzy też okładki płyt, które możecie kojarzyć. Sam określa siebie jako osobę kreatywną albo spoko gościa, więc to mi się najbardziej podoba, czyli spoko gość jest dzisiaj razem z nami. No właśnie, bo ta nazwa to była, że miałeś być Włodim zwykłym, ale ten prawdziwy Włodi raper ci to wcześniej chapnął, tak? Jak to było?
1: Nie było tak. Miałem taką nazwę, Włody na Instagramie, ale akurat tak się przydarzyło.
0: Coś kombinowałeś, tak?
1: Któregoś wieczoru, że mój kolega z mojej ówczesnej pracy z redakcji gdzieś posiadł mój telefon, nie wiem gdzie, wtedy byłem na pewno gdzieś indziej i wtedy po prostu mi ją zmienił. I tak mi ją zmieniał kilka razy, że potem już się nie dało wrócić do Włodiego, więc wybrał Włody 444.
0: Ale to zobacz, jak ten raper się wstrzelił idealnie w ten moment, co?
1: Idealnie, ale mi się wydaje, że część osób, które mnie obserwują, myślą też może, że jestem tym raperem. Aha. Czasem wiem na przykład, w których miastach gra, ponieważ zawsze jak gdzieś gra, to mnie oznaczają na relacjach, jakbym był na scenie.
0: Ale ja dzisiaj też w radiu tutaj byłem, pytałem, to ten Włody będzie u ciebie?
1: Tak, tak, no widzisz, to się tak ciągnie za mną, ale...
0: A ja mówię, czy wyobrażasz sobie tego Włodiego w Radiu Z?
1: A ty sobie nie wyobrażasz, czemu nie?
0: W sensie... No, muzycznie średnio chyba to by się sprawdziło, ale pozdrawiamy bardzo serdecznie oczywiście.
1: Bardzo pozdrawiamy. Nawet się kiedyś poznaliśmy, chyba gdzieś się tak minęliśmy, przedstawiłem się Włody, on mi się przedstawił Włody i uścisnęliśmy dłoń.
0: Włody poznał Włodiego. A gdybyś opisał słuchaczom Radia Z też, może jakimś cudem cię nie kojarzą z Instagrama, to jakbyś opisał te swoje treści?
1: Moje treści często ludzie wypominają, ale wspominają, że są sentymentalne. O. Ja lubię to określenie, bo to jest takie ładne określenie. Lubię też myśleć, że sięgam w przeszłość, żeby myśleć o przyszłości, więc ja lubię tworzyć z takim zamysłem właśnie czegoś, co nas łączy tu i teraz, albo ma nas połączyć kiedyś, ale na pewno korzystam z jakichś takich kodów wizualnych i estetycznych kiedyś, bo są mi super bliskie i takie po prostu, że mi się podobają.
0: I zazwyczaj jest to jedzenie, które działa na wszystkich.
1: Jest jedzenie, no nie ucieknę od tego jedzenia, widzisz, no co, jest to jedzenie, jest to specyficzne jedzenie, bo takie, które znam dobrze z domu, takie, które lubię, są to od ogórków przez pomidorową, przez takie właśnie ziemniaki.
0: Mielone.
1: Mielone też.
0: I dewolaj, tak?
1: Mielone będę jadł w tę niedzielę, dosłownie. Moja mama zaprosiła nas na kolację i zapytała, co chcemy jeść. Mieliśmy z Kacprem, moim partnerem, na radę i ustaliliśmy, że będą to mielone.
0: Okej. Okay. To pewnie co dwa tygodnie są, czy
1: co dwa tygodnie? Co drugi dzień.
0: Co drugi dzień?
1: Co drugi dzień, no tak. No. A co ile jeszcze mielone?
0: No rzadziej, ale właśnie chyba muszę to zmienić w takim
1: razie. A kiedy ostatnio mielone?
0: Nie, to akurat w zeszłym tygodniu, więc niedawno.
1: A
0: no.
1: Dobre były?
0: Dobre. Bar Mleczny Marymont, polecam.
1: O!
0: Znasz miejsce?
1: Tak, nie znam, ale tak zareagowałem właśnie, żeby było ci miło, że chodzi do jakiegoś spoko baru mlecznego. Jeśli już tak polecamy bar mleczny, to ja polecam Bambino. To jest mój ulubiony bar mleczny.
0: Tak, znamy, bo tam się mieściliśmy.
1: Koleżanka kiwa głową,
0: bo,
1: tak,
0: bo nasza poprzednia siedziba się mieściła obok, no, ale teraz...
1: Wiem, nie chcę nic mówić, ale przy barze mlecznym Marymont nie kiwała głową. Tylko przy moim Bambino, więc...
0: Bo nie była nigdy chyba na Żoliborzu, na Bielanach.
1: Na Żoliborzu nie była nigdy.
0: Dawid podsiadł.
1: Nie, no, ale Bambino naprawdę, w sensie to jest klasa, trzeba tylko tam się wybrać w pierwszej połowie dnia, potem są kolejki, rzeczy brakuje, ale jak macie wszyscy szansę, to polecam.
0: Tak jest, Dawid podsiadł, teraz a my jesteśmy na TikToku.

0: beat. Oli Mayer, Serious Little Kicks, Hardskips a Beat w Radio Z, a z nami Włody, 4/4 do tego, więc o, już tak, tak łatwiej.
1: Widzę, że już poszedłeś w skrót, tak, 4/4 tak, na tak. To mógłby się chciało.
0: Wiesz co, czas antenowy jest dosyć drogi w Radio Z, więc nie, Michał Wodarczyk Michał Wodarczyk razem z nami, więc skracamy jak możemy. Słuchaj, bo ty słyniesz ze swoich porad, więc takie 4 rady chcieliśmy od ciebie i to jest próg na 10 tysięcy lajków, który już osiągnęliśmy na TikToku, więc może 2 na antenie, a 2 za chwilę kolejne na TikToku.
1: Dobra, więc teraz 2 na antenie. Pierwsza moja rada to, żeby jeść zupy. Zupy są totalnie underrated. Tak trochę wyjaśnię tę radę. Uważam, że zupa może być całkowitym posiłkiem. Ma ziemniaki, ma warzywa, ma napój. Niektórzy twierdzą, że zupa jest napojem.
0: A słyszałeś, że ludzie na śniadanie jedzą? Jest taka teoria, że się chudnie wtedy, jak jesz zupę na śniadanie?
1: No ja akurat nie jem zup na śniadanie, dlatego żeby schudnąć, co widać, ale zjadłem zupę na śniadanie 2 dni temu. Rosół i była to jedna z lepszych decyzji, jakie w ogóle podjąłem ostatnimi czasy. A druga moja rada to, żeby się mniej bać. Nie mówię nie bać, bo ciężko jest się nie bać, w sensie strach to jest taka emocja jak każda inna, ale żeby starać się patrzeć na ten strach, może nie przez różowe okulary, ale z jakąś taką empatią się nim może zaopiekować, go tak sobie...
0: Wyjść ze strefy komfortu.
1: Przepracować, ale nie bać się, bo kurde, byłoby mega smutno potem, myślę, tak na koniec życia spojrzeć na swoje życie i myśleć o tym, ile się w nim bało.
0: To Włody i kolejne 2 rady na TikToku, na profilu Radio Z, więc tam was zapraszamy. Wracamy za chwilę. O, Margaret będzie twoja koleżanka, której okładkę robiłeś, widzisz? Ale to się złożyło. Ale to jest zupełny przypadek.
1: A jasne. Radio Z
2: i już. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane

0: zakupie trzech. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Carfree, wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree, 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree, ponad 3000 nowych samochodów, bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Po reklamie.

0: Dawid Kwiatkowski i koleżanka naszego dzisiejszego gościa Włodiego, czyli Margaret w Radiu Z. Później ci opowiem, a bo to było wyciszone studio, może nie słyszałeś. Włodi, rozmawialiśmy na TikToku o różnych ciekawych projektach, między innymi o projekcie Toalet na festiwalu Open Air. Nasi słuchacze tam byli, więc pewnie kojarzą, a jeśli nie, to niech sprawdzą, bo wyglądało to zjawiskowo i to były jedyne toalety, do których były kolejki.
1: Podoba mi się, że mówisz, że toalety wyglądały zjawiskowo, bo to jest właśnie dokładnie to, co mi przyświeca, jak projektuję coś, albo właśnie, w sensie, jak chciałbym robić takie rzeczy, które zaskakują i taką rzeczą były kible, w sensie nigdy nie myślałem jakoś tak w swojej karierze, że będę projektował kible, ale właśnie...
0: Dobrze,
1: tak
0: że to sprowadziłeś już do poziomu
1: parteru. Dosłownie były to kible, ale też podobało mi się to i w sensie myślę, że wszystkim właśnie przy Openerze też, że to jest taka nieodłączna część festiwalu, będąc po prostu x godzin tam na terenie, też musisz się załatwiać, więc chcieliśmy jakoś podnieść tę część i po prostu stworzyć ją trochę bardziej. Więc to nam przyświecało, ale cieszę się, że mówisz, że moje kible były zjawiskowe.
0: To już możemy wam zdradzić, że Włodi chyba w przyszłym roku też coś będzie robił na Openerze, także czekajcie. A który z takich projektów możesz uznać za jakiś największy, najciekawszy, który albo się najbardziej poniósł, albo ty jesteś najbardziej dumny? Odpuśćmy te kible, jak to powiedziałeś.
1: Ach kurde, szkoda, bo chciałem dalej o kiblach. Wiesz co, miałem wiele projektów, z których jestem super dumny i z których jestem bardzo zadowolony. Jednym z takich też jest projekt z listopada i to była kolekcja ze Shrekiem i z House'em. I to, co mi się jakby do dzisiaj czuję, w sensie jestem jedyną osobą w tej części Europy, która dostała oficjalną licencję od DreamWorks, żeby używać przy Shreku. Cały proces trwał pewnie z 2 lata, w sensie, że dostałem dostęp do całej bazy jakby graficznej DreamWorks, Universala i wszystkich zasobów Shrekowych, w sensie to, ile musiałem przejrzeć jakby dokumentów i PDF-ów z każdej części Shreka, setów graficznych i tak dalej i potem mogłem sobie projektować na bazie tego. To jest kolekcja ubrań, do której powstało, zrobiłem pewnie około 150 projektów, z których potem jakby sformowaliśmy kolekcję chyba 16 rzeczy. Ale to był po prostu super projekt, bardzo długi, w który było zaangażowane mnóstwo osób, w sensie mnóstwo kreatywnych, fajnych osób, jakby poznałem też mnóstwo spoko osób odpowiedzialnych jakby i za kroje, i za produkcję, i za potem całą komunikację tego projektu, więc to jest coś, nad czym się naprawdę super pracowało.
0: Wow, no brzmi to nieźle, zobaczcie, sprawdźcie w sieci, a my zapraszamy na TikToka, tam za chwilę dalszy ciąg rozmowy z Włodim, będzie też, mam nadzieję, że dojdziemy do tego blind ranking i piosenki Abby słuchane od tyłu, mam nadzieję, że rozpoznasz wszystkie, ja słuchałem już wcześniej, co prawda widziałem tytuły, ale udało mi się rozpoznać, więc trzymam kciuki.
1: Okej, okay, to mam nadzieję, no byłby przypał, gdyby nie było.

0: Rick Stone w Radio Z, Me and My Broken Heart, z nami Wody 444. Ile już dobrze powiedziałem?
1: Nie, zatrzymałeś.
0: Cztery, jeszcze jedna czwórka. Wody, to teraz na sam koniec dla ciebie specjalny test, jeśli chodzi o Abbę. Dobra. Wiem, że jesteś wielkim fanem filmu Mamma Mia. Byłeś na tej kolacji takiej z Abbą w Warszawie, takie co ci łażą po stołach i śpiewają? Wiem, że takie
1: A
0: coś
1: jest w Warszawie?
0: Na Pradze, no?
1: Nie, to nie byłem.
0: To
1: nie jestem takim fanem jak ty. Jeżeli ty wiesz o takiej kolacji.
0: Ale nie byłem tam, ale widziałem filmiki. Dobra, lecimy w takim razie. Trzy piosenki zrobimy na antenie, resztę na TikToku. Proszę bardzo.
1: Dobra.
0: Od tyłu.
1: Super Trooper.
0: Tak jest. Bardzo dobrze. Uwaga.
1: No.
0: Utwór numer dwa. Proste. Powiem ci, że to jest proste.
1: Wiesz co, ja mam taką dziwną przypadłość, że ja nie jestem w stanie słuchać rzeczy od tyłu, bo mi się wtedy kręci w głowie.
0: No to...
1: Nie wiem, co to
0: The winner takes all.
1: No właśnie miałem mówić, wyjąłeś mi to z ust.
0: Dobra, proszę bardzo, utwór numer 3.
1: Waterloo.
0: Tak jest, to było charakterystyczny ten motyw nakręcenia się. Włody, wielkie dzięki za wizytę. Jeszcze jesteśmy
1: Dziękuję
0: na TikToku,
1: bardzo.
0: Więc tam słuchamy dalej. A teraz Kungs w Radio Z.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofa.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Zobacz, Stasiu, sokół.
20: Gdzie? Nie widzę.
19: No tam, patrz.
20: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
19: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
21: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
20: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
21: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
22: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
23: Po reklamie.
24: Czwartkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Już czas na najnowsze wiadomości. Darek Klimczak w studiu.
25: Po strzelaninie policja z Dolnego Śląska zatrzymała mężczyznę, który zaatakował funkcjonariusza. Tusk przyjechał do Krakowa wesprzeć Monikę Piątkowską w wyścigu o prezydenturę. Grzybów sporo, ale ich ceny też wysokie. Radzimy, jak je bezpiecznie zbierać. Rusza śledztwo po próbie zabójstwa policjanta w okolicy Bolesławca na Dolnym Śląsku. 28-letni ranny w głowę funkcjonariusz leży w szpitalu. Napastnik czeka w policyjnej celi. Z nami teraz reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Rozmawiałaś, Grażyna, ze śledczymi. Czego się dowiedziałaś?
0: 33-letni zatrzymany był poszukiwany za kradzieże. Kiedy policjanci weszli na jego posesję, akurat go nie było w domu, a kiedy wrócił i zobaczył funkcjonariuszy, zaczął strzelać.
1: Po czym ten sprawca zaczął uciekać, został zatrzymany w trakcie pościgu, uciekając odrzucił od siebie broń palną.
0: To pistolet kaliber 9 mm, mówi mi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. A jak dowiedziałam się nieoficjalnie, 33-latek był wcześniej karany za granicą. Grażyna Wiatr, Radio Z.
25: Jutro ma usłyszeć zarzuty. Chorwacja zgadza się na ekstradycję do Niemiec Ukraińca podejrzewanego w wysadzeniu gazociągów Nord Stream. Chodzi o Włodymira Żurawlowa, tego samego, którego w zeszłym roku polski sąd odmówił wydania Niemcom i nakazał zwolnienie. W Polsce bronił go mecenas Tymoteusz Paprocki.
2: Orzeczenie polskie było wykonalne tylko i wyłącznie w Polsce, stąd opuszczenie przez Włodymira Żurawlowa Polski niosło za sobą ryzyko, że w innym kraju europejskim przepisy te będą rozumiane inaczej. I tak właśnie dzisiaj stało się w sądzie okręgowym w Puli.
25: Ukrainiec nie przyznaje się do winy, ogłosił bezterminową głodówkę, jego obrona zapowiada apelację. Zależy mi na Krakowie, zapewnia Donald Tusk podczas wiecu wyborczego Moniki Piątkowskiej, kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta miasta. Premier specjalnie przyjechał do Krakowa przed niedzielnymi wyborami. Łączymy się teraz z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który był na wiecu Piątkowskiej. Co jeszcze mówił Tusk?
3: Premier przekonywał, że warto zagłosować na Piątkowską, bo jej wybór to także gwarancja dobrej współpracy miasta z rządem.
4: Kraków zamożny, Kraków dobrze zarządzany, z aspiracjami, to jest korzyść dla całej Polski.
3: Monika Piątkowska podkreślała z kolei, że jeżeli zostanie prezydentem, będzie niezależna.
23: W aspektach związanych z naszym miastem, moim szefem, panie premierze, będą mieszkańcy naszego miasta.
4: Cała Monika, to sami widzicie.
3: Po 20 premier opuścił halę sportową, w której odbywało się spotkanie. Niestety nie miał już czasu dla dziennikarzy na inne tematy niezwiązane z kampanią. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
25: Kampania wyborcza przed niedzielnymi wyborami zakończy się o północy, w nocy z piątku na sobotę. Ceny grzybów w tym roku są wyższe niż w poprzednim. Najwięcej, nawet 90 zł trzeba zapłacić za kilogram borowików. Dlatego warto pójść na grzyby samemu. O czym trzeba wtedy pamiętać, powie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
26: Wybierając się na grzybobranie, warto zabrać ze sobą atlas grzybów. Zbierać tylko te, które się zna. Nie wierzmy też popularne mity powielane między innymi w internecie, mówił mi Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
27: Ludowe porzekadła, że grzyb nie jest trujący, jeśli na przykład łyżeczka srebra się nie zabarwi.
26: Jeśli jesteśmy początkującymi grzybiarzami, warto zbierać tylko grzyby rurkowe. W tej grupie nie ma tych śmiertelnie trujących, więc ryzyko zatrucia jest mniejsze niż w przypadku grzybów blaszkowych. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
25: Lepiej też nie zbierać grzybów, które rosną w przydrożnych rowach czy w okolicach śmietników, bo wchłaniają metale ciężkie i inne zanieczyszczenia. Nie żyje Marina Vladi, wdowa po rosyjskim pieśniarzu Władimirze Wysockim. Francuska aktorka i piosenkarka zmarła dzisiaj w swoim domu. Miała 88 lat. Wiadomości sportowe jeszcze od Krzysztofa Wilanowskiego.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
29: Ruszyła tegoroczna edycja piłkarskiej Ligi Narodów. Inaugurują ją m.in. hit w Amsterdamie w meczu Dywizji A. Holendrzy po kwadransie gry remisują z Niemcami 0-0. Ten mecz to debiut na ławkach trenerskich obu ekip. Holendrów po raz pierwszy prowadzi Xavi. Pracę z reprezentacją Niemiec zaczyna Jurgen Klopp. A jutro po raz 11 nasza kadra zagra pod wodzą Jana Urbana. Bilans selekcjonera to 2 porażki, 3 remisy i 5 zwycięstw. W odniesieniu 6 mogą mu pomóc młodzi zawodnicy, którym chce dać szansę.
30: Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni i czy są do naszej dyspozycji wtedy, kiedy będziemy ich potrzebowali.
29: Mówił Jan Urban. A teraz dobre wieści z kortów. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w chińskim Chengdu. To dzięki wygranej w 2 setach 6-3 i w tiebreaku 12-10 z Kazachem Aleksandrem Szewczenką. Też w drugiej rundy i też w Chinach, ale w Hangzhou jest Kamil Majchrzak. Polak ograł Włocha Matteo Belucciego 6-3 i 6-4.
28: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
24: Jutro piątek i jaka pogoda przed startem weekendu?
5: No właśnie, jakby wam to powiedzieć. No taka sobie. Od 11 stopni w Zakopanem do maksymalnie 17 w Gdańsku. Po środku skali jeszcze Warszawa 15 i deszczowo jutro. Na północy, w centrum i na południowym zachodzie. Wschodzie, przepraszam. No generalnie wszędzie jutro może też pokropić, bo to z tego co patrzę, te deszczowe chmury tak wyglądają nieciekawie. 6 minut po 21. Michael Jackson, Black or White na początek tej godziny w Radiu Z.

Celine Dion w Radio Z. W takiej samej formie jest na koncertach, z tego co słyszałem, na tej trasie, na którą wróciła. No właśnie, a propos legend, to legendy też są na boisku. Portugalia gra z Walią w Lidze Narodów. No to dzisiaj pewnie nasi piłkarze też to sobie oglądają, tak na spokojnie przed tym, co czeka nas jutro, bo jutro my gramy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Cristiano Ronaldo w meczu. Ile on ma lat? 41, tak? Dobrze liczę? No, to słuchajcie, to nadal jest w formie i w wyjściowej jedenastce. Obserwujemy to i będziemy wam mówić o wynikach. Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata teraz.

0: I Know Corrida, United Nations. No, poczułem się jak na jakimś balu niemalże. Ale to już prawie piątek, więc można się tak poczuć w Radiu Z. Za chwilę Foreigner, I Want to Know What Love Is, piękna ballada miłosna, a później Mrozu i Kacperczyk, Wszystko czego chciałem.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
3: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
4: Dużo dobre.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.

0: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

Mr. Saxobeat, Aleksandra Stan w Radiu Z. Znam takich, którzy kiedyś się w niej kochali i to nie byłem ja akurat w tym przypadku. Mrozu, Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. Oj, oni też mają rzesze fanek i fanów. Mrozu niebawem będzie mógł to też odczuć na koncertach. Jest właśnie po kilku tygodniach prób do trasy halowej. Materiał na żywo brzmi podobno fenomenalnie, no ale on nawet ostatnio na Bittersweetie pokazał, że naprawdę potrafi w te koncerty i potrafi zjednać sobie publiczność. On chyba z koncertu na koncert jest coraz lepszy. Wszystko, czego chciałem, taki tytuł nosi jego płyta, którą jeszcze jutro będzie można wygrać w liście Lubię To w Radiu Z po 19. No, można też głosować na utwór o tym tytule. Mrozu, Kacperczyk, propozycja do listy i wasze łapki w górę.

0: Wideo, środa, czwartek, na, w Radiu Z. 4 minuty do 22. Za chwilę najnowsze wiadomości, również te sportowe, bo Liga Narodów gra. Radio Z
1: i już. Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Co, kiedy, jak? Tego jeszcze nie zdradzę, ale już wkrótce.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po reklamie.
11: To Radio Z, zbliża się 22. Czas na najnowsze wiadomości. Te przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
12: Do końca roku powinniśmy wiedzieć, gdzie są schrony. Powiem, jak będą oznaczone. 12 lat ma chłopak, który mógł doprowadzić do katastrofy kolejowej pod Łukowem. Na koniec sprawdzimy, co z cenami paliw. Czy jest szansa na ich obniżkę? Zacznę jednak od informacji o poderwaniu samolotów w południowo-wschodniej Polsce. To dlatego, że Rosjanie rozpoczęli kolejny atak na Ukrainę. Alert RCB z informacją o polskim lotnictwie na niebie dostali przed chwilą mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. Wszystkie miejsca schronienia w Polsce zostaną odpowiednio oznakowane. MSWiA chce poprawić ich widoczność, tak aby w razie zagrożenia każdy wiedział, gdzie może się ukryć. Jak będzie można poznać, gdzie jest taki schron, powie teraz reporter Radio Z Jan Kielak.
13: Do końca roku oznakowanych zostanie blisko 85 tysięcy miejsc. Chodzi na przykład o piwnice, parkingi podziemne czy garaże, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
14: Obowiązek spoczywa na wojewodach, którzy we współpracy z samorządami są zobowiązani przez nas do oznakowania wszystkich punktów schronienia, które są oczywiście zewidencjonowane.
13: Jednolitym znakiem rozpoznawczym wszystkich miejsc schronienia w Polsce będzie niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Jan Kielak, Radio Z.
12: Mapa wszystkich punktów schronienia jest na stronie gdziesieukryć.pl. Relacje Nawrocki-Trump nie są gwarancją bezpieczeństwa, tak uważa były prezydent Bronisław Komorowski. W Radiu Z mówi, że PiS ma postawę kundla, czyli nadmierną uległość wobec amerykańskiego prezydenta. Komorowski podaje za przykład zaproszenie przez Trumpa na szczyt G20 na Florydzie Władimira Putina. Polska będzie na tym szczycie jako obserwator. Więcej w materiale reportera Radia Z Daniela Wrzosa.
15: Relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem są pozytywne, ale nie gwarantują naszego bezpieczeństwa. Putin już szedł po czerwonym dywanie na Alasce, dlatego jak mówi Bronisław Komorowski, Nawrocki usiądzie przy jednym stole z Putinem, ale będzie próbować to bagatelizować.
16: Obawiam się, że tu będzie sytuacja taka, że będzie się pan prezydent Nawrocki próbował opalać w promieniach prezydenta Trumpa i niewiele dla Polski zyskując.
15: Nasz udział w szczycie nie oznacza wejścia do grupy G20. Polska raczej będzie chciała się pokazać światu, dodał były prezydent.
12: Tylko niespełna 30% osób głosujących w sądzie na radioz.pl ocenia, że relacje Nawrockiego z Trumpem gwarantują Polsce bezpieczeństwo. To 12-letni chłopak mógł doprowadzić do wtorkowej katastrofy kolejowej w Jedlance koło Łukowa w województwie lubelskim. Nastolatek został zatrzymany, przesłuchany. W obecności rodziców przyznał się do tego, co zrobił, mówi aspirant sztabowy Marcin Józwik.
17: Z ustaleń policjantów wynika, że 12-latek przechodząc w pobliżu torów kolejowych zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
12: Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego w Łukowie. Powoli kończy się kolejny tydzień z bardzo wysokimi cenami na stacjach paliw, chociaż na razie właściciele stacji starają się trzymać ceny poniżej 9 zł za litr diesla i 8 za litr benzyny. Jakie są prognozy ekspertów, sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
18: Pewnym światełkiem w tunelu jest częściowe przywrócenie działania saudyjskiego ropociągu wschód-zachód. Z drugiej jednak strony mamy też nerwowość na rynku paliw spowodowaną wypowiedziami Donalda Trumpa, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
19: Który nie wyklucza poparcia zakazu eksportu oleju napędowego na rynki światowe.
18: Zwłaszcza w przypadku europejskiego rynku, który uzależniony jest od importu oleju napędowego. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
12: Zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że w najbliższym czasie cena diesla poszybuje ponad 10 zł za litr. Krzysztof Wilanowski obok mnie, czyli jest czas tam na ostatnie dzisiaj wiadomości sportowe Radio Z.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: W piłkarskiej Lidze Narodów strzelanie już się zaczęło. Jak na razie nie zawodzą faworyci. Norwegowie 2-1 prowadzą z Duńczykami. Portugalczycy lepsi od Walijczyków 2-0. W hicie Holandia 0-1 przegrywa z Niemcami. We wszystkich meczach trwa już druga połowa. A my jutro będziemy trzymać kciuki za naszych siatkarzy. Przed Polakami półfinał Mistrzostw Europy. Po raz czwarty z rzędu biało-czerwoni zagrają w nim ze Słowenią. W trzech poprzednich półfinałach dwukrotnie górą byli rywale. Raz na ostatnim turnieju lepsi byli nasi. Jaki jest przepis na powtórzenie zwycięstwa? Mówi o nim nasz rozgrywający Marcin Komenda.
22: Na pewno musimy zagrać dobrze w zagrywce. Myślę, że to będzie kluczowe. Odrzucając ich od siatki będzie się grało łatwiej, a jeżeli nie będą mieli dobre przyjęcie, to na pewno to może być bardzo trudny przeciwnik, więc ja się spodziewam tego, że no będą ryzykować, tak jak zresztą wszystkie zespoły z nami, i po naszej stronie będzie musiała być taka mądrość i cierpliwość w ataku.
21: Półfinałowe starcie Polaków ze Słoweńcami jutro o 17, a o 7 na kort wyjdzie Maja Kwalińska. Nasza tenisistka zagra o awans do półfinału turnieju w Singapurze. Jej rywalką będzie 19 w światowym rankingu Belgijka Elise Mertens.
11: A co w pogodzie w weekend? Sobota, z deszczem tylko w Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku i Warszawie. Na termometrach do 21 stopni maksymalnie. W niedzielę deszcz tylko w Suwałkach i nawet 23 stopnie wtedy. I sporo słońca. To złota polska jesień, chciałoby się powiedzieć. Na to liczymy. 4 minuty po 22. Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie. Eurythmics Sweet Dreams. W Lubię to w Radiu Z.

0: bez ciebie tu.
1: Na zawsze i na wieczność Wilki w Radiu Z. 14 minut po 22 o wszystkim, co najciekawsze w sieci i w świecie w Radiu Z. No ale właśnie, w sieci czytam, że jeden ze sklepów, jedna z sieci otworzy sklepy w niedzielę. No i mają sposób na obejście zakazów. Okazuje się, że ochroniarz wpuści klientów, a oni sami się obsłużą. Tak jest, bo chodzi o kasy samoobsługowe w jednej z sieci i w pełni samoobsługowe placówki mają się pojawić. No ale ochroniarz będzie musiał pracować w niedzielę, więc ciekawe, jak to będzie widziane. No ale, i tak ciekawe, że już nie trzeba robić tam, czego to była biblioteka, przystanek autobusowy, już słyszałem różne opcje na ominięcie tego zakazu. A placówka pocztowa jeszcze, tak.

0: Velvet Chemistry. No i w meczu Portugalii z Walią pachnie sensacją. 78 minuta tego spotkania i Portugalia przegrywa. Nie, przepraszam, no odwrót. Mieli mi się w oczach. Portugalia wygrywa 1-0 z Walią. Ale Cristiano nie ma już na boisku, to widziałem na pewno.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
1: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

Moran the Angels w Radiu Z. 27 minut do 23. Kygo teraz z propozycją do listy Take Me Back. Max McKnown razem z nim w tym utworze. Kygo, czyli w zasadzie Kygo, bo tak się na niego mówi chyba w Norwegii, jeśli dobrze pamiętam. No pewnie kibicuje swojej drużynie, która w 89 minucie spotkania z Danią w Lidze Narodów wygrywa 3-2. Haaland z dwoma brameczkami, no nieźle, nieźle.

Nickelback w Radio Z, Try Not To Love You. A za chwilę Taylor Swift i Opalite od niej. No i słuchajcie, Taylor Swift ma dla swoich fanów i fanek świetne wieści, bo okazuje się, że nie kończy się era The Life of a Showgirl, z której zagramy piosenkę Opalite, tylko ona rozszerza ten album. Cztery nowe utwory trafią na wersję The Encore. Tak się nazywa. Oryginalna wersja no, trafiła do nas w październiku zeszłego roku. No a teraz z kolei mamy się doczekać nowości. Jak wyjaśniła sama Taylor, muzycy chcieli przede wszystkim uczcić sukces albumu. No i szybko to doprowadziło do kolejnych sesji i powstały nowe piosenki. Więc słuchajcie, no naprawdę fantastyczne cztery numery od Taylor. Przynajmniej sama o nich tak mówi. Także słuchajcie, czekajcie. Może będziemy też coś proponować do listy. Lubię to. Kto wie?

0: Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
1: W niedzielę od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
2: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
3: A to już czas na ostatnie czwartkowe wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak przy mikrofonie, posłuchajmy.
4: Sikorski alarmuje o dużej rosyjskiej prowokacji jeszcze w tym roku. Dramat w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu. Napastnik zabił tam księdza. Tak rodziła się jedna z legend polskiego rocka na festiwalu w Gdyni, premiera filmu o liderze Lady Punk.
3: 23.
4: Radosław Sikorski ostrzega, że Rosjanie szykują coś dużego. Szef naszego MSZ-u mówił dzisiaj w Nowym Jorku, że nie może zdradzić źródeł, ale tych informacji jest coraz więcej. Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji, więc może przeprowadzić atak pod fałszywą flagą, tak mówił Sikorski. Jako potencjalne miejsca prowokacji wymienił Estonię i Łotwę, gdzie są miasta, w których Rosjanie stanowią większość. Mówił też o moście lądowym z Białorusi do Królewca przez Litwę. Jak wiecie z wiadomości Radia Z sprzed godziny, trwa kolejny rosyjski atak na Ukrainę. Polska poderwała swoje samoloty. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali ostrzeżenia. W tym 80-tysięcznym mieście na Łotwie żyje kilkanaście tysięcy Polaków, a że tuż za miedzą jest Białoruś, to Dyneburg co jakiś czas trafia na nagłówki mediów z powodu błąkających się po regionie dronów. Dzisiaj jest tam nasz specjalny wysłannik Maciej Bąk. Maćku, Dyneburg to miasto Polaków, Łotyszy, Rosjan i Białorusinów. Kto zarządza taką różnorodną społecznością?
5: Od 5 lat Dyneburgiem rządzi Andrzej Elksnins, mer, który po starcie inwazji na Ukrainę wywołał skandal słowami o Rosji, Krymie i o tym, kto zaczął wojnę. To sprytny gracz, mówi mi Anna Kusina z portalu Czajka.
6: On dostosowuje się do sytuacji, bo nie mówi tak, że to jest rosyjskie 100%, ale mówi, że teraz tam jest Rosja.
5: Podobnie było, gdy robił problemy z demontażem sowieckich pomników. Mer robi to po to, by zaskarbić sobie sympatię licznej społeczności prorosyjskiej i jednocześnie robi podgórkę naszym rodakom, na przykład podnosząc opłaty domowi polskiemu. Dyneburg, Maciej Bąk, Radio Z.
4: Na początku października Łotysze będą wybierać nowy parlament. Rekordowo wysokie poparcie mogą zyskać populistyczne partie prawicowe. Komisja Europejska zaniepokojona zapowiedzią zakazu eksportu amerykańskiego diesla. Olej napędowy z USA to obecnie nawet połowa tego, co importuje cała Unia Europejska. O próbach rozwiązania tej kwestii reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
7: Pozytywnie o możliwym zakazie wypowiadał się prezydent Donald Trump, bo w samych Stanach są problemy z wysokimi cenami oleju napędowego i to mogłoby to ograniczyć, ale też mogłoby zachwiać rynkiem i spowodować straty dla amerykańskich firm. Jeśli chodzi o tę dyskusję, to również po stronie amerykańskiej są mocne głosy o tym, że jakikolwiek zakaz byłby bardzo złym pomysłem. Jak mówi rzecznik Komisji Europejskiej Olaf Gill, trwają rozmowy na najwyższym szczeblu w tej kwestii. Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: Na razie ostatecznej decyzji USA o zakazie eksportu diesla jeszcze nie ma. Jedna osoba nie żyje, 4 są ranne. To skutek ataku Ukraińca w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni mężczyzna dzisiaj przyjechał do Polski z Niemiec, zmierzał w stronę przejścia granicznego w Korczowej. Nie wiadomo ani dlaczego potem pojechał do klasztoru benedyktynek, ani jak dostał się na jego teren. Próbujemy ustalić motywy, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
8: Wiemy, że była to osoba, która w żaden sposób nie była związana z klasztorem, z działalnością w tym klasztorze. Natomiast oczywiście wszystkie inne kwestie dotyczące pobytu tej osoby są w tym momencie weryfikowane i sprawdzane.
4: Do Jarosławia zostały skierowane dodatkowe siły bezpieczeństwa. W mieście do końca tygodnia jest żałoba. Tragiczne w skutkach zderzenia auta z hulajnogą na Mazowszu. Do wypadku doszło wieczorem w miejscowości Sabnie na drodze Sokołowa Podlaskiego do Zambrowa. Osoba jadąca hulajnogą zginęła. Tymczasem ponad 200 wykroczeń na hulajnogach elektrycznych ujawnili policjanci w czasie akcji w Lublinie. Skontrolowali niemal 500 osób. Z czym było najgorzej, powie reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Policjanci kontrolowali przede wszystkim dzieci, bo nadal wiele z nich nie ma kasków, a to obowiązek. Okazuje się, że to jednak my dorośli dajemy zły przykład. mówi mi rzecznik miejskiej policji w Lublinie Kamil Gołębiowski.
10: Poruszenie się hulajnogą elektryczną przez więcej niż jedną osobę, co jest absolutnie zabronione.
9: Policja przyznaje też, że coraz większym problemem są pseudohulajnogi, które pędzą po chodnikach i ulicach nawet 10 km/h. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: W najbliższych miesiącach mają wejść duże zmiany w przepisach dotyczących homologacji i kontroli hulajnóg elektrycznych. Historia Jana Borysewicza na wielkim ekranie. Dzisiaj na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu Mniej Obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami lidera zespołu Lady Punk. Reżyser Christopher Rus szykował się do nakręcenia tej produkcji od wielu lat. Kiedy Netflix ogłosił, że film o Janku powstanie, presja była ogromna, tak mówi Radio Z.
11: Rockmeni wtedy naokoło Janka zaczęli dzwonić do mnie, jeden po drugim, i mówili mi wszyscy, żebym tego nie spieprzył. I ja się na początku śmiałem z tego, bo myślałem, jakie oni mają założenie, że ja chcę spieprzyć ten film, ale przez to, że zadzwonili, to okej, zmienię zdanie, może się postaram, ale ten śmiech mi trochę uknął w gardle, jak zaczęliśmy kręcić, bo byłem o wiele bardziej spięty, o wiele bardziej skupiony niż normalnie.
4: W filmie Borysewicza gra debiutujący na ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz. Mniej Obcy wejdzie na platformę Netflix 7 października. Krzysztof Białkowski będzie Was informować o wszystkim ważnym od północy. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Dziś w nocy najchłodniej w Olsztynie, tam tylko 5 stopni, 7 w Suwałkach i Zakopanem oraz w Warszawie, 9 w Szczecinie, 10 w Gdańsku, 12 w Koszalinie i to będzie maks, na który możemy liczyć. Deszczu możemy się za to spodziewać w Koszalinie, Gdańsku, Białymstoku, Lublinie, Krakowie i Zakopanem dziś w nocy. Mateusz Ptaszyński, dzięki za wspólny wieczór, miłej nocki z Radiem Z.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Tak, dla opodatkowania nadmiarowych zysków w wersji rządowej Senat po raz drugi uchwalił ważne przepisy, nie wprowadzając do dokumentu ani jednej poprawki. A to znaczy, że teraz to do prezydenta należy decyzja, czy rząd będzie miał środki na obniżenie cen paliw na stacjach. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Marek.
1: Wszystkie sygnały wskazują jasno, że na zgodę prezydenta w tej sprawie raczej nie ma co liczyć. Stąd powtarzana jak mantra apele polityków obozu władzy o refleksję, ale też kreślone wprost scenariusze, co będzie, jeśli podpisu nie będzie. Sytuacja budżetowa jest trudna, mówi wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy.
2: Dopóki prezydent będzie stawał okoniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą.
1: Jeśli ta ustawa nie wejdzie w życie, to najpewniej, jak zapowiadają rządzący, będzie złożony kolejny projekt.
0: Prezydent na decyzję ma 21 dni, a ceny paliw na stacjach w Polsce wciąż rosną. Na niektórych cena diesla przekroczyła już poziom 9 zł za litr, choć zdecydowana większość stacji trzyma jeszcze ceny poniżej psychologicznej bariery. I tak średnio litr diesla kosztuje teraz 8 zł 99 groszy. Z kolei litr benzyny 7 zł 99 groszy. Właściciele stacji paliw postawili sobie w tym tygodniu jeden cel, mówi Radiu Z analityczka rynku paliw z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieśle.
3: Utrzymać ceny jeszcze blisko tego poziomu. Mamy do czynienia na tym etapie z rezygnacją marży detalicznej przez właścicieli stacji.
0: Zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że w najbliższym czasie cena diesla przebije poziom 10 zł za litr. Wszystko zależy jednak od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja na Bliskim Wschodzie. A tam być może jest szansa na poprawę. Około 60 tankowców przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormuz, transportując około 22 milionów baryłek ropy naftowej, podała agencja Reutera. To największa ilość tego surowca, jaką wysłano tym szlakiem od początku lipca. Reuters powołuje się na jednego z amerykańskich urzędników. Przekazał, że około 40 z tych tankowców koordynowało swój kurs z wojskami USA, korzystając z ich ochrony. Kilka tygodni temu portal Axios ujawnił, że amerykańskie siły zbrojne po cichu utworzyły korytarz żeglugowy przez cieśninę Ormuz i zapewniają ochronę tankowcom, co umożliwia transport milionów baryłek ropy naftowej dziennie. Ważne zatrzymanie w głośnej sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. W rękach CBA byli PR-owcy PiSu Anna P. i Piotr M., ale także współautorzy kontrowersyjnej kampanii billboardowej Sprawiedliwe Sądy. Jeśli cokolwiek mogło mnie zaskoczyć, to czas, że to zatrzymanie jest tak późno, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
4: Cieszę się, że sprawiedliwość w końcu dotknęła tą dwójkę, bo im się wydawało, że zawsze dzięki Kaczyńskiemu będą miękko lądować. No, czasy miękkiego lądowania się kończą. Będą musieli odpowiedzieć za to, na rzeczy, które w ogóle nie powinni robić.
0: Zupełnie inaczej patrzy na to opozycja. Tego typu sytuacje widzimy, gdy trzeba czymś zająć opinię publiczną, komentuje europoseł Rozwoju Plus Piotr Müller.
5: Bo czym więcej problemów tego rządu, tym więcej tego typu rzeczy będziemy mieli. I po to ta władza to robi. Ja spodziewam się, że takich rzeczy będzie coraz więcej, ponieważ jest coraz mniej rzeczy, które temu rządowi wychodzą, a właściwie ciężko taką listę w ogóle wskazać.
0: To nie pierwsze działania CBA wobec zatrzymanych w tej sprawie. W lipcu agenci przeszukali ich domy w związku ze śledztwem dotyczącym wydatków Polskiej Fundacji Narodowej. Donald Tusk komentuje zaproszenie dla Władimira Putina do udziału w grudniowym szczycie państw G20 w USA. Rosyjski prezydent został zaproszony na to spotkanie najbogatszych państw świata przez Donalda Trumpa. Byłbym szczęśliwy, gdyby ta inicjatywa przybliżyła nas do pokoju, ale mam obawę, że będzie raczej ośmielała prezydenta Putina w kolejnych agresywnych działaniach, powiedział polski premier.
6: Mało kto zdaje sobie sprawę, ile Polskę kosztuje także gotówki, pieniędzy, wysiłku, wsparcie Ukrainy w obronie przed agresją. Każda droga do pokoju byłaby w Polsce witana entuzjastycznie. Tylko my w Polsce umiemy rozróżnić pokój od kapitulacji. Kapitulacja Ukrainy wymuszona przez kogokolwiek byłaby wstępem do tragedii innych narodów.
0: Szczyt G20 jest planowany na grudzień. Po raz pierwszy weźmie w nim udział Polska. Nasz kraj będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Najpierw jak najszybsze decyzje o bazie wojskowej, później spory o nazwę. To reakcja ministra koordynatora służb specjalnych na zapowiedź prezydenta, że w razie powstania amerykańska baza w Polsce będzie nazywać się Fort Trump. To wywołało ożywioną dyskusję polityczną. Nie skupiajmy się na tym etapie, mówi Tomasz Siemiec. Siemoniak.
7: Jak już będzie to pewne, jak będą podpisane umowy, wbite łopaty, to wtedy zróbmy konkurs za nazwę i wtedy to rozstrzygnijmy, bo dzisiaj nie ma decyzji i jak nadmierna uwaga się skupi na tym, czy tak się ma nazywać, czy inaczej, to po prostu świetnie się pokłócimy i nic z tego nie będzie.
0: Oprócz Fort Trump wśród pomysłów na nazwę dla amerykańskiej bazy wojskowej pojawia się Ronald Reagan, ale także Tadeusz Kościuszko. Teraz Lublin. Mieszkańcy dzielnicy za Cukrownią apelują do miasta o remont. Część ulic stoi na terenach zalewowych, tymczasem wiele domów wciąż nie ma podłączonej kanalizacji, gazu czy nowej drogi. W tym samym czasie miejscy radni zamiast pomóc debatują nad zmianą nazwy dzielnicy na Centrum Południe. Miasto odpowiada Radiu Z, że inwestycja jest opóźniona ze względów technicznych. Mieszkańcy w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem mówią, że kiedy wokół powstają stadiony i biuro, o nich świat zapomniał.
8: Bez wody. Tyle lat po wojnie. W kosmos latamy, a my co?
9: I co? Tutaj inwestycje sportowe na przykład państwo obserwują,
8: tak.
9: A państwo nie pomogą, tak?
8: Oczywiście.
10: Wie pan, co tak naprawdę powiem? Na wsiach mają kanalizację, na wsiach mają szosy porobione, internet mają, wszystko podłączone, o to właśnie chodzi.
11: No nawet o ten podjazd, schody, to dla inwalidów, żeby jakiś podjazd zrobić. Nie ma nic. Będzie, może kiedyś, może się doczekam. Już mam 65 lat.
0: Lubelski ratusz tłumaczy Radiu Z, że budowa sieci sanitarno-kanalizacyjnej została podzielona na etapy. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2030 roku. Grzybiarze zacierają ręce w lasach wysyp grzybów. Wybierając się jednak do lasu, trzeba uważać, by uniknąć tragicznej pomyłki. W czasie grzybobrania liczy się jedna złota zasada. Zbieramy tylko te grzyby, które znamy. A jeśli nie znamy, to warto zajrzeć do atlasu. I nie ufać bezgranicznie sztucznej inteligencji, mówi Radiu Z Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
12: Starajmy się grzyby zachować tak, żeby był to grzyb w całości. Wtedy mamy możliwość jego oceny, porównania na przykład z atlasem grzybów, który jest takim pierwszym źródłem informacji o grzybach.
0: Warto zbierać grzyby wyrośnięte. Nie zbieramy grzybów do reklamówek, które przyspieszają ich psucie. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Pierwsza. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, by zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił jedną osobę, a cztery ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Wczoraj w nocy przyjechał do Polski z Niemiec. Mieszkańcy miasta są w szoku. Jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia.
3: Szłam na mszę świętowa, się tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony przez tego oprawcę. Bandytę, byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony.
4: No jakiś szaleniec, tylko tyle usłyszałam, nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos, świadkami były panie w kuchni, wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
2: Po tym, co wydarzyło się w Jarosławiu, prymas polski arcybiskup Wojciech Polak zaapelował, tu cytat, aby ten przestępczy akt konkretnego człowieka nie zrodził w naszych sercach nienawiści i niechęci wobec naszych sióstr i braci z Ukrainy. Niech to bolesne doświadczenie nie będzie zarzewiem nienawiści, wezwał hierarcha. Z kolei premier Donald Tusk napisał, że sprawca z całą surowością zostanie ukarany. Głos zabrał także prezydent Ukrainy. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał Wołodymyr Zełenski. Pierwsze dramatyczne skutki rozpoczynającego się sezonu grzewczego. Poprzedniej nocy tylko w Wielkopolsce trzy osoby podtruły się tlenkiem węgla. Dwie z nich trafiły do szpitala. O jakich zasadach warto pamiętać? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
5: Wraz ze spadkiem temperatury i uruchomieniem systemów grzewczych zagrożenie czadem będzie już tylko rosło, mówi mi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej i apeluje, abyśmy upewnili się, czy nasze domy są odpowiednio przygotowane do okresu zimowego.
6: Co najmniej raz w roku należy sprawdzić stan technicznej instalacji gazowej, a także przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Trzeba również pamiętać o ich regularnym czyszczeniu.
5: Warto pamiętać też o zamontowaniu i regularnym czyszczeniu czujek dymu i czadu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Obowiązkowo czujki montowane są w nowych budynkach. Od 2030 roku nakaz ten będzie obowiązywał we wszystkich domach i mieszkaniach. Policjanci z Łodzi zatrzymali mężczyznę, który ukrywał się przed nimi od prawie 20 lat. Był poszukiwany aż 6 listami gończymi za kradzieże, włamania i przestępstwa narkotykowe. Wpadł we wtorek w jednym z domów w powiecie piotrkowskim. Kiedy mundurowi weszli do jednego z mieszkań, były tam dwie osoby, mówi Radiu Z podkomisarz Maksymilian Jasiak z łódzkiej komendy.
7: Jak się okazało, jedną z nich był ścigany od 20 lat 40-latek. Początkowo mężczyzna nie chciał podać swoich danych, ale widząc, że został rozpoznany, potwierdził je.
2: Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu. Następne lata spędzi za więziennymi murami. Ministerstwo Infrastruktury szykuje bat na zbyt szybko jeżdżące hulajnogi i rowery elektryczne. Zapowiada wprowadzenie nowego prawa, które wiązać się będzie z wprowadzeniem wysokich kar dla firm sprzedających sprzęt, który tak naprawdę powinien być traktowany jako motocykle o napędzie elektrycznym. Ze szczegółami przygotowywanych zmian reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Transportowy dozór techniczny dostanie nowe kompetencje i narzędzia do szeroko zakrojonych kontroli. Jeśli hulajnoga da się rozpędzić powyżej 20 km na godzinę albo rower elektryczny będzie miał manetki na to samo pozwalające, trzeba będzie liczyć się z surowymi konsekwencjami, mówi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury.
9: No i w takim przypadku mamy do czynienia z motorowerem lub innym pojazdem mechanicznym, co wiąże się z szeregiem obowiązków.
8: Jak kupno ubezpieczenia, kategoryczny zakaz jazdy po chodniku czy posiadanie tablic rejestracyjnych.
2: Kary dla łamiących reguły sprzedawców mają być bardzo wysokie. Szczegółowymi zapisami nowelizacji ustawy o homologacjach pojazdów ma wkrótce zająć się rząd. Potem propozycja nowych przepisów trafi pod obrady parlamentu. 700 tysięcy mieszkańców Krakowa oddycha spalinami samochodowymi. Powietrze na obszarze ponad połowy miasta nie będzie spełniało unijnych norm, które wejdą w życie za 4 lata, alarmuje Fundacja Frank Bold, która dotarła do raportu GIOŚ w tej sprawie. Prawnicy fundacji zwracają jednocześnie uwagę na wypowiedzi kandydatów na prezydenta Krakowa przed niedzielnymi wyborami. Większość z nich obiecuje likwidację lub ograniczenie strefy czystego transportu w mieście.
10: Od 1 stycznia 2020 2030 roku dopuszczalne normy emisji pyłu zawieszonego i dwutlenku azotu będą dwukrotnie niższe, mówi Miłosz Jakubowski, radca prawny z Fundacji Frank Bold, i dosadnie komentuje pomysły kandydatów na likwidację strefy czystego transportu.
11: To jest po prostu głupota, zwłaszcza że za kilka lat, zgodnie z prawem unijnym, no trzeba będzie tę strefę przywracać.
10: Fundacja Frank Bold apeluje do kandydatów na prezydenta, żeby kierowali się dobrem i zdrowiem mieszkańców. Jakubowski przypomina, że spaliny narażają setki tysięcy mieszkańców na astmę i nowotwory. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
2: Strefa czystego transportu obowiązuje w Krakowie od początku roku. Wjazd samochodów niespełniających norm emisji spalin mogą do strefy jest na razie płatny. Od 2029 roku ma być całkowicie zakazany. Seniorka z Łodzi odpowie za znęcanie się nad zwierzętami i ich zabicie. 78-latka wyrzuciła przez balkon 5 małych kociąt. Dwa z nich upadku nie przeżyły. Policję zawiadomił świadek, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej komendy.
12: Mężczyzna oświadczył, że znalazł kocięta, w tym jedno bez oznak życia. Zwierzęta zostały przewiezione do lecznicy.
2: Seniorka usłyszała już zarzuty, dodaje prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
13: W trakcie wyjaśnień podejrzana nie przyznała się do popełnienia przestępstwa, jednakże opisała szczegółowo jego przebieg. Decyzją prokuratora kobieta została objęta dozorem policyjnym oraz zakazem posiadania jakichkolwiek zwierząt.
2: Starszej kobiecie grozi teraz do 3 lat więzienia. Uchwała sejmiku jest. Na Mazowszu można strzelać do dzików, tyle że to syzyfowa praca, nie ukrywają władze Warszawy. Tylko w tym roku stołeczne lasy miejskie przyjęły 15 tysięcy zgłoszeń w sprawie dzików. To prawie o połowę więcej niż w całym zeszłym roku. Zdaniem prezydenta Warszawy uchwała sejmiku nie rozwiązuje problemu. Dlaczego? Z Rafałem Trzaskowskim rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
14: Bo to zdaniem władz miasta nie będzie do końca skuteczne. Jak to rozwiązać? Wywozić dziki poza miasto. Tylko że w tej sprawie władze nie tylko Warszawy mają związane ręce. Prawo na to nie zezwala.
15: Najważniejsze jest zmiana prawa, zmiana podejścia. Wobec tego problemu po prostu nie rozwiążemy.
14: Resort rolnictwa obawia się, że wywożenie dzików do lasów spowoduje rozprzestrzenianie się. ASF Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
2: Podobnego zdania jest Komisja Europejska. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga.
1: Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Jest komentarz premiera do tajemniczego pożaru naziemnej stacji internetowych terminali Starlink w Woli Krobowskiej w powiecie grójeckim na Mazowszu. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem. Podczas spotkania z premierem Bułgarii Donald Tusk odniósł się do tego zdarzenia, podkreślając, że stacja działała w ramach pomocy, jaką Polska udzielała Ukrainie we współpracy z firmą SpaceX, tak by zapewnić Ukraińcom pewną łączność.
2: No, dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury. Ja nie lubię definiować bez stuprocentowej pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda.
1: W pożarze nikt nie ucierpiał. Sprawą zajmują się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Polskie wojsko wprowadzi nowe procedury dotyczące bezpieczeństwa na niebie. Zniesiony zostanie wymóg wzrokowej identyfikacji obiektów latających przed ich zestrzeleniem. To odpowiedź na incydenty związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Jak nowe procedury wpłyną na sposób reagowania przez wojsko? Wiadomości w tej sprawie zbierał reporter Radia Z Jan Kielak.
3: Piloci nie będą już musieli na własne oczy zobaczyć celu przed naciśnięciem spustu. Wystarczy im sygnał z radaru. Dzięki temu ich bezpieczeństwo wzrośnie, a skróci się czas reagowania. To dobra zmiana, ale spóźniona, ocenia były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz z PiSu.
4: Dziwię się, że Ministerstwo Obrony Narodowej zajęło to tyle czasu. I mieliśmy tyle różnych prowokacji, tyle naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej.
3: Natychmiastowa możliwość zestrzelenia wrogich obiektów jest szczególnie ważna ze względu na dynamiczny rozwój wojskowych dronów odrzutowych. Jan Kielak, Radio Z.
1: W ostatnich miesiącach rosyjskie drony i samoloty coraz częściej zbliżają się do naszej granicy. Na wypadek ataku z powietrza starosta powiatu włodawskiego chce prowadzić całodobowy nasłuch radiowy i oczekuje wsparcia z MSWiA. Teraz na słuch prowadzą dwie osoby, są przemęczone, a zagrożenie jest coraz większe. Podobne problemy są m.in. w powiatach chrubieszowskim, chełmskim czy lubelskim. Ale jak mówi Radio Z, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, na słuch od urzędników przyjmują już strażacy.
5: Dziś to jest około 200 powiatów, które już podpisały te porozumienia. Do końca roku chcę, aby to było 100%. Chcemy to przenieść do straży pożarnej.